0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormuz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Probisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie zobaczymy 26 stopni i małe zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Freeze właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Joanna Krupa, znana stop model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii. Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
1: Justyna Stepkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa. Zygmunt Heizer, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w Polskim Radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a Jurek Owsiak nie traci czasu i zdradza pierwsze szczegóły przyszłorocznej edycji. Choć lokalizacja na 2027 wciąż jest tajemnicą, jedno jest pewne. Kula Shaker zagra na pewno. Tegoroczna impreza na lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, mimo że pogoda próbowała pokrzyżować plany. Czekamy z niecierpliwością, gdzie tym razem festiwalowicze będą mogli się bawić. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe. W Wysokiem Mazowieckiem zatrzymano 30-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem i rozpowszechnianie treści pornograficznych z jego udziałem. Podczas przeszukania jego mieszkania policja znalazła również substancje psychotropowe. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
1: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami. We Wrocławiu doszło do brutalnego ataku na 30-letnią Polkę, którą ugodził nożem 18-letni obywatel Ukrainy. Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu potępił agresję i zaapelował do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a sprawca został zatrzymany przez policję. Prokuratura bada sprawę jako usiłowanie zabójstwa.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
1: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym tegorocznego wyścigu.

0: Ciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
0: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów. Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4274 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu, gdy Jan Ryba trafi na komisariat. Iga i Sławek wezmą go w krzyżowy ogień pytań, próbując rozwikłać aferę ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni. Czy Ryba wyda swojego wspólnika Andrzeja Brzozowskiego? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina zdemaskują nielegalny proceder, co wywoła prawdziwą burzę. Andrzej, przyciśnięty do muru, stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zdecyduje się na desperacki krok, by uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Lujan.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
2: W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat Starych Wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, a Bejza cynicznie manipuluje Mukader i synem. Cihan planuje wyburzenie starego domu, co wywołuje sprzeciw Hanser, która decyduje się na ślub z Melichem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
2: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
0: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
0: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
2: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę.
2: Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy. Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. The Weeknd zagra dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie 4 i 5 sierpnia, a fani już zacierają ręce. W ramach trasy After Hours Till Dawn Tour organizatorzy wprowadzili nową zasadę. Można wnieść półlitrową butelkę wody, ale uwaga, bez korka. Czyżby obawiali się, że fani będą chcieli zatrzymać wodę na pamiątkę? Na scenie przed The Weeknd wystąpi Playboi Carti, więc emocji na pewno nie zabraknie. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, odbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda narancza w Polsce?
1: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
2: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40.
1: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę. Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci dwóch cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 29 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: Policjanci z Wysokiego Mazowieckiego zatrzymali 30-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał nagrywać swoje działania i udostępniać je innym osobom. Podczas przeszukania jego domu znaleziono również substancje psychotropowe. Sąd aresztował go na 3 miesiące, a za zarzucane czyny grozi mu do 15 lat więzienia. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób. Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako dobre, a we Wrocławiu jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do trzeciego roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
1: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej. W sierpniu wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych w różnych terminach z powodu święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada na sobotę, 15 sierpnia. Administracja rządowa, w tym ministerstwa i urzędy wojewódzkie, będą nieczynne w piątek, 14 sierpnia. Z kolei wiele urzędów lokalnych, takich jak Urząd Miejski w Elblągu czy Starostwo Powiatowe w Siedlcach, zamknie swoje drzwi w poniedziałek, 17 sierpnia. Nietypowo, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie zamknięty w piątek, 21 sierpnia. Planując wizytę w urzędzie, warto sprawdzić dokładne daty zamknięcia, aby uniknąć niespodzianek.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 4 F-48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś. Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Hojraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Hojraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. W 4264 odcinku serialu Na Wspólnej Andrzej zmierzy się z poważnym kryzysem. Zdesperowany odwiedzi Krzysztofa Smolnego, błagając o wstrzymanie publikacji kompromitującego materiału o aferze dyplomowej na jego uczelni. Krzysztof jednak nie pozostawi mu złudzeń. Prawda wyjdzie na jaw. Andrzej otrzyma miesiąc na przygotowanie się do ujawnienia skandalu. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by jak najszybciej wyznał prawdę swoim synom, Kubie i Danielowi. W obliczu nadciągającej burzy Andrzej będzie musiał znaleźć w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z rodziną. Czy uda mu się wyjawić całą prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach na antenie TVN.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym tysięcznym odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku dramatyczne wydarzenia osiągną szczyt, gdy Cancel, próbując pokrzyżować plany romantycznego wyjazdu Nany i Pojraza, sama staje się ofiarą własnej intrygi. Jej podstęp kończy się katastrofą, gdy przez przypadek wypija zatruty sok, który miał zaszkodzić Nanie. Tymczasem Isil nie ustaje w próbach manipulacji, starając się zbliżyć Sinana do Ezgi, snując wymyśloną historię o tragicznym wypadku. Czy Sinan uwierzy w jej kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć premiery, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami.
0: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20.55 na TVP2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
1: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 14 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 171 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Melich pokazuje Cichanowi akt ślubu z Hanser, co prowadzi do burzliwej awantury. Cichan, w przypływie złości, planuje zburzyć stary dom. Ertugrul informuje Cemila o ślubie Hanser i Melicha, a Sinem zmaga się z wyrzutami sumienia. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Çelebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. To historia pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 23 stopnie i małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia.
0: Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach.
2: Dziś rozpoczynają się nowe negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Donald Trump ogłosił, że wstrzymał planowany atak na Iran po prośbach państw Zatoki Perskiej, które liczą na dyplomatyczne rozwiązanie. Tymczasem Iran jest bliski porozumienia z Omanem w sprawie nowej trasy dla statków w cieśninie Ormus. Sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta, a ceny paliw wciąż rosną. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
0: Probisz, znany z kuchni naszych babci, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama powitała w Pałacu Prezydenckim przedstawicielki amerykańskiej Polonii, członkinie Polish American Women's Club Beyond z Nowego Jorku. Wśród gości znalazła się aktorka Alicja Bachleda-Suruś. Spotkanie odbyło się z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwsza dama podziękowała za pielęgnowanie pamięci o ważnych narodowych rocznicach oraz kultywowanie polskiej tradycji.
0: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
1: Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa. Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami.
2: Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP, postanowił zaskoczyć wszystkich i poślubił tajemniczą Helenę, z którą łączy go miłość do muzyki. Na weselu, które odbyło się w podwarszawskiej miejscowości, bawiło się aż 400 gości, a ochrona pilnowała, by nikt nieproszony nie zakłócił tej bajkowej uroczystości. Po weselu, zamiast odpocząć, goście zostali zaproszeni na 3 dni zabawy, w tym występ Norbiego, który kiedyś miał z Brzozowskim małą dramę, ale teraz to już tylko przyjaźń i wspólne śpiewanie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale kto by się tym przejmował, gdy miłość kwitnie. Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł. Phil Collins, legenda muzyki, znów zaskakuje. Tym razem nie nowym hitem, a szokującymi wyznaniami o walce z alkoholem, która niemal kosztowała go życie. W 2024 roku, gdy jego organy zaczęły odmawiać posłuszeństwa, lekarze rozważali odłączenie go od aparatury podtrzymującej życie. Na szczęście Collins wyszedł z tego cało i dziś zapewnia, że nie tknie już alkoholu. Cóż, czasem życie pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż największe przeboje. Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 31 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkanka Warszawy udaremniła próbę wyłudzenia 2,5 miliona złotych. Kobieta szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami podszywającymi się pod pracowników banku i policję. Dzięki jej zgłoszeniu policja zorganizowała zasadzkę, w której zatrzymano 18-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i trafił do aresztu. Na warszawskiej Ochocie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z lokali znaleziono ciało 53-letniej kobiety, ukryte w torbie. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który przyznał się do morderstwa. Śledztwo trwa, a sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. W Małopolsce szykuje się weekend pełen atrakcji. Od 7 do 9 sierpnia SK Summer City zaprasza na festiwal muzyki i przygód. W piątek w Termach Bania czekają konkursy i wodne szaleństwa. W sobotę piknik wolności w Michałowicach z koncertem Andrzeja Piasecznego. W niedzielę na szczycie Jaworzyny Krynickiej aktywny wypoczynek i konkursy. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jutro nad Polskę powrócą burze, szczególnie dotkliwe w zachodnich rejonach kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi ulewami, gradem i porywami wiatru do 85 km na godzinę. Rano burze pojawią się na północnym wschodzie, ale prawdziwe zagrożenie nadejdzie po południu na zachodzie. Możliwe są tam niszczycielskie superkomórki burzowe.
1: Dziś w Mrzeżynie idealne warunki do plażowania. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a jakość wody potwierdzona przez Główny Inspektorat Sanitarny. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 17 stopni. Brak fal i słaby wiatr sprzyjają wypoczynkowi nad morzem. W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina.
2: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
2: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
1: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec 3 osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną. Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne.
0: Słuchacie Radia Super Ekstra.
2: Express. 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 26 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 30 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Dziś rusza 83. edycja Tour de Pologne, a kolarze wystartowali z Gdyni do Koszalina. Trasa liczy 234 km i jest najdłuższym etapem tegorocznego wyścigu. Na trasie przewidziano utrudnienia drogowe, w tym całkowite zamknięcia niektórych odcinków, jak w Kartuzach czy Bytowie. Kolarze powinni dotrzeć do mety w Koszalinie około godziny 16.30.
1: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny. Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła złoty medal w Lidze Narodów 2026 roku, pokonując w finale Stany Zjednoczone 3-2. Już jutro o 7.30 rano nasi mistrzowie wylądują w Warszawie. Kibice będą mieli okazję powitać ich osobiście, a następnie spotkać się z nimi w hotelu Marriott Courtyard Okęcie. Trener Nikola Grbić zapowiedział, że drużyna nie będzie miała dodatkowego wolnego, ponieważ już 9 czerwca startują Mistrzostwa Europy.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Na ok. Letnie Grand

0: Zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
1: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
0: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie.

0: Ziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku serialu Na Wspólnej Andrzej zmierzy się z poważnym kryzysem. Zdesperowany odwiedzi Krzysztofa Smolnego, błagając o wstrzymanie publikacji kompromitującego materiału o aferze dyplomowej na jego uczelni. Krzysztof jednak nie pozostawi mu złudzeń. Prawda wyjdzie na jaw. Andrzej otrzyma miesiąc na przygotowanie się do ujawnienia skandalu. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by jak najszybciej wyznał prawdę swoim synom, Kubie i Danielowi. W obliczu nadciągającej burzy Andrzej będzie musiał znaleźć w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z rodziną. Czy uda mu się wyjawić całą prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach na antenie TVN. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15:05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Lujan.
1: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potęguje wściekłość Blanki. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o 20:55 na TVP. 2. Czy oskarżenia Blanki są słuszne? Odpowiedź może wstrząsnąć całą rodziną.
0: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 14 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 171 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Melich pokazuje Cichanowi akt ślubu z Hanser, co prowadzi do burzliwej awantury. Cichan, w przypływie złości, planuje zburzyć stary dom. Ertugrul informuje Cemila o ślubie Hanser i Melicha, a Sinem zmaga się z wyrzutami sumienia. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. To historia pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w Gdańsku powietrze jest dobre, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
0: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną. U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Sharkzilla, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W sobotę na nowojorskim Greenpointie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: Upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
0: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę. W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Frizz właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
2: Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
2: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. The Weeknd zagra dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie 4 i 5 sierpnia, a fani już zacierają ręce. W ramach trasy After Hours Till Dawn Tour organizatorzy wprowadzili nową zasadę. Można wnieść półlitrową butelkę wody, ale uwaga, bez korka. Czyżby obawiali się, że fani będą chcieli zatrzymać wodę na pamiątkę? Na scenie przed The Weeknd wystąpi Playboi Carti, więc emocji na pewno nie zabraknie. Bilety wciąż dostępne, więc kto pierwszy, ten lepszy. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku.
0: Słuchacie Radia Super Expert.
2: Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, odbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda narancza w Polsce? Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
1: Megadeth nie daje za wygraną i wraca do Polski w 2027 roku, choć dopiero co pożegnali się z fanami na Mystic Festival. Dave Mustaine i jego ekipa zagrają w krakowskiej Tauron Arenie 2 kwietnia, a towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Sprzedaż biletów rusza już 4 sierpnia, a ceny zaczynają się od 299 zł. Wygląda na to, że thrash metal wciąż ma się świetnie, a fani mogą szykować się na prawdziwą muzyczną ucztę.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Polskę nawiedza kolejna fala upałów. W najbliższych dniach temperatury mogą przekroczyć 37 stopni Celsjusza, szczególnie w centralnej części kraju. Synoptycy ostrzegają również przed tropikalnymi nocami, kiedy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Ochłodzenie spodziewane jest dopiero pod koniec tygodnia. Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. Wpis ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 26 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowym o sile 3 metry na sekundę. We Wrocławiu zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 30 stopni, a wiatr wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na rynku hurtowym paliw w Polsce zapanowała stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco Poland i BP Europa, utrzymali ceny z minionego weekendu. Aramco Poland oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy. W ostatnich dniach obserwowano spadki cen benzyny, podczas gdy ceny oleju napędowego rosły. Mimo obecnej stabilizacji, analitycy przewidują, że wkrótce mogą nastąpić obniżki cen na stacjach benzynowych. To efekt taniejącej ropy i silnego złotego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
1: Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z Zachodu. W sierpniu wiele urzędów w Polsce będzie zamkniętych w różnych terminach z powodu święta wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które przypada na sobotę, 15 sierpnia. Administracja rządowa, w tym ministerstwa i urzędy wojewódzkie, będą nieczynne w piątek, 14 sierpnia. Z kolei wiele urzędów lokalnych, takich jak Urząd Miejski w Elblągu czy Starostwo Powiatowe w Siedlcach, zamknie swoje drzwi w poniedziałek, 17 sierpnia. Nietypowo, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie zamknięty w piątek, 21 sierpnia. Planując wizytę w urzędzie, warto sprawdzić dokładne daty zamknięcia, aby uniknąć niespodzianek. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca.

0: wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 450 odcinek pełen emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP, dwa widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Czy Pia wyjdzie cało z tej mrożącej krew w żyłach konfrontacji? Dodatkowo w pałacu dojdzie do ostrego starcia między Cruz a Alonsem, które zakończy się gigantyczną awanturą. W tle tych wydarzeń Tadeo otwiera Katalinie oczy na brutalną rzeczywistość, a Vera bez ogródek odrzuca Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można także obejrzeć na platformie TVP VOD. W 1938 odcinku M jak miłość Aneta stanie przed nie lada wyzwaniem, gdy jej matka, Iwona, niespodziewanie odwiedzi ją w szpitalu. Wizyta okaże się ogromnym wstrząsem, gdyż seniorka postanowi spisać testament i uporządkować sprawy majątkowe, przekonana, że czas jej się kończy. Seria niefortunnych zdarzeń i złowrogie znaki utwierdzą Iwonę w przekonaniu, że los daje jej ostateczne ostrzeżenie. Aneta, zaniepokojona dziwacznym zachowaniem matki, postanowi działać i zaprosi ją na wspólną kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy TVP2 wyemituje ten emocjonujący odcinek po przerwie wakacyjnej. To będzie prawdziwy test dla Anety, która musi uratować matkę przed jej własnymi czarnymi myślami. W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona po zniknięciu swojej córki Ninki, obwinia męża Maria o całe nieszczęście. Jej gniew wybucha, gdy przypisuje mu winę za tragedię, wierząc, że jego przeszłość i dawne powiązania z przestępczym światem są przyczyną dramatu. Poszukiwania dziecka trwają bez przerwy, a najnowocześniejszy sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W środku tej burzy emocji Mario próbuje się bronić, ale Blanka nie daje mu dojść do słowa. Czy jej oskarżenia są słuszne? Czy to tylko efekt rozpaczy? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę, 16 września o 20.55 na TVP2.
3: W 4264 odcinku Na wspólnej, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 17 sierpnia o 20.15 na TVN, Greg postanawia zastraszyć swoją żonę Ewelinę przed kolejną kolacją z Weroniką i Lwem. Roztocka zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, a Greg, chcąc uśpić jej czujność, manipuluje nalepą. Greg okłamuje Lwa, twierdząc, że Ewelina odstawiła leki na depresję, co wzbudza niepokój Weroniki. W 4265 odcinku Weronika odwiedza Ewelinę, co irytuje Grega, który planuje zemstę. W 4266 odcinku Greg zdaje sobie sprawę, że pomoc terapeutyczna dla Eweliny może ujawnić jego tajemnicę, co prowadzi go do jeszcze bardziej drastycznych działań. Tajemnicza i mroczna strona Grega wychodzi na jaw, a napięcie w serialu rośnie.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. W nadchodzącym 4262 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 25 stopni oraz małe zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
2: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
1: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
2: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
1: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
1: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali.
3: Joanna Krupa, znana z Top Model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
2: Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Stypkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami.
3: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością. Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
2: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys? Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci 2 cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halsdon Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
2: Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 29 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z lokali znaleziono ciało 53-letniej kobiety, ukryte w torbie. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który przyznał się do morderstwa. Śledztwo trwa, a sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem. W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
2: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 29 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Wszystko dzisiaj grzeje. Ziemia, niebo, myśli.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
0: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
0: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
1: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Gwatemali. Z kolei import

0: Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
1: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Poyraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP 1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Poyraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. W serialu Na Wspólnej czekają nas niezwykle emocjonujące chwile. W 4260 odcinku, który już wkrótce, mieszkańców ulicy Wspólnej wstrząśnie tragiczna śmierć seniorki Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii samolot wpadnie w turbulencję, a Maria dozna zawału serca. Mimo szybkiej reanimacji nie uda się jej uratować. W 4261 odcinku, w momencie narodzin dziecka Beaty i Pawła, wiadomość o śmierci Marii dotrze do Pawła. W 4262 odcinku Beata i Paweł podejmą wzruszającą decyzję, by uczcić pamięć Marii, nadając swojej córce imię Marysia. Ten poruszający odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max.
0: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, która powraca jako 17-letnia licealistka. Nowa aktorka, wcielająca się w tę rolę, spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów, którzy zauważyli różnicę wieku postaci. Mimo to Dorotka ma szansę stać się jednym z najbardziej wyrazistych punktów finałowego sezonu, przypominając swoje

0: jego zmarłego ojca. Prace na planie zakończą się w sierpniu, a premierowe odcinki zobaczymy w grudniu. Powrót do Wilkowej obiecuje dawkę humoru, wzruszeń i emocjonującej fabuły. Warto czekać, by zobaczyć, jak nowa Dorotka poradzi sobie w tej kultowej produkcji.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Rostocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy.
0: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
2: Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 14 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 171 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Melich pokazuje Cichanowi akt ślubu z Hanser, co prowadzi do burzliwej awantury. Cichan, w przypływie złości, planuje zburzyć stary dom. Ertugrul informuje Cemila o ślubie Hanser i Melicha, a Sinem zmaga się z wyrzutami sumienia. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cichan. To historia pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają umiarkowane zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 21 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 25 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną. U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Sharkzilla, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku.
3: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
3: Upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
3: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
3: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 34 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Dzień, w którym nic nie jest pilne, poza znalezieniem chłodnego miejsca.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku? Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
2: Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty. Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w Polskim Radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca. Świat rozrywki wstrząśnięty wiadomością o śmierci Vincenta Pastore, znanego z rodziny Soprano. Aktor, który zdobył sławę w dojrzałym wieku, odszedł w wieku 80 lat. Znaleziony w swoim nowojorskim mieszkaniu przez zaniepokojonych znajomych, najprawdopodobniej zmarł z przyczyn naturalnych. Pastore, zanim stał się gwiazdą, służył w marynarce podczas wojny w Wietnamie, a na ekranie zadebiutował dopiero po 40.
2: Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Patti Smith, znana jako Matka Polska chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową Kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 28 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne. Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. Wpis ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Wrocławia wyniesie 31 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku termometry ukażą 32 stopnie i małe zachmurzenie. Termometry dziś nie żartują. Gorąco zagląda do każdego kąta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką. Między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany. A najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
2: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziembów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń. W 4264 odcinku serialu Na Wspólnej Andrzej zmierzy się z poważnym kryzysem. Zdesperowany odwiedzi Krzysztofa Smolnego, błagając o wstrzymanie publikacji kompromitującego materiału o aferze dyplomowej na jego uczelni. Krzysztof jednak nie pozostawi mu złudzeń. Prawda wyjdzie na jaw. Andrzej otrzyma miesiąc na przygotowanie się do ujawnienia skandalu. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by jak najszybciej wyznał prawdę swoim synom, Kubie i Danielowi. W obliczu nadciągającej burzy Andrzej będzie musiał znaleźć w sobie odwagę, by stanąć twarzą w twarz z rodziną. Czy uda mu się wyjawić całą prawdę? Odpowiedzi poznamy w kolejnych odcinkach na antenie TVN.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym tysięcznym odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku dramatyczne wydarzenia osiągną szczyt, gdy Cancel, próbując pokrzyżować plany romantycznego wyjazdu Nany i Poyraza, sama staje się ofiarą własnej intrygi. Jej podstęp kończy się katastrofą, gdy przez przypadek wypija zatruty sok, który miał zaszkodzić Nanie. Tymczasem Isil nie ustaje w próbach manipulacji, starając się zbliżyć Sinana do Ezgi, snując wymyśloną historię o tragicznym wypadku. Czy Sinan uwierzy w jej kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć premiery, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Luyan. W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku Fadime nie potrafi wybaczyć synowi, a Bejza cynicznie manipuluje Mukader i synem. Cihan planuje wyburzenie starego domu, co wywołuje sprzeciw Hanser, która decyduje się na ślub z Melichem. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków, a jego emisja w Turcji wciąż trwa. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cihan. Przygoda z Panną Młodą zapowiada się na długie lata pełne emocji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczne

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców Straży Pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: W Nowym Jorku doszło do niecodziennego zdarzenia. 44-letni mężczyzna wspiął się na most brukliński, zawiesił kilka flag, a następnie skoczył do rzeki East River. Mimo upadku z wysokości 83 metrów przeżył i został wyciągnięty z wody przez policję. Jego stan jest stabilny, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły trzy osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
0: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
2: Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 28 stopni oraz wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 34 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Letnia cisza rozciąga się nad rozgrzaną ziemią. Upał pisze własny scenariusz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. W miniony weekend polski show biznes zafundował nam prawdziwy festiwal weselnych emocji. Doda, Michał Wiśniewski i Mandaryna zaskoczyli wszystkich, bawiąc się razem na jednym z wesel, tworząc ikoniczne zdjęcia, które już obiegły internet. Fani nie mogą uwierzyć, że dawne rywalki Doda i Mandaryna teraz pozują razem jak najlepsze przyjaciółki. Tymczasem Rafał Brzozowski powiedział tak swojej ukochanej Helenie, a na jego weselu pojawiła się plejada gwiazd, choć nie ci, których wszyscy się spodziewali.
2: Joanna Krupa, znana z Top Model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
1: Justyna Stepkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami.
2: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością. Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
1: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys? Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci 2 cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halston Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
1: Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 28 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z lokali znaleziono ciało 53-letniej kobiety, ukryte w torbie. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który przyznał się do morderstwa. Śledztwo trwa, a sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu. W Polsce trwa debata na temat rozłamów PiS. Po tym, jak ponad 40 posłów opuściło partię i dołączyło do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. Bezpośrednią przyczyną konfliktu był zakaz Jarosława Kaczyńskiego dotyczący przynależności do innych stowarzyszeń politycznych. Nowy sondaż pokazuje, że większość Polaków uważa, iż za rozłam odpowiedzialni są wszyscy kluczowi aktorzy polityczni po części. Wśród nich wymienia się Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
0: Były premier Mateusz Morawiecki przyznał się do błędów popełnionych podczas swojej kadencji. W wywiadzie dla Polsat News wskazał na decyzje związane z pandemią COVID-19, programem Bezpieczny Kredyt 2% oraz reformą wymiaru sprawiedliwości. Morawiecki zadeklarował, że bierze za nie odpowiedzialność i wyraził chęć debaty z Donaldem Tuskiem. Odmówił jednak udziału w debacie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona. Prace rozpoczną się we wrześniu, a zakończenie planowane jest na początek 2028 roku. Dodatkowo już w tym tygodniu ruszają prace naprawcze na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Tymczasem we wrześniu symbolicznie rozpocznie się budowa nowego lotniska w porcie Polska, które ma być gotowe do 2032 roku.
0: Nowy sondaż Ibris dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska cieszy się największym poparciem wśród Polaków, zdobywając 27,5%. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem niecałe 17% jest na drugim miejscu, ale Konfederacja depcze im po piętach z około 14,5%. Na czwartym miejscu znalazła się Konfederacja Korony Polskiej z około 9,5%, a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego uzyskał niecałe 8%. Frekwencję wyborczą deklaruje obecnie około 64,5% respondentów.
1: Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o zastosowaniu prawa łaski wobec 3 osób. Najważniejsza z nich dotyczy osoby skazanej na dożywocie za zabójstwo z rozbojem, która została warunkowo zwolniona z odbywania reszty kary. Prezydent darował również karę więzienia za zniesławienie oraz uchylił zakaz stadionowy dla osoby ukaranej za przebywanie w niewłaściwym sektorze podczas imprezy masowej. Decyzje te wywołały szeroką dyskusję społeczną.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
0: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zillą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. We Wrocławiu prognozowana temperatura wynosi 31 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku spodziewajmy się 32 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, gdy nawet cień wydaje się nagrzany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
1: Rząd Donalda Tuska planuje przeliczenie emerytur dla prawie 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Zmiany mają wejść w życie w 2027 roku, a podwyżki mogą sięgnąć nawet 552 zł brutto miesięcznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi przeliczenie automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków. Pierwsze wyższe świadczenia mają trafić do emerytów już w maju przyszłego roku. Projekt nie przewiduje jednak wyrównania za lata, w których emerytury były zaniżone. Koszt operacji w pierwszym roku wyniesie około 400 milionów złotych.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Dyplom przestaje być gwarancją dobrej pracy. Coraz więcej firm oczekuje od młodych kandydatów doświadczenia zdobytego jeszcze podczas studiów. W Polsce tylko ponad 14% studentów łączy naukę z pracą, podczas gdy w Holandii to aż 74,5%. Eksperci podkreślają, że sam dyplom nie wystarcza, a liczy się praktyczne doświadczenie. Mimo dostępnych ulg i programów, polscy studenci rzadko korzystają z możliwości zdobywania doświadczenia. To może utrudniać im start na rynku pracy w porównaniu z rówieśnikami z zachodu. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 28 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000. odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. W serialu Na Wspólnej czekają nas niezwykle emocjonujące chwile. W 4260 odcinku, który już wkrótce, mieszkańców ulicy Wspólnej wstrząśnie tragiczna śmierć seniorki Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii samolot wpadnie w turbulencję, a Maria dozna zawału serca. Mimo szybkiej reanimacji nie uda się jej uratować. W 4261 odcinku, w momencie narodzin dziecka Beaty i Pawła, wiadomość o śmierci Marii dotrze do Pawła. W 4262 odcinku Beata i Paweł podejmą wzruszającą decyzję, by uczcić pamięć Marii, nadając swojej córce imię Marysia. Ten poruszający odcinek zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max.
0: W 4274 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu, gdy Jan Ryba trafi na komisariat. Iga i Sławek wezmą go w krzyżowy ogień pytań, próbując rozwikłać aferę ze sprzedażą dyplomów na poznańskiej uczelni. Czy Ryba wyda swojego wspólnika Andrzeja Brzozowskiego? Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.15 na TVN. Tymczasem Krzysztof Smolny i Marcelina zdemaskują nielegalny proceder, co wywoła prawdziwą burzę. Andrzej, przyciśnięty do muru, stanie przed dramatycznym wyborem. Czy zdecyduje się na desperacki krok, by uniknąć odpowiedzialności? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
1: W 931 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgają zenitu. Samuel podejmuje radykalne kroki, by pozbyć się Ursuli, co prowadzi do dramatycznych scen w kamienicy. Ojciec Ursuli, przekupiony przez Samuela, decyduje się umieścić córkę w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelwie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 450 odcinkiem pełnym emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o godzinie 15.05 na antenie TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Gregorio ponownie pojawia się w posiadłości, a jego konfrontacja z Pią budzi grozę. W międzyczasie Cruz, wściekła z powodu izolacji pałacu, wywołuje potężną awanturę z Alonsem. Na wsi Tadeo ostrzega Katalinę przed możliwą ruiną, jeśli Adriano straci ziemię. W pałacu Vera bezlitośnie odrzuca uczucia Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD. Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kumkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 14 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 171 odcinek tej emocjonującej opowieści. W tym odcinku Melich pokazuje Cichanowi akt ślubu z Hancer, co prowadzi do burzliwej awantury. Cichan, w przypływie złości, planuje zburzyć stary dom. Ertugrul informuje Cemila o ślubie Hancer i Melicha, a

0: Sinem zmaga się z wyrzutami sumienia. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. To historia pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Sharkzilla, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku.
3: W Peru doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Niewielki samolot z turystami na pokładzie rozbił się podczas lotu widokowego nad liniami Nazca, a wszystkie 13 osób na pokładzie zginęło. Wśród ofiar są turyści z Europy, w tym obywatele Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Władze zapowiedziały szczegółowe dochodzenie w celu wyjaśnienia przyczyn wypadku.
2: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło postępy w formowaniu 8. Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Dowództwo i kluczowe pododdziały powstają w Kielcach, a rozważane jest także przejęcie terenów w Brzesku. Proces ten jest objęty tajemnicą wojskową, ale znalazł się pod kontrolą Najwyższej Izby Kontroli. Poseł Mariusz Błaszczak złożył interpelację w sprawie opóźnień i problemów kadrowych związanych z formowaniem dywizji. W sobotę na nowojorskim Greenpointie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
3: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób: prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
2: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
3: Kieleccy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież Toyoty wartej 85 tysięcy złotych. Do zdarzenia doszło 29 lipca na jednym z kieleckich osiedli, a auto odzyskano już następnego dnia w Busku-Zdroju. W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono narzędzia do kradzieży i narkotyki. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
2: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
3: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
2: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
3: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. sezon ślubny w pełni, a wśród nowożeńców nie brakuje dzieci znanych polityków. Ola Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w katedrze w Warszawie, a Kasia Tusk wybrała cichy ślub w sukni z francuskiej koronki. Marta Kaczyńska postawiła na skromność, a Ola Morawiecka na tradycyjny styl księżniczki. Kinga Duda zorganizowała dyskretną ceremonię w Pałacu Prezydenckim.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 28 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 36 stopni. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
2: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Frizz właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach.
1: Wielkie zmiany w The Voice of Poland. Margaret, która poprowadziła swojego uczestnika do zwycięstwa, opuszcza program. Na jej miejsce wchodzi Edyta Bartosiewicz. Powód? Margaret jest tak zajęta promocją nowej płyty Tripolar, że nie ma czasu na siedzenie w fotelu jurorskim. Cóż, fani mogą się cieszyć, bo szykuje się wyjątkowy koncert premierowy.
2: Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski postanowił, że jego wesele będzie jak z bajki, a może raczej jak z filmu o bogaczach. Na dwudniowej imprezie dla 400 gości nie zabrakło lodowego baru, motorówek i samolotu z banerem. Wszystko to za skromne 500 000 zł. Cóż, niektórzy wolą wydać fortunę na jeden weekend, zamiast na przykład na mieszkanie. Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po latach burzliwych relacji, postanowili dać sobie drugą szansę. Xavier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
1: Meghan Markle, znana z tego, że zrezygnowała z królewskiego życia na rzecz kalifornijskiego słońca, obchodzi dziś 45. urodziny. Od skromnych początków w serialach o światową sławę dzięki W garniturach, Meghan przeszła długą drogę. Jej ślub z księciem Harrym oglądały miliony, a decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej wywołała prawdziwą burzę. Teraz, zamiast królewskich obowiązków, Meghan skupia się na własnych projektach medialnych i biznesowych, udowadniając, że życie po królewsku może być równie fascynujące.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
2: Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Patti Smith, znana jako jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową Kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Wakacje potrafią być piękne, ale dziś są wymagające. Upał dominuje wszystko.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa zyskała nowy deptak w centrum miasta. Ulica Złota przeszła gruntowną modernizację, stając się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Zniknął betonowy wjazd pod ulicę Marszałkowską, a w jego miejscu pojawiła się nowoczesna fontanna. Dodatkowo otwarto nowe przejście dla pieszych przy pasażu Fangora, co ułatwia poruszanie się po tej części stolicy. Wiktoria Ptak z Podlasia zdobyła tytuł Miss Polski 2026 podczas uroczystej gali w Nowym Sączu. Spośród 24 kandydatek to właśnie ona sięgnęła po koronę najpiękniejszej Polki. Pierwszą wicemis została Eliza Ciuła z Dolnego Śląska, a drugą Klaudia Weclas z Mazowsza. Wydarzenie zakończyło Festiwal Piękna, który przez kilka dni gościł w Nowym Sączu.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
1: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem. Groźny wypadek we Wrocławiu. Na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera zderzyły się tramwaj i bus, raniąc 3 osoby. Ruch w tej części miasta jest poważnie utrudniony, a komunikacja miejska kursuje zmienionymi trasami. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, która ustala przyczyny zdarzenia. Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
1: W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku.
2: W Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam 2 samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Sąd w Szczecinku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego kierowcy na 3 miesiące. Mężczyzna uciekał przed policją, nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono blisko 1,5 kg narkotyków. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
2: stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 32 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 33 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce. Iga Świątek, najlepsza polska tenisistka, przeżywa obecnie kryzys formy. Zmiana trenera na Francisco Roiga nie przyniosła oczekiwanej poprawy, a Świątek odpadła z dwóch turniejów wielkoszlemowych. Tymczasem jej były trener, Piotr Sierzputowski, dołączył do sztabu Jeleny Ostapenko. Sierzputowski zadebiutuje w nowej roli podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet. FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 29 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 33 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: W emocjonujący 4265 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Julka, zmagająca się z uzależnieniem, desperacko próbuje zdobyć pieniądze na narkotyki. Jej ojciec, Igor, nie daje się nabrać na kolejne wymówki córki. Zdesperowana Julka spotyka się z dealerem, oferując mu wszystko w zamian za działkę, ale zostaje odrzucona. W akcie desperacji decyduje się na kradzież drogocennych zegarków od swoich dziadków Ostrowskich. Mimo prób powstrzymania jej przez Maćka, Julka nie słucha, a oskarżenia spadają na niego. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji. W odcinku 4261 serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną rodziną Ziemów. Emisja zaplanowana jest na wtorek, 11 sierpnia o 20.15 na TVN. Śmierć Marii po nagłym ataku serca podczas powrotu z wakacji w Hiszpanii wywraca życie rodziny do góry nogami. Włodek, zrozpaczony, czuwa przed prosektorium, nie mogąc pogodzić się z utratą żony. Tymczasem Paweł, nieświadomy tragedii, zostaje ojcem zdrowej córeczki, co przynosi chwilę radości. Jarek i Eliza stają przed trudnym zadaniem przekazania dzieciom wiadomości o śmierci babci. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców Warszawy, a ten odcinek z pewnością dostarczy wielu wzruszeń.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, która powraca jako 17-letnia licealistka. Nowa aktorka, wcielająca się w tę rolę, spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów, którzy zauważyli różnicę wieku postaci. Mimo to Dorotka ma szansę stać się jednym z najbardziej wyrazistych punktów finałowego sezonu, przypominając swojego zmarłego ojca. Prace na planie zakończą się w sierpniu, a premierowe odcinki zobaczymy w grudniu. Powrót do Wilkowej obiecuje dawkę humoru, wzruszenia i emocjonującej fabuły. Warto czekać, by zobaczyć, jak nowa Dorotka poradzi sobie w tej kultowej produkcji. Dziedzictwo powraca z emocjonującym tysięcznym odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. W tym odcinku dramatyczne wydarzenia osiągną szczyt, gdy Cancel, próbując pokrzyżować plany romantycznego wyjazdu Nany i Poyraza, sama staje się ofiarą własnej intrygi. Jej podstęp kończy się katastrofą, gdy przez przypadek wypija zatruty sok, który miał zaszkodzić Nanie. Tymczasem Isil nie ustaje w próbach manipulacji, starając się zbliżyć Sinana do Ezgi, snując wymyśloną historię o tragicznym wypadku. Czy Sinan uwierzy w jej kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniesie najnowszy odcinek. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć premiery, odcinek będzie dostępny w serwisie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 451 przynosi wiele emocji. Petra nie ustaje w naciskach na Pię, by wróciła do obowiązków, mimo że wciąż grozi jej niebezpieczeństwo. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, a Katalina coraz bardziej zbliża się do Adriana. Wśród służby Lope nie może pogodzić się z relacją Wery i Santosa, co prowadzi do napięć. Santos, sfrustrowany chłodem Wery, podejmuje drastyczne decyzje. Odcinek 451 będzie można zobaczyć 10 sierpnia o 15.05. na TVP2. Serial przenosi widzów do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i zemsta przeplatają się z mrocznymi sekretami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 452 odcinku, który TVP2 wyemituje 11 sierpnia o 15.05, atmosfera w rezydencji staje się coraz bardziej napięta. Manuel otrzymuje niepokojące wieści z frontu, które mogą wpłynąć na los jego bliskich. W pałacu narasta konflikt między przełożonymi a służbą, a Pia żyje w ciągłym strachu. Simona potajemnie odwiedza wnuka, a Adriano próbuje przekonać Katalinę do wyjścia z hangaru. Petra, po awansie, coraz bardziej dręczy Marię, a Ricardo zdobywa się na odwagę, by wyznać uczucia pokojówce. Na froncie sytuacja staje się groźna, gdy Francuzi ruszają do ataku, a Manuel próbuje powstrzymać Curro przed niebezpieczną misją. Serial to mieszanka dramatu, romansu i kryminału, która trzyma w napięciu i odkrywa kolejne tajemnice rodu Luján. W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20.15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 29 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciałby Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego. Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
0: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku.
2: W Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam 2 samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Sąd w Szczecinku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego kierowcy na 3 miesiące. Mężczyzna uciekał przed policją, nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono blisko 1,5 kg narkotyków. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 38 stopni. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę.
2: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni. Justyna Stepkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, znany z chronienia swojej prywatności jak skarbu narodowego, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Uroczystość odbyła się w Nowym Dworze Mazowieckim, a goście byli pilnowani przez aż 8 ochroniarzy, jakby to była gala Oscarów. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. bracia Mroczek i Justyna Steczkowska. Helena, nie tylko piękna, ale i utalentowana, porzuciła śpiew na rzecz kosmetologii, a jej francuskie korzenie dodają całej historii odrobiny międzynarodowego smaczku. Rafał Brzozowski, znany łobu z polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami.
1: Wiktoria Ptak zdobyła tytuł Miss Polski 2026, pokonując 24 rywalki i zdobywając koronę, która jest marzeniem wielu. Ta 28-letnia studentka medycyny z Suprasła nie tylko zachwyca urodą, ale i imponującym życiorysem. Pracuje na farmie i w klinice dermatologicznej w Stanach Zjednoczonych, a także walczyła o prawa dzieci jako guardian ad litem. Teraz przed nią międzynarodowe wyzwania, a my trzymamy kciuki, by jej marzenie o mobilnym ośrodku zdrowia stało się rzeczywistością.
2: Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja. Może loty na Księżyc?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja. iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie? Charlie Watts, perkusista The Rolling Stones, był prawdziwym dżentelmenem rocka, który zamiast skandali wybierał elegancję i konie arabskie. Jego miłość do tych zwierząt sprowadzała go do Janowa Podlaskiego, gdzie z żoną Shirley inwestowali miliony euro w polskie klacze. Niestety, po politycznych zawirowaniach w 2016 roku i tragicznej śmierci 2 cennych klaczy, Wattsowie zerwali współpracę z polskimi stadninami. Po śmierci Charliego i Shirley, ich słynna hodowla Halston Arabians została zamknięta, kończąc pewną epokę w świecie koni arabskich.
2: Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 32 stopnie. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Gdy temperatura sięga zenitu, najlepszym planem jest cień i chłodna woda.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz. Wiktoria Ptak z województwa podlaskiego została nową Miss Polski 2026. Podczas emocjonującej gali w Nowym Sączu pokonała 23 finalistki z całego kraju. Koronę przekazała jej ubiegłoroczna Miss Oliwia Mikulska. Finał Miss Polski zakończył tegoroczny Festiwal Piękna, będący zwieńczeniem kilku dni międzynarodowych konkursów piękności.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Sharkzilla, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 34 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 36 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Lato dziś w wersji ekstremalnej. Gorąco, sucho i bez wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
1: Umowa dożywocia może być rozwiązaniem dla osób starszych, które chcą zapewnić sobie opiekę i stabilność, pozostając we własnym domu. Polega ona na przekazaniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie. Dzięki temu nie trzeba martwić się o codzienne potrzeby, a jednocześnie zachowuje się prawo do mieszkania. Warto jednak pamiętać, że wiąże się to z utratą własności i zależnością od nabywcy. Umowa dożywocia różni się od darowizny, ponieważ jest odpłatna i trudniejsza do rozwiązania. Przed jej podpisaniem warto skonsultować się z notariuszem i prawnikiem.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników.
1: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
2: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 32 stopnie, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 35 stopni i małe zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Fadime wciąż nie potrafi przebaczyć swojemu synowi, a Bejza zaczyna manipulować Mukader i Sinem. Cihan postanawia zburzyć starą posiadłość, co budzi sprzeciw Hanser, która niespodziewanie staje na ślubnym kowiercu z Melichiem. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która liczy już 325 odcinków, a jej finał w Polsce zaplanowany jest na kilka lat do przodu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. To propozycja pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów. W serialu Na Wspólnej czekają nas niezwykle emocjonujące chwile. W 4260 odcinku, który już wkrótce, mieszkańców ulicy Wspólnej wstrząśnie tragiczna śmierć seniorki Marii Zięby. Podczas powrotu z Hiszpanii samolot wpadł w ulicy Wspólnej, wstrząśnie

0: Tymczasem Trini odkrywa prawdę o Antonicie, który udaje kontuzję, by pracować nad swoim wynalazkiem. Stan pułkownika pogarsza się, a Sylwia namawia go na operację, która może uratować mu wzrok. Diego proponuje Blance nowy start w Huelvie. Odcinek 931 zostanie wyemitowany 11 sierpnia o 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela kostiumowa, która zdobyła serca widzów dzięki intrygującym zwrotom akcji i barwnym postaciom. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Rostocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 450 odcinkiem pełnym emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o godzinie 15:05 na antenie TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Gregorio ponownie pojawia się w posiadłości, a jego konfrontacja z Pią budzi grozę. W międzyczasie Cruz, wściekła z powodu izolacji pałacu, wywołuje potężną awanturę z Alonsem. Na wsi Tadeo ostrzega Katalinę przed możliwą ruiną, jeśli Adriano straci ziemię. W pałacu Vera bezlitośnie odrzuca uczucia Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 1938 odcinku M jak miłość czeka nas emocjonujące spotkanie Anety z jej matką, Iwoną. Seniorka, przekonana o zbliżającym się końcu, postanawia uporządkować swoje sprawy, co wprawia Anetę w osłupienie. Iwona, przerażona złowrogimi znakami i rodzinnymi tragediami, chce spisać testament. Aneta, zaniepokojona irracjonalnymi lękami matki, planuje zaprosić ją na kolację, licząc na uspokojenie sytuacji. Czy jej plan się powiedzie, dowiemy się już 8 września, kiedy to odcinek trafi na antenę TVP2. To będzie wieczór pełen napięcia i emocji.
0: Serial Rancho powraca z nową serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwinia. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych wilkowych. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą zbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa, co wywołało polityczną burzę. Ułaskawienie dotyczyło zakazu stadionowego, a decyzja spotkała się z ostrą krytyką ze strony polityków opozycji. Robert Biedroń i Krzysztof Brejza przypomnieli kontrowersyjną przeszłość Starucha i zarzucili prezydentowi wspieranie chuligaństwa. Prezydent podjął decyzję na podstawie pozytywnej opinii środowiskowej i ustabilizowanego trybu życia Staruchowicza. W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
3: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zilą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na Węgrzech doszło do całkowitego wyłączenia jedynej elektrowni jądrowej w Pax z powodu niskiego poziomu Dunaju. Premier Peter Magyar apeluje o oszczędzanie energii, ostrzegając przed możliwymi trudnościami w dostawach prądu. Elektrownia, która dostarczała blisko połowę energii kraju, musiała zostać zatrzymana po raz pierwszy w swojej 44-letniej historii. Władze wprowadziły już regulacje, które mogą dotknąć największe firmy przemysłowe. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
3: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne. Prodisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób. Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 29 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 38 stopni. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Słuchacie Radia Super Express. Radia Super Express.
1: Musimy postrzegać ludzi jako jednostki, jeśli chcemy wiedzieć, kim naprawdę są, a nie jedynie przyklejać im etykietkę kobieta czy mężczyzna i elastycznie podchodzić do ról odgrywanych przez kobiety i mężczyzn, by każdy mógł robić to, co najlepiej potrafi. Peter Singer. Etyka praktyczna.
2: Pamiętam ten moment, jak ja nie mogłam oddechu złapać, ja byłam tak zmęczona, że rękami się gdzieś tam przytrzymywałam przystawki na ścianie, ale jak pytali mnie, czy dobrze się czuję, to oczywiście tak, tak, wszystko super.
1: Tak właśnie wygląda praca w kopalni. Ile znacie kobiet, które w nich pracują? Zapewne niewiele. Nie szkodzi. Już za chwilę będziecie mieli szansę lepiej poznać jedną z nich, która swoje zawodowe życie postanowiła związać z górnictwem. Michał Poklękowski, witam Was w podcaście z reportażami z cyklu Polska na ucho. Kobieta, setki metrów pod ziemią, w upalnej temperaturze i pyle, w męskim towarzystwie. Nawet bohaterka naszego kolejnego reportażu jest zaskoczona swoim zawodowym wyborem.
2: W liceum w życiu bym nie pomyślała, że będę związana z górnictwem. Mój tata pracował w górnictwie. Nawet nie ciekawiło mnie, co tam robi. Wiedziałam, że jest niebezpiecznie, no i na tym się kończyło.
1: Koniec dla Roxany okazał się początkiem przygody z pracą pod ziemią.
2: Po zakończeniu studiów, po obronie inżynierskiej, po obronie magisterskiej poszłam na rozmowę rekrutacyjną. Dostałam tą pracę, dostałam pracę właśnie w zawodzie pod ziemią jako mierniczy górniczy i tam pracuję do dziś.
1: Choć początki nie były usłane różami, już na etapie ubrania roboczego zaczęły się schody.
2: Miałam wrażenie, że ja się fizycznie w tym ubraniu zamieniam w mężczyznę, bo jakby ten cały strój totalnie odbiegał od mojego wizerunku i od mojego charakteru.
1: W dodatku podziemna praca pokazywała też czasem swoje mroczne, nieprzewidywalne i twarde oblicze.
2: No i nagle jak odprężyło, no to Michał się zgubił z pola widzenia. Była taka ogromna łuna biała. Ja wołałam, krzyczałam: Michał, Michał!
1: Michał na szczęście się znalazł cały i zdrowy. Kobieta w kopalni wyróżnia się. Mężczyźni, górnicy to widzą i potrafią docenić.
2: Nigdy nie zapomnę, gdy odśpiewali mi 100 lat na ścianie przez tak zwane ucho. Jeden z górników przyniósł cukierki, gdzie w ogóle zjechać z cukierkami i żeby one przetrwały przez tyle czasu w tej temperaturze, w tym brudzie, to jest ekstremalne wyzwanie.
1: Mimo ekstremalnych warunków pracy jest coś, co Roxanie nie pozwoli tak łatwo z niej zrezygnować.
2: Ostatnio stwierdziłam, że mnie tam trzymają ludzie najbardziej, górnicy, bo górnicy przynajmniej na naszej kopalni są wyjątkowi.
1: A mowa o kopalni Wujek Staszic w Katowicach. To właśnie tam pracuje Roxana, której odpowiedzialną, wyjątkową i bardzo wymagającą pracę pokaże Wam reporterka Polski na ucho Natalia Czarnuch.
2: Liceum w życiu bym nie pomyślała, że będę związana z górnictwem. Mój tata pracował w górnictwie. Nawet nie ciekawiło mnie, co tam robi. Wiedziałam, że jest niebezpiecznie, no i na tym się kończyło. Często też różne wypadki towarzyszyły jego pracy, także pamiętam tylko strach o niego, no i tyle. Roxana Żydowicz. Moja praca jeszcze w liceum miała być związana z kierunkiem biologiczno-chemicznym, bo siostra skończyła medycynę, także chciałam zmierzać w tym kierunku. W którymś momencie stwierdziłam, że jak zobaczyłam, jak ona się uczy i w ogóle czego ona się uczy, stwierdziłam, że to kompletnie nie dla mnie. Myślałam trochę o aktorstwie, bo zawsze mi się to bardzo podobało. Natomiast wiedziałam, że na to aktorstwo trzeba najpierw zarobić i pomyślałam o kierunku, który na pewno da mi pieniądze. Wiedziałam, że to musi być coś inżynierskiego. Że Politechnika blisko, to tak trochę może architektura, może geodezja. Ta geodezja okazała się tym kierunkiem, który chciałam wybrać. Najbliższa geodezja na Wydziale Górnictwa i Geologii na Politechnice Śląskiej, więc całkiem blisko. Uznałam, że pójdę tam. Oczywiście od pierwszych lat studiów nadal nie wiązałam geodezji z górnictwem. Do momentu, gdy ktoś powiedział, że żadna kobieta na pewno pracy pod ziemią nie dostanie. No i to sprawiło, że ja oczywiście przekornie zawsze spróbowałam. No i tak po zakończeniu studiów, po obronie inżynierskiej, po obronie magisterskiej poszłam na rozmowę rekrutacyjną. Dostałam tą pracę, dostałam pracę właśnie w zawodzie pod ziemią jako mierniczy górniczy i tam pracuję do dziś. Jest to oczywiście kopalnia Staszic Wujek. Serdecznie pozdrawiam z tego miejsca całą naszą dyrekcję i oczywiście w szczególności dział mierniczo-geologiczny.
3: No właśnie, pani zjeżdża pod ziemię, no to teraz trzeba wspomnieć, na jaką głębokość.
2: Jest to 1090 metrów, bo tak zjeżdżamy u nas na Staszicu najgłębiej.
4: Michał Kipka.
5: Znaczy no, to jest taki nasz najgłębszy poziom, to jest poziom 900, ale z tego poziomu jeszcze się udajemy wyrobiskami do wyrobisk eksploatacyjnych, które pod powierzchnią terenu, no takie najgłębsze, na które na tą chwilę osiągnęliśmy, to jest około właśnie 1000 metrów pod ziemią.
2: W sumie nie wiedziałam, co do końca się wydarzy, bo wszyscy przestrzegali, że to ten zjazd pod ziemię, to będzie takie straszne. Powiem szczerze, że ja zawsze lubiłam sporty ekstremalne, więc jakby sam zjazd szolą nie zrobił na mnie kompletnie wrażenia. Nawet wyobrażałam sobie, że to będzie dużo gorzej, dużo głośniej, dużo szybciej. I tak jak już zjechaliśmy na dół, otworzyły się wrota tej klatki, no to w sumie stwierdziłam, no nic tutaj ciekawego w sumie nie ma. Jest jasno, bo przy szybie jest dość jasno, jest oświetlenie i nie zrobiłam. Robiło to na mnie
5: W
2: miarę dobre powietrze. Także na początku kompletnie nie zrobiło to na mnie wrażenia, bo na pewno nie udawaliśmy się też na początku mojej pracy w różne ekstremalne miejsca. To było przeważnie pod szybem, to były przeważnie gdzieś tam takie roboty inwentaryzacyjne, proste. Dopiero z biegiem czasu zobaczyłam, gdzie można naprawdę zajść, co zobaczyć i jak wygląda to życie pod ziemią.
3: No a ile aktualnie kobiet pracuje pod ziemią właśnie na Wujku?
2: Na naszej kopalni Staszic Wujek.
5: Znaczy mówimy o kobietach, które stricte zjeżdżają?
3: Zjeżdżają na dół, tak, tak. Mhm. Zjeżdżają pod ziemię.
5: Znaczy to nie, jako osoby fizyczne nie ma takich kobiet, bo tak jak już rozmawialiśmy kiedyś sobie tutaj wcześniej z koleżanką, kobiety tych fizycznych stanowisk nie mogą obejmować. To są kobiety, które pracują na stanowiskach etatowych tak zwanych, są osobami dozoru. No i to one jak gdyby tą pracę mają związaną ze zjazdami pod ziemię, ale jeśli chodzi o ilościowo, no to oczywiście nie ma ich dużo, są w zdecydowanej mniejszości, bo pracuje no, u nas koleżanka.
2: Siedem kobiet tak teraz liczę.
5: My tak próbowaliśmy to policzyć na prędce, jadąc tutaj do pani. No to tak osób, które nam się udało naliczyć, które znamy, kojarzymy, no to jest, no może strzelmy w dziesiątkę, no gdzieś.
2: To tak maksymalnie jest 10 kobiet.
5: Ale jest to zdecydowana mniejszość przy całej ilości załogi, która jest. Mówię o wszystkich 4000, a tych dołowych będzie około 2500 może.
3: Czy kobieta zjeżdżająca pod ziemię wzbudza pewnego rodzaju jakieś takie stereotypowe zachowania? Czy jak pani stanęła pierwszy raz przy tej szoli, to było zdziwienie wśród panów?
2: Było zdziwienie. Powiem szczerze, że oni się z biegiem czasu przyzwyczaili i no, do teraz towarzyszy bardzo dobra atmosfera. Chyba. Wydaje mi się, że takie śmieszki, heheszki, nawet gdzieś tam jakieś kawały. Nigdy nie zapomnę, gdy odśpiewali mi 100 lat na ścianie przez tak zwane ucho. Jeden z górników przyniósł cukierki, gdzie w ogóle zjechać z cukierkami i żeby one przetrwały przez tyle czasu w tej temperaturze, w tym brudzie, to jest ekstremalne wyzwanie. No a bardzo, bardzo, naprawdę bardzo miły jest odbiór, przynajmniej z mojej strony. Nie spotkałam się nigdy z jakimiś nieprzyjemnościami ze strony panów. A czy zaskoczenie jest? Oni wiedzą, że ja gdzieś tam zawsze krążę, natomiast zawsze są zaskoczeni. Nie zapomnę, jak właśnie kiedyś stałam już do wyjazdu, a ekipa górników zjeżdżała szolą w dół, otworzyły się wrota i któryś z górników rzucił hasłem: o, Roxy Węgiel. Także tego też nie zapomnę na pewno nigdy. To było też takie bardzo miłe.
3: A jak wygląda pani taki standardowy dzień w pracy?
2: Trzeba zacząć od tego, że zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie. Mhm. I powiem szczerze, że wstawanie zawsze było dla mnie największym wyzwaniem z całej tej pracy i otoczki górniczej. Wstać o godzinie 3-4 to jest straszne. Jak budzik dzwoni, to ja muszę się przyznać, że ja nawet nie zawsze się obudzę do końca, bo zdarzyło mi się nawet zasnąć w szoli, zjeżdżając na dół. Zorientowałam się oczywiście, gdy wszyscy wyszli, górnicy są zawsze na tyle mili, że zawsze mnie puszczają przodem. No i otworzyłam oczy, zobaczyłam, że nikogo już tam nie ma. Ten ostatni górnik już stawiał nogę poza klatką i zorientowałam się, że ja chyba przysnęłam. Także to był jedna taka z naszych przygód. Ale mieliśmy taką wspólną przygodę. Też szliśmy na ścianę właśnie o tej ekstremalnie wczesnej godzinie. Dlaczego wczesnej? To też dlatego nasz dział mierniczy po prostu się tym charakteryzuje, że tak wcześnie musimy wstawać, bo wszystkie nasze roboty muszą muszą być wykonane przed wejściem górników, przed rozpoczęciem tej tak zwanej fedry. Stąd biorą się właśnie te nasze godziny. No i szliśmy wtedy, pamiętam, przekopem. Przede mną był Michał, przed Michałem jeszcze był nasz kolega Piotrek, za nami kilku chłopaków pomiarowych, z całym oczywiście sprzętem, bo nasz znak rozpoznawczy to zawsze oczywiście łaty, jakieś tyczki, żółte skrzynki z tachimetrami. No i szliśmy gdzieś tam w kierunku naszych prac. Doszliśmy do miejsca, gdzie wisiała taka kolejka podwieszana, ogromna, metalowa. Wszyscy ją wyminęli, a ja po prostu jej nie zauważyłam. Przybiłam głową do tej kolejki, położyłam się na spongu. No i nie zapomnę nigdy zdania Michała, który odwrócił się i tak w moim kierunku: a co ty robisz? A ja leżałam i mówię: Michał, coś mnie zaatakowało. Także wszyscy się śmiali, mieli niezły ubaw.
3: A były śniaki na czole potem, czy nie?
2: Miałam tak trochę odbity nos, bo ten hauer spadł. Troszkę zjechał na dół. No ale mieliśmy tych przygód. Nie, gdyby nie oni, gdyby nie Michał, Piotrek, no i jeszcze pozostałe osoby z naszego działu i górnicy, których spotykamy często, no to nie byłoby po pierwsze tak wesoło, po drugie chyba bym nie przetrwała, bo nieraz dzisiaj nawet Piotrek wspominał, jak wyciągał mnie z jakiejś wody, czy rękę podaje, jak mam już sekundę przed tym, jak gdzieś wpadam.
5: To znaczy atmosfera rzeczywiście w dziale jest wyjątkowa i w ogóle na nic nie wskazuje, że wykonujemy taki, a nie inny zawód, bo osoby, które tego zawodu nie wykonują albo mało o nim wiedzą, to raczej myślę, że wyobrażają sobie to troszeczkę inaczej, albo w ogóle tego wyobrażenia nie mają, nie? Ale no, klimat, który panuje w dziale i w ogóle na kopalniach jest wyjątkowy. Oczywiście to są sytuacje trudne, prawda, z którymi się też musimy zmierzyć, ale raczej no, myślę, że każdy polega tam na sobie przede wszystkim, mamy do siebie zaufanie, no i dużo razem przebywamy oczywiście pod tą ziemią i to chyba z tego się bierze, nie? Jakoś się tam szybko, mocno zaprzyjaźniamy.
2: Tak. A propos tych trudnych sytuacji, ja chciałam jeszcze dodać, że górnicy to są tak specyficzni, zorganizowani, w ogóle kreatywni ludzie, że w tych najgorszych momentach, gdzie czy brakuje narzędzi, czy nawet ja właśnie teraz myślę o tym, jak jest miejsce zalane totalnie wodą, nie ma przejścia, a oni potrafią z niczego zbudować tratwę, wziąć jakieś tam, nie wiem, ladok lub jakieś inne urządzenie, którym się odpychają i potrafią przepłynąć gdzieś tam ten fragment tej wody, nie? Nigdy nie zapomnę, jak szliśmy gdzieś tam po rurociągach, żeby dostać się w jakieś miejsce też, bo wszystko było zalane. No i w którymś momencie jeden z naszych kolegów, Nikodem, stwierdził, że on jednak nie da rady i zaczął się wycofywać, a potem wszyscy wpadli do tej wody, bo jednak nie daliśmy rady, nie? Na pewno z czym się zmierzałam na samym początku, to było w ogóle całe ubranie górnicze. Powiem szczerze, że na początku też miałam wrażenie, że ja się fizycznie jakby w tym ubraniu zamieniam w mężczyznę, bo jakby ten cały strój totalnie odbiegał od mojego wizerunku i od mojego charakteru. Te spodnie, ta koszula flanelowa, gdzieś tam jakieś onuce, jak mnie chłopaki uczyli, jak to wiązać. Te buty, które do teraz mam za duże, bo nigdy nie potrafiłam dostosować rozmiaru na tyle, żeby był idealny. Zawsze coś nie grało. Oprócz całego tego za dużego ubrania jest jeszcze kask, jest jeszcze lampa. To wszystko jest na tyle ciężkie. Jest oczywiście aparat ucieczkowy, jest metanomierz. Prócz tego jeszcze cały sprzęt mierniczy, no ale dzięki temu, że właśnie byłam zawsze w towarzystwie samych dżentelmenów, to bardzo rzadko nosiłam ten sprzęt mierniczy. Moim jedynym zadaniem było po prostu zajść w ten dany rejon i przeżyć.
3: O nuce. Tak. Trzeba wytłumaczyć, co to jest, bo jak ktoś będzie słuchał spoza Śląska, to może niekoniecznie to zrozumieć.
5: To są eleganckie górnicze skarpetki.
2: Zawijane.
5: które trzeba bardzo umiejętnie zawinąć, żeby nie spadały.
2: Tak, to Michał jest dość specjalistą w onucach, on to zawsze tak powywija, że po prostu...
5: Ale ja też miałem nauczyciela, bo mój ojciec też pracował w górnictwie i to on mi tą sztukę przekazał. Ale pytała pani o te trudności.
3: Tak.
5: Więc oczywiście one się zdarzają, nie? Bo to jest tak, że my generalnie na dole, nasza praca na dole polega na tym, że to jest taka geodezja pod ziemią, nie? Wszystko zależy oczywiście od rejonu prowadzonych robót, ale jesteśmy takimi zadaniowcami, no my musimy zjechać i tą robotę zrobić, bo jak jej nie zrobimy, no to coś nie pójdzie dalej. To jest taki trochę, ta kopalnia to jest taki trochę złożony organizm, nie? Że to nie jest tak, że czy ja to zrobię, czy nie zrobię, czy jak to zrobię jutro, to się nic nie stanie, nie? My po prostu dostajemy jakieś tam zlecenie, musimy jechać, jakiś tam kierunek zrobić, jakąś tam inwentaryzację dla dyrektora przeprowadzić, jakiś tam pomiar wykonać, na którym później inne działy też bazują, nie? Dlatego zdarza się tak, że te standardowa robota, którą wykonujemy czasem w 40 minut, w zależności od miejsca, w którym to robimy, albo od tych trudności, które napotykamy, a to są takie trudności jakieś tam stricte, czy górnicze, czy związane z miejscem, w którym to robimy, zamienia się w pracę 4-godzinną, prawda? Ale tak jak mówię, no ze wszystkim sobie radzimy w taki czy inny sposób, bo wiemy, że musimy sobie z tym poradzić, nie? Bo tak jak mówię, ta kopalnia jest to taki złożony organizm, są różne działy, czy to dział elektryczny, czy mechaniczny, czy górniczy i te zadania, które mamy do wykonania na danej zmianie, one po prostu wiemy, że muszą być zrobione, bo jak gdyby nasz cykl, nasz proces nie pójdzie dalej do przodu bez tego, jeśli tego nie wykonamy, prawda?
3: Czyli można powiedzieć, to jest takie też domino, nie? Wy popychacie swoją pracą do pracy kogoś innego i gdybyście się zatrzymali na chwilę, to tak, niekoniecznie no coś poszłoby do przodu.
5: Zależni od siebie w jakimś sposób. Nasz dział, akurat dział mierniczo-geologiczny, jest troszeczkę takim bardziej pobocznym, ale tak jak mówię, no bez naszej pracy też nie będzie pracy
2: kolejnych oddziałów. Takie bardzo stresujące często, bo na przykład mnie przerastało bardzo często i przerasta, jak mam wyznaczony czas, szybko, mam tylko, nie wiem, 15 minut, żeby wyznaczyć kierunek na tym przodku z rozstawieniem całego sprzętu i najlepiej...
5: Bo potem wchodzą szaloni przodowi i kombajniści i oni chcą robić swoje.
2: Nie ma już gadania. No i ja nieraz byłam taką osobą, która tam jeszcze przeciągała ten czas, nie, że tam, dobra, ty Piotrek czy Michał, ty mierz, a ja to załatwię. Gdzieś tam próbowałam ich zagadać, pożartować. Oni
5: i wtedy
2: tam
5: nauczyłaś się tej tabaki przyjmować.
2: Tak.
3: No właśnie, to też dość popularne.
5: Nieodzowny atrybut
2: ale
5: górnictwa.
2: Ale ja wzięłam. Ja wam tu zaraz pokażę.
3: I a propos tak właśnie mówiąc o tym, że wy jesteście zadaniowcami i wy musicie robić zadania tak, żeby ktoś inne zadania mógł dalej wykonywać w pracy pod ziemią, no to teraz porozmawiajmy o takich największych plusach, ale też największych minusach pracy właśnie na kopalni, właśnie zjeżdżając pod ziemią, o tej specyfice, no bo trzeba przyznać, że kopalnia jest miejscem specyficznym. To każdy górnik chyba jest w stanie stwierdzić, tam właśnie i od atmosfery zaczynając po właśnie warunki pracy po prostu są całkowicie odmienne niż w większości miejscach.
2: Kopalnia to jest też takie miejsce, oczywiście kopalnia to jest dół, ale też jest powierzchnia, to też zacznijmy od tego. Natomiast jeśli mówimy o dole, to tam każdy jest zdany sam na siebie, że tak powiem, czy na ludzi, których się spotyka. Nie ma czegoś takiego, że wykonamy nagle telefon, gdzieś tam, nie wiem, ktoś nas będzie wspierał. Nie, jak znajdujemy się w jakimś miejscu, mamy coś pomierzyć, to mamy to zrobić teraz. No i za bardzo, jak nie ma wsparcia wokół, blisko, no to nie pomoże nam nikt z zewnątrz, nie? Nie ma okien, nie ma możliwości właśnie jakichś internetowych, także to na pewno blokuje.
5: Każdy w ogóle myślę, że ma, komu by pani nie zadała tego pytania, pewnie każdy odpowie inaczej, nie? Bo dla kogoś plusem może być to, że po 25 latach odejdzie na emeryturę i na przykład pracuje tam tylko dlatego, nie? Jeden pracuje...
2: Ta większość w tych czasach.
5: No, inni pracują tam, jak miałem okazję kiedyś słyszeć, no, bo dla ludzi na przykład, prawda, nie? Bo przyszli, zaczęli, no tak się zżyli, że już ciągną to, mimo że może mieliby ochotę tą pracę zmienić, to na tyle dobrze się im tam pracuje, że tego nie robią. Tak samo może pani zapytać o minusy, nie? No.
2: Plus dla mnie na pewno ludzie. Ostatnio stwierdziłam, że mnie tam trzymają ludzie najbardziej i nasz dział, wiadomo, bo my zawsze w fajnej ekipie, fajnym teamie robimy wszystkie zadania, ale też górnicy, bo górnicy przynajmniej na naszej kopalni są wyjątkowi. I ja to będę zawsze podkreślać, nigdy nie spotkała mnie żadna krzywda i ogromnym plusem jest to, że zawsze gdzieś tam się ktoś kręci, zawsze ktoś w jakimś rejonie gdzieś tam coś miłego powie, cukierkiem poczęstuje, czy właśnie tą tabaką. I ja kocham tych ludzi ze Staszica, także to jest dla mnie plus.
5: No zdecydowanie tak, no bo gdziekolwiek się nie podejdzie, bo to nawet sama współpraca z innymi osobami jest bardzo taka, no bardzo fajnie się układa, nie? Że cokolwiek, czego nie mamy, czy co mamy do zrobienia, gdzie też musimy bazować na innych, idzie się do kogoś, pyta się o coś, od razu się to dostaje się odpowiedź, ktoś chce pomóc. Tak samo my reagujemy, nie? Od nas też są potrzebne dla różnych działów różne materiały. Także ta współpraca jest naprawdę na fajnym poziomie. Nie?
2: Zawsze mnóstwo żartów, to u mnie też wyróżnia kopalnię bardzo. Żarty, kawały, nawet napisy na lutniach, gdzie ktoś może o słabej psychice by tego nie wytrzymał, to ja też obracam zawsze w żart. Cokolwiek o sobie nie przeczytałam i nie przeczytam, to uznałam jakiś czas temu, że dobrze, że piszą, no bo jestem jedną z nielicznych, gorzej jakby nie pisali.
5: To, co dużo osób z zewnątrz mówi, nie? Że tam jest tak niebezpiecznie, ja cię podziwiam, że ty tam pracujesz, nie? No to z tym się trzeba zgodzić, oczywiście, no to jest natura, nie? My jakoś tam w ten organizm ingerujemy, w tą naturę i borykamy się z różnymi niebezpieczeństwami. Gdzieś tam zawsze w tyle głowy jest, że coś się może wydarzyć. Oczywiście my też sobie z tym na ile możemy, jako oczywiście inżynierowie z różnych działów radzimy, bo mamy wiele systemów, które nas ostrzegają przed tymi niebezpieczeństwami, nie? Tak jak są najbardziej powszechne zagrożenie, czyli metanowe, które też, no wiadomo, że jest bardzo niebezpieczne, ale mamy cały system metanometrii automatycznej, taki dyspozytorski, który nas ostrzega przed tym zagrożeniem. Oczywiście są zdarzenia i zjawiska, które są nieprzewidywalne, prawda? To najczęściej są wypadki, które się zdarzają, takie katastrofy górnicze. To są wywołane zjawiskami, których no, na chwilę obecną no, nie jesteśmy wróżkami, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie? To jest minus pod kątem, taki warunki, globalny nie? Minus, tak de facto globalny minus, że, no, że bierzemy to na klatę, że zjeżdżamy i może się coś zdarzyć, bo są, tak jak powiedziałem, zjawiska, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie? Mhm. Tak jak różnego rodzaju odprężenia, wstrząsy, nie? Te też mamy różne systemy, różne profilaktyki stosujemy, żeby te zdarzenia jak najbardziej zminimalizować, ale mimo wszystko się zdarzają, nie?
3: No właśnie, czy wy mieliście takie sytuacje, w których faktycznie po prostu się baliście?
5: No, jedną wspominaliśmy.
2: Tak, byliśmy nawet razem wtedy w przodku. Pamiętam, ja stałam za instrumentem, za tachimetrem, a Michał biegał i tam coś
5: to było w przodku, domierzał. Poszliśmy sobie na kierunek do przodka. Przodek to jest takie wyrobisko chodnikowe, powiedzmy taki tunel, nie? Dla osób, które są spoza górnictwa, to jest tunel na etapie drążenia. On ma oczywiście swoją obudowę, no i w zależności od tego, na jakim etapie jest drążenia, może mieć 100 metrów długości, a może mieć 1000 metrów długości, to wszystko zależy od projektu, ale byliśmy na kierunku tak. Żeby zadać kierunek drążenia dla przodka, żeby ten kombajnista, tak. Który później przyjdzie i urabia te skały bądź węgiel, żeby wiedział, w którym kierunku jechać, nie? My mu nadajemy tak zwany kierunek.
2: Ja stałam za instrumentem, żeby właśnie zobaczyć, gdzie ten kierunek dokładnie wyznaczyć, a Michał w samym przodku, żeby zaznaczyć już kierunek dla załogi. No i nagle jak odprężyło, no to Michał się zgubił z pola widzenia. Była taka ogromna łuna biała. Ja wołałam, krzyczałam: Michał! No, ale
5: ze
2: Michał
5: stropu
2: się nie
5: oberwały się wtedy troszeczkę skał, no to spowodowało to, że wzbił się troszkę taki pył węglowo-kamienny. Mhm. No dużo tego było, ja się też oczywiście przestraszyłem, bo też no jak gdyby widoczność straciliśmy zupełnie. No ja się wtedy oczywiście wystraszyłem, a koleżanka też, bo nie wiedziała, czy mnie przypadkiem nie przysypało, czy gdzieś zdążyłem odskoczyć.
2: Ja jeszcze krzyczałam, on się nie odzywał i to było naprawdę takie chwile grozy. Ja też muszę tu wspomnieć o moim mężu, który też pracuje oczywiście na kopalni Mysłowice Wesoła, także z tej kopalni również pozdrawiamy dyrekcję. W każdym razie on pracuje na wydobyciu. To jest jeden z najbardziej niebezpiecznych oddziałów na kopalniach, bo na ścianie wydobywczej, nie? Nieraz zdarzyło się, że dostał jakiś telefon, gdzie musiał jechać, bo na przykład coś się niebezpiecznego wydarzyło. Tam dzieje się wszystko, ja też zawsze wspominam, bo my również mierzymy ściany, ale bardzo często staramy się właśnie uniknąć pomiarów podczas wydobycia, no bo podczas pracy kombajnu to tam się dzieją tak straszne rzeczy. Kombajn jeździ, jest taki huk, że nie można w ogóle do siebie nic powiedzieć. Jeżdżą sekcje w nogi nie można postawić nawet stabilnie. Jest takie zapylenie, że oczu nie da się otworzyć. Jak ubierze się znowu okulary ochronne, to się totalnie nic nie widzi. Każdy wrzeszczy i gdzieś tam jeden drugiego potrąca, żeby się schować. A w sumie nie ma się gdzie schować, bo wszędzie coś się dzieje. Także ja zawsze najbardziej wspominam i przeżywam te pomiary, gdzie musieliśmy się znaleźć podczas tej tak zwanej przysłowiowej fedry, bo to już jest hardcore, to już jest naprawdę hardcore.
3: No właśnie i jeszcze wytłumaczmy, fedra to jest ten moment, kiedy po prostu wydobycie następuje.
2: Tak, urabianie kombajnem.
3: Przejdźmy jeszcze do tego momentu waszej chwili grozy, jak to się w końcu skończyło?
2: Michał się pojawił.
5: Nic się nie stało, tak, bo to, no to co się oberwało, to było jak gdyby troszeczkę, no gdzieś tam ze 2 metry obok, nie, prawda, bo także żadnego draśnięcia nie było, No, a tak jak mówię, no w tym rejonie, gdzie, w którym my wykonujemy te prace, no musimy tam być po prostu, żeby pewne rzeczy zmierzyć. No, a tak zdarzenie tak nagłe, tak jak mówię, tego nie do przewidzenia, no stało się, ale tak jak mówię, no szczęśliwie, ale to taki element, moment strachu troszeczkę był oczywiście.
3: A jak reagują wasze rodziny, wasi bliscy na to, że każdego dnia faktycznie jesteście narażeni troszkę na to ryzyko? Tutaj wspomniałaś o mężu, który również jest górnikiem.
2: Nie, ja myślę, że on jest przyzwyczajony i wie, że on ma gorzej. Myślę, że może tak. On się nie stresuje. Ja powiem szczerze, że ja znowu patrząc na niego i jego pracę, to mając świadomość, jak to wygląda, ja się dużo bardziej stresuję, bo mam świadomość tego, co on robi, nie?
5: Znaczy to jest też tak, że nasz dział jest też taki specyficzny, bo tak jak mówiłem, my działamy zadaniowo, nie? Zabieramy rano sprzęt do szoli, na dół.
3: Dokładnie.
5: Uda się zrobić w 2 godziny, to zrobimy w 2 godziny, zrobimy w 3 godziny, to zrobimy w 3 godziny. Bierzemy sprzęt na plecy, wychodzimy, wyjeżdżamy, odbijamy wyjazd i wracamy do zadań biurowych, bo nasza praca też, właściwie ten dół to jest może 20-30% naszej pracy, ale mamy też mnóstwo zadań takich biurowych, związanych jak gdyby z innymi zadaniami, które mamy do wykonania, nie?
2: Musimy to wszystko...
5: Mąż,
2: to...
5: akurat tak. Paweł, no to jest kierownikiem na oddziale wydobywczym, no i tam jego praca polega tylko na tym, że jego praca to jest ta ściana, tam musi zjechać i tam musi przebywać całe 8 godzin, nie? Czy całą swoją zmianę, także jest jak gdyby na te zdarzenia nieprzewidywalne, narażone cały czas, podczas całej swojej pracy, prawda? Dział górniczy, no to dział górniczy dzieli się na roboty jak gdyby eksploatacyjne i przygotowawcze. Eksploatacyjne to są te ściany, tam gdzie jeździ ten kombajn i już wydobywa ten węgiel, a działy przygotowawcze to są te, które drążą te przysłowiowe tunele i rozcinają nam te ściany, żeby na przyszłość było jak gdyby co eksploatować. Potem mamy dział energomaszynowy, to jest to też bardzo duży dział na kopalni.
2: Mierniczo-geologiczny, no tam... najważniejszy nasz.
5: Tak. Tam są elektrycy, mechanicy w dziale energomaszynowym. Dział mierniczo-geologiczny oczywiście, dział strzałowy, techniki strzałowej, dział ochrony środowiska, dział tompań.
2: Mamy jeszcze BHP.
5: I dział BHP,
2: wentylacja.
5: Tak. O, i dział wentylacji, o dziale wentylacji przecież. Tak,
3: sama praca jako dla kobiety jest pracą dość wymagającą. No i właśnie, jeżeli chciałby pani jakoś zachęcić, żeby kobiety nie bały się podejmować właśnie takich zadań, no to co chciałaby im pani przekazać na przykład?
2: Że jeżeli tak czują, że to jest ich droga, no to niech robią to, co czują, bo ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy miałam do końca świadomość, co będę robić, jak to wygląda. Często po prostu coś robię i zmierzam się z tym, co gdzieś tam mi się przytrafia, zmierzam się z tym na bieżąco. Że jak no, ktoś mi mówił, że tak będzie strasznie niebezpiecznie pod tą ziemią, no to nie wiedziałam. Po prostu weszłam do tej szoli, stwierdziłam, że zobaczę, co będzie. I w sumie nic nie było na początku, nie? Gdzieś tam z biegiem czasu dopiero się uczyłam tego, jak ta kopalnia wygląda i z czym się wtedy będę musiała zmierzać. Ale ciężko powiedzieć. Trzeba chyba robić to, co się czuje. Musi być na pewno silna i fizycznie, i psychicznie.
5: Tak, to przede wszystkim.
2: Bo fizycznie, no to tak jak mówię, od samego tego ubrania też nie można się tak nad sobą rozczulać, bo nieraz na przykład coś gniecie w tych butach. Buty są... Ja wpadłam do wody kilkokrotnie, do żąpia, no to ja byłam calutka, mokra i łącznie z buty zalane gdzieś tam po kostki, wylewa się tam woda, ta woda się znowu zbiera, znowu trzeba ją wylać i trzeba po prostu brać
5: to, co jest.
2: Trzeba
5: mieć taką odporność na pewne takie niewygodności przede wszystkim. Tak. Nie? To na pewno
2: to,
5: nie?
2: Czy coś uwiera gdzieś tam, to my musimy po prostu iść dalej. Nie ma czasu, żeby się czy przebrać, czy coś poprawić, tylko teraz trzeba zrobić tą robotę i koniec, więc na pewno trzeba być fizycznie też odpornym na wiele rzeczy, sprawnym fizycznie, no bo czego się nauczyłam? Wskakiwać na taśmę, żeby móc dojechać do jakiegoś miejsca szybciej.
5: Na taśmę dojazdy ludzi.
2: Na taśmę dojazdy ludzi, oczywiście. Ale to też jest ogromne wyzwanie. Na początku, jak kolega chciał ze mną gdziekolwiek jechać, no i widziałam tą litość i wszystkich wokół. I wszyscy oczywiście starali się mi pomóc, żebym ja jakoś tam weszła. Ja się bałam, nie wiedziałam, jak mam to pokonać. Tą taśmę zatrzymywali, wszyscy się denerwowali, bo ta taśma ma jechać, ona się nie ma zatrzymywać. Więc uznałam, że żeby nie być tym piątym kołem u wozu, no muszę się tego nauczyć, nie? Więc jak wykonałam pierwszy skok, to ten kolega za mną prawie umarł na zawał. No dzisiaj mi jeszcze wspominał. Pamiętasz, jak skoczyłaś na tą taśmę? Ja mówię, pamiętam. To on po
5: prawie
2: prostu
5: łapał... kołka zrobiłam.
2: Tak, ja tam z telemarkiem kurczę, ale takim z 3 wywrotkami. Także udało się, nie? Ostatecznie. No dzisiaj to już no, nie ma żadnego problemu. Z zamkniętymi oczami wskakuję na tą taśmę. I kondycja fizyczna no, na pewno musi towarzyszyć, bo chodzimy w bardzo odległe rejony. Często często w bardzo wysokiej temperaturze, wilgotności, raz jest ciepło, raz jest zimno, także to na pewno.
5: A jeśli chodzi o psychiczną odporność, to tak jak wspomniałaś, nie, Roxana, to też jest dosyć istotne, nie? Że jeśli coś się na przykład raz wydarzy, no to trzeba to jakoś przełknąć, zapomnieć, no
2: tak,
5: i iść
2: obrócić
5: dalej
2: w żart, nie? Często, nie?
5: No, no,
2: nawet także żarty czasem mogą być takie bardzo dosadne, że normalnie kobieta mogłaby się obrazić, a tu nie, trzeba mieć ten dystans do siebie.
5: Jak
2: się
5: o, tak pięknie jak to powiedziałaś, ten dystans do siebie.
2: Ten dystans do siebie, no, przeczytać na tej lutni, kim była moja matka, albo nie wiem, co robiłam dzisiaj, czy wczoraj i z kim. I wziąć to, obrócić w żart i cieszyć się tym, że jest wesoło, nie?
5: Bo niektórzy po prostu tak mają może, że faktycznie tak, takie mają podejście do kobiet, ale to chyba też jest tak ogólnie, że to tylko nie tylko w górnictwie, nie? Raczej, ja to oczywiście powiem z mojego doświadczenia, one stają na wysokości zadania i może nawet muszłoby pomyśleć, że to tak trochę dziwnie, czemu ty do tej pracy przyszłaś, nie? Bo ja jeszcze chciałem jeden przykład powiedzieć właśnie, jak rozmawialiśmy o kopalni, bo myślałem, że mi pani to pytanie zada, bo jak ja skończyłem studia i przyszedłem do pracy na kopalnię i pierwszy raz zjechałem na dół na jakiś pomiar ściany, który nie był łatwy, nie? Dosyć niska ściana, troszkę na kolanach, troszkę się przeczołgać, nie? Cały czarny. Ja pamiętam, że ja tak się właśnie próbowałem na kolanach pod sekcjami poprzeciskać, zmęczony, i tak sobie pomyślałem, co ja tutaj robię, nie? Ja przecież 4 lata szkoły średniej, 5 lat studiów, nie? No. Jak ja skończyłem, nie? Na kolanach, umorusany. Czy ja po co mi to było, nie?
2: Stypendium, kurczę, nie? A potem takie warunki. Ja miałam te same odczucia.
5: No,
2: ja...
5: ale to trzeba też potem w jakiś sposób, pokochać w pewnym sensie, no, nie? Polubić tą pracę i to już potem schodzi na dalszy plan. I dlatego nawiązuję do tego, bo jak przyszła koleżanka do nas do pracy w 2014, mówię, kurna, dziewczyna, nie? Że tak się haratać, nie? No, że to chyba nie da rady, nie? Z jakim ja czasem tym wysiłkiem się spotykam, nie? Żeby gdzieś tam, kurczę, podejść pod górę z tym statywem, nie? Czy gdzieś tam coś się przeczołgać, nie? Przecisnąć przez jakimiś, bo czasami te gabaryty są niższe, nie? I mówię, no kobieta, żeby tak musi tak ten, to chyba nie.
2: Jeszcze na praktykach, pamiętam, w Bytomiu zjechałam pierwszy raz na dół i doszliśmy do ściany, to ja pamiętam ten moment, jak ja nie mogłam oddechu złapać, ja byłam tak zmęczona, że rękami się gdzieś tam przytrzymywałam przystawki na ścianie, kazano nam założyć maski, no bo kombajn zaczął urabiać, więc w tej masce w ogóle nie dało się oddychać, bo ona jeszcze tak tłumi pobranie tego powietrza do ust. I ja próbowałam po prostu tą maskę gdzieś tam odciągać i jakoś przetrwać, ale jak pytali mnie, czy dobrze się czuję, to oczywiście tak, wszystko super. W głębi duszy to walczyłam o życie. I u nas na Staszicu z Michałem, naszym drugim, jak przecież też pokazywał mi, jakie tam można sobie ścieżki wybrać i pokazywał gdzieś tam mniej więcej nasze rejony, no to też mi zrobił taką pierwszą wycieczkę, że ja mówię, no nie dojdę. I co chwilę pytał, ale wszystko dobrze? A ja tak, ale w głębi duszy w życiu nie było dobrze. Myślałam, że już umrę w połowie 3 razy. Jak z Piotrkiem w tej temperaturze takiej naprawdę ekstremalnej, no to też pamiętaj, jak będzie ci słabo, to masz mi powiedzieć, ja dobra. A jak w końcu już prawie doszliśmy, ja mówię, Piotrek, teraz już chyba zwymiotuję, bo ja już nie umiałam. Ale jak już doszliśmy, jak już kurczę był koniec i prawie już zemdlałam tam 3 razy, ale nigdy nie zemdlałam, nigdy się nie poddam i nigdy nie dam po sobie poznać, że coś jest. Jeszcze wracając do tego, że często właśnie udawałam, że wszystko jest okej, albo że wiem, co robić, albo jak się zachować, to często zupełnie odwrotnie. Jechałam z naszym kolegą Robertem, pamiętam, na ścianę. No i Robert mówi, no to wchodź, nie? To była też jedna z pierwszych wizyt na ścianie i absolutnie nie wiedziałam, gdzie tam się wchodzi. Tam nie było totalnie nic widać, było mnóstwo jakiegoś okablowania i tak dalej. I mówię, dobra, Robert, to ty idź pierwszy. No i ten Robert oczywiście zrzucił się na kolana, tak jak to Michał mówi, jak to na ścianie często wygląda, poodsuwał okablowanie i wszedł po prostu, wczołgał się na tą ścianę. I ja wtedy jak gdyby nigdy nic, w ogóle jakbym nie była
5: zrobiło
2: tak,
5: to na mnie
2: nie
5: wrażenia.
2: Zrobiło to na mnie wrażenia, to znaczy nie pokazałam, że to robi na mnie wrażenie, a w głowie mówię, matko boska, po co ja tutaj przyszłam? I miałam nieraz takie myśli, że właśnie tyle lat studiów, tyle lat nauki, stypendium. Mówię, po co mi to było, nie? I te czołganie, taka brudna właśnie, ale zawsze ze szminką na ustach, to muszę dodać, że zawsze tą namiastkę kobiecości musiałam i muszę na sobie przemycić. Make-up zawsze się zgadza i to nawet górnicy często zwracają uwagę, że szminka jest, idzie Roxy. Nie?
3: Czy ta praca wam daje ogrom satysfakcji?
5: No tak, no, bo to jest taka satysfakcja gdzieś tam z każdego dnia, że coś się udało zrobić, nie? Mamy tak, jak gdyby, już to przekładając na razie na sam dół, to tak jak powiedziałem, nasza praca polega na tym, żeby zgodnie z projektem poprowadzić wyrobiska, tak żeby się połączyły pod ziemią, nie? Czyli tak przysłowiowo zbiły. No i czasem ten cały proces trwa z około roku, półtorej, nie? My jak gdyby za to odpowiadamy, za tą geodezję, za te odpowiednie pomiary, za odpowiednie obliczenia. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że jest to pod ziemią, nie? Czyli prace na przykład, które prowadzi się na powierzchni, przykładowo drogę, którą, nie? Geodeci tyczą z jednej i z drugiej strony. No gdzieś jak się zbliżają do siebie, to się już widzą, nie? I wiedzą, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie. A u nas do samego końca, czyli do momentu, w którym ten jeden przodek z drugim się nie spotka, no to my żyjemy już tak na parę, pięć dni przed zbiciem, to już tak na krzesełkach, nie? No bo wszystko trzy razy zmierzone, wszystko cztery razy policzone, no ale zawsze jest jakiś czynnik ludzki, jakiś błąd, że gdzieś mogło coś później tak, nie? No ale po całym roku na przykład rozcinania jakiejś ściany, kiedy te wyrobiska nam się przebiją, tak jak projekt założył, no to oczywiście, że jest satysfakcja.
3: A jak tobie pracuje się właśnie z kobietą w, tak można powiedzieć, męskim środowisku?
5: Kiedy przyszła do nas do działu, to tak troszeczkę przeszło mi przez myśl, nie, że jak to będzie, nie, że przecież wiem, jak my wykonujemy swoją pracę, nie, że zjechać przed tą załogą, dojść do tego przodka, czyli wszystko na takim dosyć szybkim biegu, nie, prawda? Wchodzimy, robimy i z powrotem też się spieszymy, nie, żeby jak gdyby wyjechać i w miarę w biurze zdążyć to, co mamy, zrobić to, co mamy do zrobienia. Także miałem wątpliwości, że to może pójść jakoś nie tak, ale no, tak jak powiedziałem, koleżanka pokazała, że nawet jak już nie umiała, to jednak dawała radę i nawet można powiedzieć, że się przyjemniej pracuje, nie? W zespole, w którym jest dziewczyna, niż w takim zespole typowo męskim, nie? Bo jak gdyby w miejscach, w których wchodzimy, też troszeczkę inaczej się rozmawia, wchodzi trochę kultury, że tak...
2: Atmosfera.
5: Tak, są te żarty, ta atmosfera jest troszeczkę inna po prostu.
3: Jakiś taki górniczy slang też wam nie obcy pewnie, nie? W takich miejscach.
5: No tak, KWS-y, Zetory, BKS-y, czy tam inne urządzenia, tak. No to my to mamy na co dzień.
2: Dokładnie, ale nawet Michałowi ja kiedyś mówiłam, że włącza się przeklinanie na dole, nie? Na powierzchni, nie? I wielu górników,
5: a tak,
2: nie?
5: Tak, to jest w ogóle to jest bardzo zadziwiające, no, że jak się zjeżdża na dół, na powierzchni na przykład w domu nie klnę, nie? Na powierzchni no zdarzy się, nie? Ale jednak jak się jest na dole, to te przecinki tak wchodzą miękko, tak, że niesamowite, nie?
2: Dokładnie.
5: No.
3: Ja chciałam się jeszcze zapytać, wiemy, że jeżeli górnicy schodzą na dół i tak dalej, to mają te swoje łaźnie i tam się przygotowują do tego zjazdu, przebierają, mamy haki, specyficzne właśnie wieszaki górnicze. Jak to wygląda, kiedy ty jako kobieta masz swoją prywatną przebieralnię i garderobę?
2: No właśnie nawet...
5: Zadbała o to.
2: Szczerze, że rozmawialiśmy, bo padło pytanie, kurczę, ale co jest takiego, co mnie najbardziej przeraziło przez ten czas, jak pracowałam i pracuję na kopalni. Mówię, kurczę, Michał, wiesz co? Chyba ta łaźnia. Mówię, jak ja zobaczyłam tą łaźnię i te różne tak części garderoby, które schły na kaloryferach. Ja jak tam weszłam i zobaczyłam właśnie, że nawet żadnej kotarki nie było, te obskurne kafelki i wróciłam wtedy do mojego szefa, drugiego Michała, i powiedziałam mu, że jak mi nie, bo dozór wyższy ma swoje, kierownictwo mają swoje kabiny. Swoje lub dzielą je z jedną, dwiema osobami. No i jak ja zobaczyłam, gdzie ja mam się wykąpać, przebrać, no to wróciłam do biura i powiedziałam, Michał, albo dajesz mi swoją łaźnię, albo załatwisz mi moją własną, nie? Naprawdę. No i ten Michał tak na mnie spojrzał, pół żartem, pół serio. Wiadomo, że to był szef, także no, ja sobie mogłam tam trochę pogadać, ale tak zaczęłam drążyć, tak zaczęłam kombinować, że w takiej na początku gościnnej mikrołaźni się znalazłam. No a później któryś z dyrektorów był na tyle uprzejmy, że nam po prostu udostępnił wszystkim naszym dziewczynom,
5: kobietom,
2: tak,
5: nie? Właśnie,
2: ochrona środowiska,
5: pani z wentylacji
2: i ja mamy swoją kabinę, taką oddzielną, troszeczkę większą.
5: Swoją łazienkę,
2: tak zaraz przy dyrektorze, przy panu naczelnym i no jesteśmy tam takie dość wyróżnione i powiem naprawdę szczerze, że nigdy w życiu nie wykąpałam się, nie przebrałam się na tej typowej łaźni dla kobiet, bo po prostu to mnie pokonało. To była jedyna rzecz, która mnie pokonała, nie dałam rady.
3: Ile lat już na kopalni? Zjeżdżając pod ziemię?
5: Ja od 2006 roku.
2: Ja od 2014.
5: Czyli już 19.
2: Ja 11. 11.

0: pod tą ziemię tylko.
1: Dokładnie, że to są naprawdę bardzo fajni, sympatyczni ludzie, którzy tworzą całą tą piękną otoczkę, dzięki której chce się tam zjeżdżać na dół.
2: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Natalii. Mam nadzieję, że wzbogacił on waszą wiedzę na temat udziału kobiet w polskim górnictwie, bo to temat rzadko poruszany i stosunkowo mało znany, a szkoda. Z danych, do których dotarłem, wynika, że obecnie około 10% zatrudnionych w polskich kopalniach węgla kamiennego stanowią kobiety i mitem jest, że pracują wyłącznie za biurkami. Jak zresztą słyszeliście przed chwilą, panie pracują nie tylko na stanowiskach administracyjnych, ale także pod ziemią, tak jak bohaterka naszego reportażu, jako miernicze, pielęgniarki, geologowie, na tak zwanych płuczkach, a nawet na stanowiskach kierowniczych, zarządzając podziemną pracą mężczyzn. Obecnie nie słyszy się o kobietach w przodkach, czyli w miejscach bezpośredniego wydobywania węgla, chociaż teoretycznie od 2014 roku polskie prawo pracy nie stawia ograniczeń dla kobiet, z wyjątkiem na przykład ciąży, nawet na najbardziej męskich stanowiskach. W latach 50. ubiegłego wieku panie miały możliwość zatrudniania się na stanowiskach górniczych i wiele kobiet skorzystało z tej możliwości. Okres ten zwany produktywizacją kobiet skończył się po około 10 latach wraz z wejściem w życie aktów prawnych zakazujących kobietom pracy pod ziemią we wszystkich rodzajach kopalń. Argumentem takiego prawodawstwa w komunistycznej Polsce było dobro kobiet i wspieranie przypisanej im funkcji prokreacyjnej. Efektem takiej zmiany był powrót kobiet do ciężkiej pracy na powierzchni. Roxana, której historię przed chwilą poznaliście, nie ma wątpliwości, że panie, które chcą pracować w wymagających warunkach, w tak zwanych typowo męskich zawodach, powinny iść za ciosem.
1: Że jeżeli tak czują, że to jest ich droga, no to niech robią to, co czują, bo trzeba chyba robić to, co się czuje.
2: Jeśli tylko macie ochotę i potrzebę być z nami na stałe, to zachęcam do subskrybowania Polski na Ucho. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawiają się wartościowe treści. Na Spotify, na YouTubie czy na mediateka.pl. Jeśli macie pomysł na historię, którą mogliby opowiedzieć wam nasi reporterzy, to napiszcie nam o tym na przykład w komentarzach. Ocenimy szansę i zrobimy wszystko, żeby taki reportaż powstał. To tyle z mojej strony. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób

0: na wakacyjny relaks?
1: Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22:30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
0: W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Influencerzy Wersow i Freeze właśnie powitali na świecie drugie dziecko, a Paweł DeLong z niecierpliwością czeka na trzecie ojcostwo. Tymczasem Magda Adamowicz, znana prezenterka TVN, ogłosiła, że spodziewa się córeczki. Cóż, wygląda na to, że wkrótce zabraknie pieluch na półkach. Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Rafał Brzozowski postanowił, że jego wesele będzie jak z bajki, a może raczej jak z filmu o bogaczach. Na dwudniowej imprezie dla 400 gości nie zabrakło lodowego baru, motorówek i samolotu z banerem. Wszystko to za skromne 500 000 złotych. Cóż, niektórzy wolą wydać fortunę na jeden weekend, zamiast na przykład na mieszkanie. Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
0: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po latach burzliwych relacji, postanowili dać sobie drugą szansę. Ksawier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Meghan Markle, znana z tego, że zrezygnowała z królewskiego życia na rzecz kalifornijskiego słońca, obchodzi dziś 45. urodziny. Od skromnych początków w serialach o światową sławę dzięki W garniturach Meghan przeszła długą drogę. Jej ślub z księciem Harrym oglądały miliony, a decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej wywołała prawdziwą burzę. Teraz, zamiast królewskich obowiązków, Meghan skupia się na własnych projektach medialnych i biznesowych, udowadniając, że życie po królewsku może być równie fascynujące. Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda narancza w Polsce? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca. Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
2: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Tragiczny wypadek na autostradzie D52 w Czechach. Zginęły 3 osoby z Polski. Pani Patrycja, jej syn Hubert oraz przyjaciółka rodziny Magda. Pan Marcin i drugi syn, Tymek, są ciężko ranni i przebywają w szpitalu. Bliscy rozpoczęli zbiórkę na leczenie, rehabilitację oraz transport ciał do Polski.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
0: Generał broni Piotr Błazeusz objął stanowisko polskiego przedstawiciela wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Zastąpił generała Sławomira Wojciechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 4 lata. Generał Błazeusz wnosi ponad 3 dekady doświadczenia, w tym jako dowódca Eurokorpusu i specjalista do spraw NATO. Jego nowa rola ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i współpracy międzynarodowej. Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
0: Psychotesty mogą odkryć nasze ukryte talenty i cechy osobowości. Wybierając jedną z figur, możemy dowiedzieć się więcej o sobie i swoich predyspozycjach. Choć to narzędzie nie zastąpi profesjonalnej diagnozy, stanowi ciekawą okazję do autorefleksji. Wyniki mogą zaskoczyć i zainspirować do dalszego rozwoju. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku.
2: W Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam 2 samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sąd w Szczecinku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego kierowcy na 3 miesiące. Mężczyzna uciekał przed policją, nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono blisko 1,5 kg narkotyków. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pani ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ariana Grande znowu na językach, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Jej najnowsza płyta Petal i teledysk do tytułowej piosenki zeszły na dalszy plan, bo wszyscy mówią o jej szczupłej sylwetce. Internauci zastanawiają się, czy artystka nie ma problemów zdrowotnych, a sama Ariana odwołała swój debiut na Broadwayu i planuje przerwę od życia publicznego po zakończeniu trasy koncertowej. Cóż, wygląda na to, że zamiast muzyki, to jej wygląd przyciąga teraz największą uwagę.
3: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem. Joanna Krupa, znana modelka, przeżyła prawdziwy koszmar podczas pobytu w Polsce. Trafiła do szpitala na pilny zabieg, a zamiast współczucia spotkała się z oskarżeniami o kłamstwo. Jakby leżenie pod kroplówką było nowym trendem w mediach społecznościowych. Krupa musiała udowadniać, że naprawdę była w szpitalu, zamiast skupić się na powrocie do zdrowia. To był tydzień, którego z pewnością nie zapomni.
2: Joanna Krupa, znana stop model, odsłoniła kulisy swojego drugiego małżeństwa, które okazało się być bardziej dramatyczne niż nie jeden odcinek reality show. Modelka opowiedziała o toksycznej relacji z Douglasem Nunesem, oskarżając go o przemoc psychiczną. Choć ich związek zakończył się rozwodem, emocje wciąż buzują, a klucze do domu Joanny stały się symbolem rodzinnych napięć. Córka Asha Lee pozostaje jedynym jasnym punktem w tej burzliwej historii.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Justyna Stypkowska i jej synowa Ksenia postanowiły zaszaleć na koncercie Kanye Westa w Madrycie. Choć raper jest znany z kontrowersyjnych poglądów, które wywołały burzę na całym świecie, panie wydają się być zachwycone jego występem. Kanye, który nie zagrał w Polsce z powodu protestów, przyciągnął uwagę Steczkowskiej, mimo że jego wypowiedzi o Hitlerze i antysemickie komentarze nie przeszły bez echa. Cóż, najwyraźniej niektóre gwiazdy potrafią przymknąć oko na skandale, gdy w grę wchodzi dobra zabawa. Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Na Poland Rock Festiwalu, znanym jako najpiękniejszy festiwal świata, nie tylko muzyka grała pierwsze skrzypce. Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka postanowił dodać do repertuaru zaręczyny, oświadczając się swojej partnerce, Dagmarze Badeckiej, na Diabelskim Młynie. Jak widać, festiwal to nie tylko koncerty, ale i miejsce, gdzie miłość kręci się w rytmie heavy metalu. Ciekawe, co przyniesie kolejna edycja? Może loty na Księżyc?
2: Bowska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jan Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg Rocka. Dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i czteroletnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. Live Nation zaskakuje fanów kolejnymi zmianami w regulaminie. Po kontrowersyjnych zakazach wnoszenia torebek, teraz można wejść na koncert z wodą, ale tylko w kubkach, bez przykrywki. Wyjątkowo, na koncertach The Weeknd dozwolone będą także plastikowe butelki bez korka. Czyżby organizatorzy w końcu usłyszeli narzekania fanów, czy to tylko chwilowy kaprys? W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje. Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową Kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 30 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 34 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. To nie pogoda, to wyzwanie. Lipcowo-sierpniowy upał nie odpuszcza ani na moment.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: W Siemianowicach Śląskich zatrzymano kierowcę ciężarówki z ponad 4 promilami alkoholu we krwi. 44-letni obywatel Białorusi został zauważony przez pracownika ochrony, który wezwał policję. Sąd skazał go na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu i 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna może zostać wydalony z Polski. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
1: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne. Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zillą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 32 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 34 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Termometry dziś nie żartują. Gorąco zagląda do każdego kąta.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie nie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Były premier Leszek Miller w rozmowie z Hubertem Biskupskim poruszył temat Rosji i jej przyszłości. Miller zauważył, że Rosja to kraj bez tradycji demokratycznych, co utrudnia jej przemianę w państwo demokratyczne. Wskazał, że Rosjanie często postrzegają Polaków jako wrogów, co wynika z polskiego wsparcia dla Ukrainy. Mimo to Miller podkreśla, że Rosja to kraj pełen sprzeczności, gdzie patriotyzm często miesza się z nacjonalizmem. Zwrócił uwagę, że rosyjska propaganda wciąż skutecznie działa na Zachodzie. Na koniec dodał, że przyszłość Rosji zależy od wielu czynników, w tym od obecnej sytuacji politycznej.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
2: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 30 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 33 stopnie oraz niewielkie zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000 odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Fadime wciąż nie potrafi przebaczyć swojemu synowi, a Bejza zaczyna manipulować Mukader i Sinem. Cihan postanawia zburzyć starą posiadłość, co budzi sprzeciw Hanser, która niespodziewanie staje na ślubnym kowiercu z Melichiem. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która liczy już 325 odcinków, a jej finał w Polsce zaplanowany jest na kilka lat do przodu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. To propozycja pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów.
0: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona po zniknięciu swojej córki Ninki, obwinia męża Maria o całe nieszczęście. Jej gniew wybucha, gdy przypisuje mu winę za tragedię, wierząc, że jego przeszłość i dawne powiązania z przestępczym światem są przyczyną dramatu. Poszukiwania dziecka trwają bez przerwy, a najnowocześniejszy sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W środku tej burzy emocji Mario próbuje się bronić, ale Blanka nie daje mu dojść do słowa. Czy jej oskarżenia są słuszne? Czy to tylko efekt rozpaczy? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę, 16 września o 20:55 na TVP2.
1: W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:20. Na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy

0: Zemsta Wiedźm. Centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, grana przez Karolinę Ludwiniak. Zastąpiła ona bliźniaczki Kunkę, co wywołało kontrowersje wśród fanów. Zdjęcia do nowej serii rozpoczęły się w czerwcu i potrwają do sierpnia, a premiera planowana jest na grudzień. Widzowie mogą spodziewać się, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu, co ma przywrócić klimat starych Wilkowy. Mimo krytyki dotyczącej wieku aktorki, historia Dorotki zapowiada się intrygująco. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć, jak nowa aktorka poradzi sobie w tej roli. Panna Młoda wkracza w emocjonujący moment. W 169. odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia, o 17.20 na TVP2, dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Hancer, będąca w centrum wydarzeń, zmierzy się z ujawnieniem dawnych tajemnic, co wywoła burzę emocji. W rezydencji atmosfera stanie się napięta, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie wywoła lawinę wydarzeń i ostrą kłótnię, podczas której padną mocne oskarżenia. Na koniec Melich zaskoczy wszystkich swoją propozycją dla Hancer. Serial przyciąga widzów dynamiczną akcją i zaskakującymi zwrotami, a także świetną obsadą.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Gdańsku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 31 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Grecji, wyniszczanej przez pożary, doszło do zderzenia dwóch śmigłowców straży pożarnej na zachód od Aten. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ratownikom udało się już odnaleźć załogę jednego z helikopterów. Niestety, los drugiej załogi wciąż pozostaje nieznany. Pożary w Grecji strawiły już ponad 12 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
3: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zilą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją, choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta. W Polsce obowiązuje zasada apolityczności wojska, co oznacza, że żołnierze zawodowi nie mogą być członkami partii politycznych ani uczestniczyć w zgromadzeniach o charakterze politycznym. Jednak temat ten stał się przedmiotem dyskusji po zapowiedzi Grzegorza Brauna, który chce umieszczać funkcjonariuszy służb mundurowych na listach wyborczych swojej partii. Warto przypomnieć, że w Polsce cywilna kontrola nad wojskiem obowiązuje od 1990 roku, a podobne zasady stosowane są również w Stanach Zjednoczonych. Dyskusja na temat ewentualnych zmian w tej kwestii pozostaje otwarta.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W sobotę na nowojorskim Greenpointie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
3: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Robisz, znany z kuchni naszych babć, wraca do łask i zastępuje nowoczesne urządzenia, takie jak Thermomix czy frytkownice beztłuszczowe. Jego popularność rośnie dzięki oszczędnościom energii, ponieważ zużywa mniej prądu niż tradycyjne piekarniki. Warto jednak pamiętać, aby unikać starych, wyeksploatowanych modeli, które mogą być mniej ekonomiczne.
2: Rybiki cukrowe to częsty problem w łazienkach, ale można się ich łatwo pozbyć. Wystarczy połączyć boraks z cukrem i umieścić mieszankę w nakrętkach od słoików. Cukier przyciąga owady, a boraks skutecznie je eliminuje. Pamiętajmy jednak, że boraks jest toksyczny dla zwierząt domowych, więc warto zamykać drzwi do łazienki. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku większą skłonność do pesymizmu. Panny, koziorożce, skorpiony i raki często analizują sytuację, dostrzegając zagrożenia i komplikacje. Ich podejście może być zarówno zaletą, jak i przeszkodą w cieszeniu się chwilą. Warto pamiętać, że te opisy to jedynie astrologiczne stereotypy, a nie naukowe fakty. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Schetyna, znany polityk i obecny senator, przeszedł drobny zabieg usunięcia brodawki z nosa. Wykorzystał tę sytuację, by zaapelować do Polaków o regularne badania profilaktyczne i szybką reakcję na wszelkie niepokojące zmiany skórne. Schetyna podkreślił, że zabieg był niegroźny, ale przypomniał, jak ważne jest dbanie o zdrowie, zwłaszcza latem. Rajmund Kaczyński, ojciec Lecha i Jarosława Kaczyńskich, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i porucznikiem Wojska Polskiego. Już pierwszego dnia powstania został ranny, co wspominała Halina Wołłowicz, która opatrywała jego ranę. Rajmund Kaczyński zmarł w 2005 roku i spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 35 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Z nieba leje się żar. Dzień, który wymaga zwolnienia i nawodnienia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks?
2: Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22.30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku? Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom? Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Świat sztuki stracił jedną z najjaśniejszych gwiazd. Natalia Donczewa, aktorka, która podbiła serca francuskiej i bułgarskiej publiczności, odeszła w wieku zaledwie 56 lat. Jej pasierb opublikował wzruszający wpis, podkreślając, jak wyjątkową osobą była. Choć jej życie zakończyło się zbyt wcześnie, jej talent i osobowość pozostaną w pamięci wielu. Rafał Brzozowski postanowił, że jego wesele będzie jak z bajki, a może raczej jak z filmu o bogaczach. Na dwudniowej imprezie dla 400 gości nie zabrakło lodowego baru, motorówek i samolotu z banerem. Wszystko to za skromne 500 000 złotych. Cóż, niektórzy wolą wydać fortunę na jeden weekend, zamiast na przykład na mieszkanie. Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
1: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po latach burzliwych relacji, postanowili dać sobie drugą szansę. Xavier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Meghan Markle, znana z tego, że zrezygnowała z królewskiego życia na rzecz kalifornijskiego słońca, obchodzi dziś 45. urodziny. Od skromnych początków w serialach o światową sławę dzięki W garniturach, Meghan przeszła długą drogę. Jej ślub z księciem Harrym oglądały miliony, a decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej wywołała prawdziwą burzę. Teraz, zamiast królewskich obowiązków, Meghan skupia się na własnych projektach medialnych i biznesowych, udowadniając, że życie po królewsku może być równie fascynujące. Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. James Hetfield, frontman Metallica, właśnie skończył 63 lata i jak co roku nie obyło się bez szaleństw. Tym razem James postanowił podziękować za życzenia, śpiewając na Helu Sad But True, mam 63 lata, oh yeah. Wideo z jego występu pojawiło się na oficjalnych kontach zespołu, a czekoladowy tort z napisem Happy Birthday tylko dopełnił tej urodzinowej komedii. Wygląda na to, że Hetfield, mimo przekroczenia 60, bawi się lepiej niż kiedykolwiek. Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Pit, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 30 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 34 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkanka Warszawy udaremniła próbę wyłudzenia 2,5 miliona złotych. Kobieta szybko zorientowała się, że ma do czynienia z oszustami podszywającymi się pod pracowników banku i policję. Dzięki jej zgłoszeniu policja zorganizowała zasadzkę, w której zatrzymano 18-letniego obywatela Mołdawii. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania oszustwa i trafił do aresztu. Na warszawskiej Ochocie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z lokali znaleziono ciało 53-letniej kobiety, ukryte w torbie. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który przyznał się do morderstwa. Śledztwo trwa, a sąd zdecyduje o jego tymczasowym aresztowaniu.
2: Na przedmieściach Ciechanowa odkryto makabryczne znalezisko. Spacerowicze natknęli się na fragment ludzkiej dłoni, a następnego dnia śledczy znaleźli kolejne szczątki i resztki ubrań. Zwłoki były w zaawansowanym stadium rozkładu. Policja prowadzi śledztwo, a badania DNA mają pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 kilometrów z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji. Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W ciągu 4 dni zebrano już 15 tysięcy podpisów, ale do uruchomienia procedury potrzeba ich aż 132 tysiące. Organizatorzy planują zwiększenie liczby punktów zbiórki, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Referendum będzie ważne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział co najmniej 450 tysięcy osób.
2: Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
1: Dziś o godzinie 17.30 przed Pałacem Prezydenckim odbędzie się otwarte spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Prezydent podsumuje pierwszy rok swojej kadencji, omawiając kluczowe działania w polityce krajowej i międzynarodowej. Wydarzenie ma być okazją do wspólnego świętowania z obywatelami, mimo trudnych warunków współpracy z rządem. Zygmunt Solorz Żak, założyciel Imperium Biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 30 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 34 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce panuje niepodzielnie. Upał ogarnia każdy zakątek codzienności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.
1: Polscy siatkarze, świeżo po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów, napotkali nieoczekiwane problemy w drodze powrotnej do kraju. Z powodu burzy ich lot z Ningbo do Pekinu został opóźniony, co uniemożliwiło przesiadkę na samolot do Warszawy. Mimo komplikacji, zawodnicy podchodzą do sytuacji z humorem. Tomasz Fornal, MVP turnieju, żartobliwie skomentował opóźnienie na Instagramie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce. Iga Świątek, najlepsza polska tenisistka, przeżywa obecnie kryzys formy. Zmiana trenera na Francisco Roiga nie przyniosła oczekiwanej poprawy, a Świątek odpadła z dwóch turniejów wielkoszlemowych. Tymczasem jej były trener, Piotr Sierzputowski, dołączył do sztabu Jeleny Ostapenko. Sierzputowski zadebiutuje w nowej roli podczas turnieju WTA 1000 w Toronto. Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejle. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Wiedzieć gdzie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000. odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Poyraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Poyraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce, i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki opowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. W centrum uwagi znajdzie się Dorotka, córka Lucy i Kusego, która powraca jako 17-letnia licealistka. Nowa aktorka, wcielająca się w tę rolę, spotkała się z mieszanymi reakcjami fanów, którzy zauważyli różnicę wieku postaci. Mimo to Dorotka ma szansę stać się jednym z najbardziej wyrazistych punktów finałowego sezonu, przypominając swojego zmarłego ojca. Prace na planie zakończą się w sierpniu, a premierowe odcinki zobaczymy w grudniu. Powrót do Wilkowej obiecuje dawkę humoru, wzruszenia i emocjonującej fabuły. Warto czekać, by zobaczyć, jak nowa Dorotka poradzi sobie w tej kultowej produkcji.
2: W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18.25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
1: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona zniknięciem swojej córki Ninki, oskarża swojego męża Maria o sprowadzenie nieszczęścia na rodzinę. Poszukiwania dziewczynki trwają bez przerwy, a nowoczesny sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W chwili największego napięcia Mario pojawia się na miejscu, co tylko potencji zostanie wyemitowany w

0: Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebie ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne.
2: Ziemniaki, nieodłączny element polskich obiadów, mogą być gotowe szybciej dzięki prostemu trikowi. Wystarczy dodać do wody odrobinę sody oczyszczonej, by przyspieszyć ich gotowanie. Dzięki temu ziemniaki zachowają odpowiednią konsystencję i smak, unikając wodnistości. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzać z ilością sody, aby nie zmienić smaku potrawy.
0: Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upału. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
2: W Jeleniej Górze na ulicy Sobieskiego doszło do poważnego wypadku drogowego. W niedzielę, 2 sierpnia, zderzyły się tam 2 samochody, a jeden z nich wjechał na chodnik, potrącając 2 osoby. Poszkodowani piesi zostali przewiezieni do szpitala, a stan jednego z nich jest bardzo ciężki. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sąd w Szczecinku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego kierowcy na 3 miesiące. Mężczyzna uciekał przed policją, nie posiadając uprawnień do prowadzenia pojazdów, a w jego samochodzie i mieszkaniu znaleziono blisko 1,5 kg narkotyków. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku. Mateusz Morawiecki opublikował osobisty wpis w pierwszą rocznicę śmierci swojej mamy. Były premier podzielił się intymnym zdjęciem i wspomnieniami, podkreślając, że czuje stałą obecność matki w swoim życiu. Morawiecki zaznaczył, że po odejściu rodziców pozostaje wdzięczność i zobowiązanie do przekazywania ich wartości. PiS ukazuje siłę matczynej miłości, która trwa nawet po śmierci.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 26 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 35 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze stoi w miejscu, a każdy ruch wydaje się wysiłkiem. Upał przejął stery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Katarzyna Grochola znów zaskakuje. Ruszyły zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. A Danuta Stenka ponownie wciela się w rolę niezapomnianej Judyty. Choć twórcy zarzekają się, że to nie kontynuacja kultowej komedii z 2004 roku, fani już zacierają ręce. Produkcja owiana jest tajemnicą, ale jedno jest pewne. Warszawa znów staje się filmowym centrum Polski. Premiera planowana na jesień 2027 roku, więc cierpliwość będzie kluczem.
1: Claudia El Dursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
2: Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnke postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, odbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce? Zygmunt Heiser, znany z teleturniejów i reklam, nie narzeka na swoją emeryturę. Przez 27 lat pracy w polskim radiu uzbierał całkiem przyzwoitą sumkę, dzięki czemu teraz może cieszyć się spokojnym życiem. Choć oficjalnie jest emerytem, nadal pracuje, ponieważ po prostu to lubi. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, ciężka praca czasem się opłaca.
1: Bobska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie?
2: Greta Van Fleet, zdobywcy Grammy, postanowili zaskoczyć swoich fanów, grając kameralny koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago. To symboliczne wydarzenie zainaugurowało nowy rozdział w ich karierze związany z premierą płyty Palace for the People, która ukaże się 9 października. Zespół, znany z wyprzedawania największych hal koncertowych, wraca do korzeni, łącząc intymność z filmowym rozmachem. Ciekawe, czy nowy album rzeczywiście stanie się pałacem dla ludzi, jak obiecuje jego tytuł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i czteroletnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje. Patti Smith, znana jako matka chrzestna muzyki punk, spotkała się z papieżem Leonem XIV w Watykanie. To niecodzienne spotkanie przypominało raczej rozmowę starych przyjaciół niż oficjalną audiencję. Artystka, która nie boi się wyrażać swoich niekonwencjonalnych poglądów na wiarę, znalazła wspólny język z głową kościoła. Wygląda na to, że muzyka punk i Watykan mają więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać.
2: Sam Fender i Olivia Dean dokonali niemożliwego, bijąc 73-letni rekord brytyjskiej listy przebojów. Ich utwór Rein Me In spędził aż 19 tygodni na szczycie, detronizując klasyk Frankie Lane'a z 1953 roku. Artyści ogłosili swój sukces podczas niespodziewanego występu na festiwalu Lollapalooza, a ich piosenka stała się wiralem w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że duet ten nie tylko zdobył serca fanów, ale i zrewolucjonizował brytyjską scenę muzyczną.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 30 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Każdy krok pod rozgrzanym niebem przypomina, jak potężna potrafi być letnia pogoda.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
2: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
2: W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
1: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
2: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo dotyczące przestępczości narkotykowej na Podkarpaciu. W czerwcu postawiono 11 osobom łącznie 62 zarzuty karne. Większość podejrzanych to mieszkańcy powiatu mieleckiego, a wśród nich jest także obywatel Ukrainy. Akt oskarżenia trafił już do sądu, który zdecyduje o wymiarze kary.
2: Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do Kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej.
1: W stanie Waszyngton szaleją potężne pożary, które zmusiły do ewakuacji około 60 tysięcy osób. W rejonie Spokane ogień strawił już ponad 600 budynków i objął obszar blisko 2180 hektarów. Władze ogłosiły stan wyjątkowy i apelują o wsparcie z budżetu federalnego. Na razie brak informacji o ofiarach śmiertelnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zillą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją, choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 34 stopnie i małe zachmurzenie. Upalne dni wymagają spokoju. Słońce dziś nie zna umiaru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
1: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką. Między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce. Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall podpisała kontrakt z brytyjskimi siłami zbrojnymi na produkcję zdalnie sterowanych zespołów uzbrojenia dla 72 haubic RCH-155. Produkcja rozpocznie się w Telford w drugim kwartale 2026 roku. Wartość umowy szacuje się na setki milionów euro. Nowoczesne haubice mają wzmocnić potencjał artyleryjski brytyjskiej armii. Dostawy planowane są od maja 2028 roku do czerwca 2031 roku. RCH-155 to zaawansowany system artyleryjski, który łączy mobilność z precyzją i autonomią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 30 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 32 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
2: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprzez związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji. Barbara Mostowiak, jedna z ulubionych postaci, opuści Grabinę, co zaskoczy wielu fanów. W nowym nagraniu z planu widzimy ją w zupełnie innym otoczeniu, co sugeruje, że czeka ją wyjątkowa podróż. Towarzyszyć jej będą Kisielowa oraz Mateusz i Majka, którzy próbują odbudować swoją relację. Choć atmosfera wydaje się sielska, Mostowiakowie staną przed kolejnymi wyzwaniami. Zdrada Artura Rogowskiego wstrząśnie rodziną, a Barbara, jak zawsze, będzie próbowała utrzymać bliskich razem. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco i pełne niespodzianek.
2: W 997 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Blanka, zrozpaczona po zniknięciu swojej córki Ninki, obwinia męża Maria o całe nieszczęście. Jej gniew wybucha, gdy przypisuje mu winę za tragedię, wierząc, że jego przeszłość i dawne powiązania z przestępczym światem są przyczyną dramatu. Poszukiwania dziecka trwają bez przerwy, a najnowocześniejszy sprzęt, w tym dron z kamerą termowizyjną, nie przynosi rezultatów. W środku tej burzy emocji Mario próbuje się bronić, ale Blanka nie daje mu dojść do słowa. Czy jej oskarżenia są słuszne, czy to tylko efekt rozpaczy? Odpowiedź na to pytanie poznamy w środę, 16 września o 20:55 na TVP 2.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20:15 na TVN. Agnieszka Olszewska, mimo ostrzeżeń Ryszarda, postanawia bronić Tomka, młodego chłopaka z Poprawczaka. Starszy brat Tomka, znany jako Żaba, ma bogatą kartotekę kryminalną, co nie zniechęca prawniczki do pomocy. Jednak sytuacja się komplikuje, gdy Agnieszka odkrywa, że Tomek ukradł jej portfel. Mimo to w 4266 odcinku Agnieszka nie rezygnuje z obrony chłopaka, choć traci wsparcie męża. Konflikt między małżonkami narasta, a Ryszard czuje się zawiedziony, widząc, że jego ostrzeżenia były słuszne. Czy Agnieszka zdoła pomóc Tomkowi, mimo przeciwności?
1: W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Panna Młoda wkracza w emocjonujący moment. W 169 odcinku, który zostanie

0: Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób, w tym Piotra Staruchowicza, znanego kibica Legii Warszawa. Staruchowicz miał zakaz stadionowy, który teraz został uchylony. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, między innymi ze strony byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ułaskawienie wywołało kontrowersje wśród polityków i opinii publicznej.
3: Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do Kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. U wybrzeży Nowego Jorku pojawił się potężny rekin nazwany Shark Zillą, który mierzy niemal 3,6 metra. Początkowo podejrzewano, że jego rozmiary to efekt mutacji spowodowanej odpadami nuklearnymi. Jednak badania wykluczyły obecność radioaktywności, wskazując, że to ciężarna samica rekina ostronosego o wyjątkowych umiejętnościach łowieckich. Mimo swojego groźnego wyglądu, rekiny te rzadko atakują ludzi, a ich obecność w tych wodach może świadczyć o powolnym powrocie gatunku.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
2: W najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster 41% Polaków pozytywnie ocenia pracę wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Krytyczne opinie wyraziło 31% ankietowanych, a 28% nie miało zdania. Kluczowe wyzwania dla ministra to modernizacja armii i wdrożenie nowej strategii bezpieczeństwa narodowego. Warto dodać, że finansowanie zbrojeń przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych budzi kontrowersje ze względu na rosnące zadłużenie.
3: Najwyższa Izba Kontroli ostrzega, że polskie muzea i Ministerstwo Kultury nie są przygotowane na sytuacje kryzysowe i wojnę. Raport wskazuje na nieaktualne plany ochrony i brak realizacji kluczowych działań w ochronie zabytków. Tylko 20% muzealiów jest zdigitalizowanych, co utrudnia dokumentowanie strat w razie konfliktu. Najwyższa Izba Kontroli zaleca pilne opracowanie skutecznych procedur i wyznaczenie bezpiecznych miejsc ewakuacji dla najcenniejszych zbiorów. W sobotę na nowojorskim Greenpoincie odbyła się uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej podniesiono flagę ze znakiem Polski Walczącej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy. Po ceremonii złożono kwiaty pod Narodowym Domem Polskim Warsaw.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W upalne dni, gdy temperatura przekracza 30 stopni, organizm szybko traci wodę i elektrolity, co prowadzi do osłabienia. Włosi mają na to sposób. Prosty napój z wody sodowej, cytryny i odrobiny soli. To orzeźwiające połączenie skutecznie nawadnia i jest ciekawą alternatywą dla słodkich napojów. Pamiętajmy, by pić regularnie, nie czekając na silne pragnienie.
3: W Słubicach doszło do dramatycznego zdarzenia, gdy mężczyzna wpadł do Odry i nie mógł samodzielnie wydostać się na brzeg. Dzięki szybkiej reakcji świadka oraz współpracy policjanta i funkcjonariusza Straży Granicznej udało się go uratować. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. To pokazuje, jak ważna jest czujność świadków i współpraca służb w sytuacjach zagrożenia. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych, zamykanych szaf na rzecz nowoczesnych, otwartych systemów przechowywania. Te innowacyjne rozwiązania zdobywają popularność w całej Europie, w tym również w Polsce. Otwarte garderoby i modułowe systemy pozwalają na lepszą organizację przestrzeni i nadają wnętrzom nowoczesny charakter. Dzięki nim sypialnie stają się bardziej przestronne i funkcjonalne. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
1: Słuchacie Radia Super Express. Srebrna biżuteria z czasem traci blask i ciemnieje, ale istnieje prosty sposób, by temu zapobiec. Wystarczy umieścić kawałek białej kredy w szkatułce z biżuterią. Kreda pochłania wilgoć, co pomaga ograniczyć proces ciemnienia. To tani i skuteczny trik, by dłużej cieszyć się pięknem srebrnych ozdób. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 33 stopnie. Z nieba leje się żar. Dzień, który wymaga zwolnienia i nawodnienia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Rafał Brzozowski postanowił, że jego wesele będzie jak z bajki, a może raczej jak z filmu o bogaczach. Na dwudniowej imprezie dla 400 gości nie zabrakło lodowego baru, motorówek i samolotu z banerem. Wszystko to za skromne 500 000 zł. Cóż, niektórzy wolą wydać fortunę na jeden weekend, zamiast na przykład na mieszkanie. Andrzej Rosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, jednak nie zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. Oficjalnie powodem jest stan zdrowia, ale fani mają swoje teorie. Niektórzy twierdzą, że to reakcje widzów były zbyt gorące, by artysta mógł spokojnie pląsać na parkiecie. Cóż, wygląda na to, że nie wszyscy są gotowi na taneczne rewolucje w wykonaniu 82-letniego artysty.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W polskim show biznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po latach burzliwych relacji postanowili dać sobie drugą szansę. Ksawier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
1: Meghan Markle, znana z tego, że zrezygnowała z królewskiego życia na rzecz kalifornijskiego słońca, obchodzi dziś 45. urodziny. Od skromnych początków w serialach o światową sławę dzięki W garniturach, Meghan przeszła długą drogę. Jej ślub z księciem Harrym oglądały miliony, a decyzja o opuszczeniu rodziny królewskiej wywołała prawdziwą burzę. Teraz, zamiast królewskich obowiązków, Meghan skupia się na własnych projektach medialnych i biznesowych, udowadniając, że życie po królewsku może być równie fascynujące. Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa.
2: AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy.
1: James Hetfield, frontman Metallica, właśnie skończył 63 lata i jak co roku nie obyło się bez szaleństw. Tym razem James postanowił podziękować za życzenia, śpiewając na Helu Sad But True, mam 63 lata, oh yeah. Wideo z jego występu pojawiło się na oficjalnych kontach zespołu, a czekoladowy tort z napisem Happy Birthday tylko dopełnił tej urodzinowej komedii. Wygląda na to, że Hetfield, mimo przekroczenia 60, bawi się lepiej niż kiedykolwiek. Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO, ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 27 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Letnia cisza rozciąga się nad rozgrzaną ziemią. Upał pisze własny scenariusz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów Warszawy Konrad Niklewi.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów.
2: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji.
1: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
1: Na Zalewie Sulejowskim doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem. W Siedlcach zatrzymano 6 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia o pasażerze wymachującym przedmiotem przypominającym broń. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy i Gruzji, u których znaleziono narkotyki. Dodatkowo jeden z mężczyzn był poszukiwany przez policję. Wobec cudzoziemców wszczęto procedury deportacyjne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej, mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości. wartości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 31 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona.
1: Dziś drugi etap 83. Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera wystartuje Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Kolarze pokonają ponad 150 km, walcząc na premiach specjalnych i lotnych. Finisz zaplanowano na godzinę 16.30 w Szczecinie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny.
2: Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany. A najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa.
2: Iga Świątek przygotowuje się do turnieju w Toronto, a tymczasem psycholożka Ewa Wojdyło ostro oceniła jej obecną formę w podcaście Trzeci Serwis. Wojdyło zasugerowała, że Świątek powinna rozważyć rozpoczęcie studiów, twierdząc, że tenis przestał ją cieszyć. Krytyce poddała również rolę psycholożki Darii Abramowicz w sztabie tenisistki, sugerując, że jej obecność nie przynosi oczekiwanych efektów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 997 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czekają nas emocjonujące wydarzenia. Poyraz jako pierwszy dociera do porywacza Nany, Burhana, ale to nie on zadaje ostateczny cios. W brutalnej bójce obaj mężczyźni odnoszą poważne obrażenia, a dramatyczny finał rozgrywa się na ulicy. Uciekający Burhan wpada pod koła samochodu, za którego kierownicą siedzi tajemnicza postać. Semih, zaniepokojony ujawnieniem swojej roli w porwaniu, nieświadomie staje się mordercą. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, o godzinie 16 w TVP1. Kto naprawdę stoi za tym morderstwem? Poyraz nie spocznie, dopóki nie odkryje prawdy.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic. Zaprasza na 450 odcinek pełen emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP, dwa widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Czy Pia wyjdzie cało z tej mrożącej krew w żyłach konfrontacji? Dodatkowo, w pałacu dojdzie do ostrego starcia między Cruz a Alonsem, które zakończy się gigantyczną awanturą. W tle tych wydarzeń Tadeo otwiera Katalinie oczy na brutalną rzeczywistość, a Vera bez ogródek odrzuca Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można także obejrzeć na platformie TVP VOD.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4266 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka i Ryszard staną przed poważnym konfliktem, gdy Olszewska będzie próbowała założyć fundację wspierającą młodzież z ośrodka poprawczego. Ryszard nie zgodzi się na ten pomysł, szczególnie z powodu problematycznego rodzeństwa Tworkowskich. Mimo ostrzeżeń męża, Agnieszka nie zamierza się poddać i będzie walczyć o wsparcie dla młodych. Tymczasem młodszy z braci, Tomek, plącze się w kolejne kłopoty, co tylko zaostrzy sytuację. Czy Agnieszce uda się przekonać Ryszarda do swoich planów? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni. Serial Pitbull obchodzi już ponad 20 lat od swojej premiery. Pierwszy odcinek tej przełomowej produkcji sensacyjnej zadebiutował 15 grudnia 2005 roku na antenie TVP2. Serial, będący rozwinięciem kinowego hitu Patryka Wegi, szybko zdobył serca widzów dzięki surowemu realizmowi i mocnym dialogom. Fabuła skupiała się na losach policjantów z warszawskiego Wydziału Zabójstw, którzy zmagali się z najcięższymi zbrodniami i własnymi demonami. W głównych rolach wystąpili m.in. Marcin Dorociński jako Despero i Andrzej Grabowski jako Goebbels. Serial doczekał się 3 sezonów, emitowanych do 2008 roku i przyciągał przed ekrany miliony widzów. Aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie, przeszli przez lata niezwykłe metamorfozy, a ich kariery rozkwitły.
2: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku.
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca

0: 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
3: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, co wywołało ostrą krytykę ze strony rządu. Pałac Prezydencki broni decyzji, podkreślając, że prezydent ma konstytucyjne prawo do łaski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznacza, że pierwotna kara dla Staruchowicza była niesprawiedliwa. Ułaskawienie dotyczy zakazu wstępu na imprezy masowe po wydarzeniach na meczu w Lublinie w 2025 roku. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne. Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
3: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: W Siedlcach zatrzymano 6 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia o pasażerze wymachującym przedmiotem przypominającym broń. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy i Gruzji, u których znaleziono narkotyki. Dodatkowo jeden z mężczyzn był poszukiwany przez policję. Wobec cudzoziemców wszczęto procedury deportacyjne.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasków Leszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
1: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afrometal, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22:30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
0: Claudia El Dursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, odbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą. Ian Astbury z The Cult, kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i czteroletnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
1: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W pociągu Kolei Mazowieckich doszło do incydentu, w którym dwóch młodych mężczyzn zaatakowało słownie 16-latka z Ukrainy. Interweniował kierownik składu, co doprowadziło do szarpaniny. Pasażerowie zareagowali, obezwładniając agresorów i wyrzucając ich na peron, gdzie zatrzymała ich policja. Mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i przestępstwa na tle narodowościowym. Grozi im do 5 lat więzienia.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. Dziś w Szczecinie zakończy się drugi etap Tour de Pologne. Peleton przejedzie przez miasto, co oznacza emocje dla kibiców, ale i utrudnienia dla kierowców. Finał etapu zaplanowano na Wałach Chrobrego, a kolarze pojawią się w granicach miasta około godziny 16:08. Ulice, takie jak Jana, Skolna i Nabrzeże Wieleckie, będą zamknięte do godziny 20:00. W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W ciągu 4 dni zebrano już 15 tysięcy podpisów, ale do uruchomienia procedury potrzeba ich aż 132 tysiące. Organizatorzy planują zwiększenie liczby punktów zbiórki, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Referendum będzie ważne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział co najmniej 450 tysięcy osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już 3 rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciał, by Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego.
2: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach. były naczelny dowódca ukraińskiej armii Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Dziś odnotowujemy znaczące obniżki cen hurtowych paliw w Polsce. Liderem w cięciach jest Aramco, który oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy na rynku. Decyzje o obniżkach to wynik złagodzenia napięć geopolitycznych i umocnienia złotego. Ropa Brent spadła do $84 za baryłkę, co dodatkowo wspiera korzystne zmiany cenowe. Oczekuje się, że te obniżki przełożą się na niższe ceny przy dystrybutorach w najbliższych dniach. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą liczyć na tańsze tankowanie już wkrótce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie nie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników.
2: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 24 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Fadime wciąż nie potrafi przebaczyć swojemu synowi, a Bejza zaczyna manipulować Mukader i Sinem. Cihan postanawia zburzyć starą posiadłość, co budzi sprzeciw Hanser, która niespodziewanie staje na ślubnym kobiercu z Melichiem. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która liczy już 325 odcinków, a jej finał w Polsce zaplanowany jest na kilka lat do przodu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. To propozycja pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów. W 1938 odcinku M jak Miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań, atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
2: W nowym sezonie M jak Miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
1: W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 997 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Burhan, dealer i porywacz Nany, ginie w wypadku samochodowym. To Semih, ukrywający się w cieniu, potrąca go rozpędzonym autem. Poyraz, który próbował dopaść Burhana, nie zdążył go uratować. Nana, zaniepokojona zniknięciem Poyraza, odkrywa, że jej mąż spotkał się z Burhanem. Semih, chcąc uniknąć zdemaskowania, uprzedza Poyraza, ale to nie wystarcza. Poyraz postanawia odkryć, kto stoi za śmiercią Burhana i porwaniem jego żony. Emocje sięgają zenitu, a tajemnice wciąż czekają na rozwiązanie. Odcinek można obejrzeć w poniedziałek, 10 sierpnia o 16 TVP1. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20:15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Panna Młoda wkracza w emocjonujący moment. W 169 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 17.20 na TVP2, dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Hancer, będąca w centrum wydarzeń, zmierzy się z ujawnieniem dawnych tajemnic, co wywoła burzę emocji. W rezydencji atmosfera stanie się napięta, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie wywoła lawinę wydarzeń i ostrą kłótnię, podczas której padną mocne oskarżenia. Na koniec Melich zaskoczy wszystkich swoją propozycją dla Hancer. Serial przyciąga widzów dynamiczną akcją i zaskakującymi zwrotami, a także świetną obsadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy oglądasz w filmach.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już trzeci rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię.
3: Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób, w tym Piotra Staruchowicza, znanego kibica Legii Warszawa. Staruchowicz miał zakaz stadionowy, który teraz został uchylony. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, między innymi ze strony byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ułaskawienie wywołało kontrowersje wśród polityków i opinii publicznej.
2: Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
3: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. Na zalewie w Poraju doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwojga kajakarzy. Policjanci wyciągnęli z wody kobietę i mężczyznę, którzy byli pod wpływem alkoholu. 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile, a 34-letni mężczyzna prawie 1 promil alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Sulejowskim doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. Policjanci z Tychów zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza, podejrzanego o oszustwo metodą na inwestycje. Mężczyzna wyłudził od 85-letniego seniora 43 tysiące złotych, podając się za pracownika spółki Skarbu Państwa. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a sąd w Tychach zadecyduje o jego dalszym losie. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks?
2: Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom? Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W polskim show biznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po latach burzliwych relacji postanowili dać sobie drugą szansę. Ksawier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
2: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Bobska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie? AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów. Dziś w Sarbinowie idealne warunki do plażowania. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są otwarte, a temperatura wody wynosi przyjemne 20 stopni. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza 22 stopnie i niemal bezwietrzną aurą. Co ważne, nie ma zagrożenia sinicami, więc można bez obaw korzystać z uroków morza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
1: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut
2: usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsiyah wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
2: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce.
2: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 24 stopnie. W Warszawie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
4: Radio Super Express.

0: racją, słodką desperacją, cichą rezygnacją, udam nonszalancko, że...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda to turecki serial, który od stycznia podbija serca polskich widzów na antenie TVP2. Już 15 sierpnia wyemitowany zostanie 172 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że potajemnie spotyka się ze swoim dzieckiem. Tymczasem Melih i Hancer odpowiadają na prowokacje Cihana, pojawiając się na kolacji w rezydencji. Tayar szokuje Derię wiadomością, że dziecko Joncy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji zadebiutował w 2024 roku, szybko zdobył popularność, a jego losy w Polsce zapowiadają się na długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4266 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka i Ryszard staną przed poważnym konfliktem, gdy Olszewska będzie próbowała założyć fundację wspierającą młodzież z ośrodka poprawczego. Ryszard nie zgodzi się na ten pomysł, szczególnie z powodu problematycznego rodzeństwa Tworkowskich. Mimo ostrzeżeń męża, Agnieszka nie zamierza się poddać i będzie walczyć o wsparcie dla młodych. Tymczasem młodszy z braci, Tomek, plącze się w kolejne kłopoty, co tylko zaostrzy sytuację. Czy Agnieszce uda się przekonać Ryszarda do swoich planów? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W najnowszym 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski zmierzy się z burzą emocji. Zazdrość o Krystynę osiągnie szczyt, gdy dowie się, że w jej życiu pojawił się nowy adorator. Juliusz, który ukrywał się pod pseudonimem Janusz na forum jazzowym, będzie próbował odzyskać ukochaną. Niestety Krystyna wybierze Jana, który przeprosi ją za wcześniejsze błędy i zyska jej przebaczenie. Juliusz, mimo starań, zostanie z niczym, a Krystyna zacznie spędzać coraz więcej czasu z Janem. Czy Kwiatkowski zdecyduje się na ostateczne wyznanie prawdy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 20 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki przeniosą widzów do Radzynia Podlaskiego, gdzie ekipa filmowa kręciła sceny w Pałacu Potockim. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku. W nowym sezonie dawny wójt Kozioł pełni funkcję prezydenta, a Czerepach został premierem. Pojawi się także nowa postać, Ignacy Japycz, kuzyn legendarnego Stacha, który przybywa z Australii. Zdjęcia z planu pokazują aktorów w eleganckich strojach, a pałacowe wnętrza dodają produkcji prestiżu. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
3: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę sześciu planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
3: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
3: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie.
2: Claudia Eldursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
3: Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej?
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd. Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet. A atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie?
2: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Bruce Springsteen i Patti Stjalfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. 2 lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody. James Hetfield, frontman Metallica, właśnie skończył 63 lata i jak co roku nie obyło się bez szaleństw. Tym razem James postanowił podziękować za życzenia, śpiewając na Helu Sad But True, mam 63 lata, oh yeah. Wideo z jego występu pojawiło się na oficjalnych kontach zespołu, a czekoladowy tort z napisem Happy Birthday tylko dopełnił tej urodzinowej komedii. Wygląda na to, że Hetfield, mimo przekroczenia 60, bawi się lepiej niż kiedykolwiek.
2: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
3: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 29 stopni. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad półtora miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej.
2: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono 1000 sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki. Dziś w centrum Twardogóry doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednej z kamienic. Z mieszkania na parterze wydobywał się gęsty dym, a wewnątrz uwięziona została 83-letnia kobieta. Dzięki szybkiej interwencji policji seniorka została ewakuowana przed przyjazdem innych służb. Przyczyną zadymienia okazał się piec opalany drewnem. Strażacy zabezpieczyli lokal, umożliwiając mieszkańcom powrót do domów. Jeśli chcesz, by Twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni. Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej, mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 26 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
2: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Dziś odnotowujemy znaczące obniżki cen hurtowych paliw w Polsce. Liderem w cięciach jest Aramco, które oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy na rynku. Decyzje o obniżkach to wynik złagodzenia napięć geopolitycznych i umocnienia złotego. Ropa Brent spadła do $84 za baryłkę, co dodatkowo wspiera korzystne zmiany cenowe. Oczekuje się, że te obniżki przełożą się na niższe ceny przy dystrybutorach w najbliższych dniach. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą liczyć na tańsze tankowanie już wkrótce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
1: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez MESCO SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 26 stopni, a wiatr północny powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. Zaprasza na 450 odcinek pełen emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP, dwa widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Czy Pia wyjdzie cało z tej mrożącej krew w żyłach konfrontacji? Dodatkowo w pałacu dojdzie do ostrego starcia między Cruz a Alonsem, które zakończy się gigantyczną awanturą. W tle tych wydarzeń Tadeo otwiera Katalinie oczy na brutalną rzeczywistość, a Vera bez ogródek odrzuca Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można także obejrzeć na platformie TVP VOD.
2: W 1938 odcinku M jak Miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie. M jak Miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji. Barbara Mostowiak, jedna z ulubionych postaci, opuści drabinę, co zaskoczy wielu fanów. W nowym nagraniu z planu widzimy ją w zupełnie innym otoczeniu, co sugeruje, że czeka ją wyjątkowa podróż. Towarzyszyć jej będą Kisielowa oraz Mateusz i Majka, którzy próbują odbudować swoją relację. Choć atmosfera wydaje się sielska, Mostowiakowie staną przed kolejnymi wyzwaniami. Zdrada Artura Rogowskiego wstrząśnie rodziną, a Barbara, jak zawsze, będzie próbowała utrzymać bliskich razem. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco i pełne niespodzianek. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski zaprosi swoich synów, Daniela i Kubę, do eleganckiej restauracji, by przedstawić im swoją nową żonę Violę. Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Andrzej będzie starał się zachować spokój, mimo że w tle ciąży na nim afera związana ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by wyznał prawdę rodzinie, zanim media ujawnią skandal. Czy Andrzej zdobędzie się na odwagę, by przyznać się do błędów przed najbliższymi? Emocje sięgną zenitu, gdy Viola dołączy do spotkania, a atmosfera stanie się napięta. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak zareagują synowie oraz nowa żona Andrzeja? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka Olszewska, mimo ostrzeżeń Ryszarda, postanawia bronić Tomka, młodego chłopaka z Poprawczaka. Starszy brat Tomka, znany jako Żaba, ma bogatą kartotekę kryminalną, co nie zniechęca prawniczki do pomocy. Jednak sytuacja się komplikuje, gdy Agnieszka odkrywa, że Tomek ukradł jej portfel. Mimo to w 4266 odcinku Agnieszka nie rezygnuje z obrony chłopaka, choć traci wsparcie męża. Konflikt między małżonkami narasta, a Ryszard czuje się zawiedziony, widząc, że jego ostrzeżenia były słuszne. Czy Agnieszka zdoła pomóc Tomkowi, mimo przeciwności?
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej z Poirazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Poiraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Poiraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 15 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 172 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że widuje i karmi swoje dziecko, a Melih i Hancer przyjmują wyzwanie Cihana, udając się na kolację do rezydencji. Tayar wyjaśnia Deryi, że dziecko Joncy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni i wiatr wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już trzeci rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 nad Bałtykiem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Boheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do Kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją, choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
3: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko trzy dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks?
2: Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
1: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna, po latach burzliwych relacji, postanowili dać sobie drugą szansę. Xavier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
0: Słuchacie Radia Super Express. AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki Armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet Armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Ian Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i 4-letnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO. Ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
2: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów. W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
1: Dziś w Międzyzdrojach startuje drugi etap Tour de Pologne, a piękna pogoda sprzyja kibicom i turystom. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają najnowsze badania. To idealny dzień na plażowanie i śledzenie zmagań kolarzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
1: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
1: We Wrocławiu, na osiedlu Kuźniki, 19-letnia Walentyna wypadła z 4. piętra i zginęła na miejscu. Nowe ustalenia sugerują, że mogło to nie być przypadkowe zdarzenie. Policja zatrzymała 38-latka, który usłyszał zarzuty pozbawienia wolności i naruszenia nietykalności. Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 24 stopnie w Białymstoku z wiatrem północno-wschodnim o sile 1 metr na sekundę. We Wrocławiu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 26 stopni, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
0: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce.
0: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-wschodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 24 stopnie, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur po przeniesieniu do pracy dzielnicowego wraz z Darią zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo, że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków.
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do swojego 1000. odcinka, który zostanie wyemitowany w środę, 5 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. W tym emocjonującym epizodzie Kansel wpada we własną pułapkę, ponosząc konsekwencje swojego podłego planu. Tymczasem Nana i Poyraz mają szansę na romantyczny wyjazd, który organizuje dla nich Sahin. Jednak ich szczęście nie podoba się Kansel, która planuje zniszczyć ich podróż. Jej intryga kończy się niespodziewanie, gdy przez pomyłkę sama pada ofiarą swojego planu. Widzowie będą mogli śledzić te pełne napięcia wydarzenia również na platformie TVP VOD.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski znajdzie się w poważnych tarapatach. W poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN zobaczymy, jak zdesperowany Andrzej błaga Krzysztofa Smolnego, by nie ujawniał afery ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Krzysztof jednak nie zamierza odpuścić i daje Andrzejowi miesiąc na ratowanie się przed konsekwencjami. Basia, była żona Andrzeja, również nie pozostaje obojętna i doradza mu, by sam wyznał prawdę synom, zanim dowiedzą się z mediów. W tle tej dramatycznej sytuacji Przemek i Marcelina nie odpuszczają tematu, wiedząc, że będzie to medialny hit. Czy Andrzej zdecyduje się na szczerość wobec rodziny? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 450 odcinkiem pełnym emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o godzinie 15.05 na antenie TVP, dwa widzowie będą mogli śledzić dramatyczne wydarzenia. Gregorio ponownie pojawia się w posiadłości, a jego konfrontacja z Pią budzi grozę. W międzyczasie Cruz, wściekła z powodu izolacji pałacu, wywołuje potężną awanturę z Alonsem. Na wsi Tadeo ostrzega Katalinę przed możliwą ruiną, jeśli Adriano straci ziemię. W pałacu Vera bezlitośnie odrzuca uczucia Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można również obejrzeć online w serwisie TVP VOD.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TV. OP 2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę 6 planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 28 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Danuta Orzechowska pracowała w Telewizji Polskiej jako inspektorka programów telewizyjnych i montażystka. Była lubiana wśród pracowników, którzy darzyli ją dużą sympatią z wzajemnością. Zdaniem córki Katarzyny, matka była jednak zbyt pochłonięta pracą. Na tyle, że zabrakło jej miłości do własnego dziecka. To miał być powód, jak wyznała później sprawczyni, dla którego 18-latka postanowiła ją zabić. To, co zrobiła ze zwłokami mamy, mrozi krew w żyłach. W jeziorze w garnku znaleziono głowę Danuty, a resztę jej ciała na dworcu, tułów w walizce, a ręce i nogi w torbie podróżnej. Ten widok długo śnił się policjantom po nocach. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: 19 lutego 1980 roku Danuta Orzechowska miała pojawić się w swojej pracy jak każdego dnia. 41-latka była sumienną pracownicą, lubianą w Telewizji Polskiej, gdzie pełniła rolę inspektorki programów telewizyjnych i montażystki. Coś jednak sprawiło, że do celu nigdy nie dotarła, co praktycznie od razu wzbudziło podejrzenia i niepokój wśród jej współpracowników. Jedna z koleżanek po fachu postanowiła zadzwonić na telefon stacjonarny, który znajdował się w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Noakowskiego na warszawskim Śródmieściu, tam gdzie mieszkała na co dzień Danuta Orzechowska. Zamiast niej słuchawkę podniosła córka kobiety, 18-letnia wówczas Katarzyna. Wydawała się szczerze zdziwiona tym, że matka nie pojawiła się w pracy. Na pytanie o to, czy wie, gdzie może się znajdować, odpowiedziała, że nie ma pojęcia. Po tej rozmowie praktycznie od razu skontaktowała się ze swoim biologicznym ojcem, który od 4 lat nie mieszkał z nimi. Danuta się z nim rozwiodła, a on ułożył sobie życie z inną kobietą, która zresztą również miała córkę. Ale kontakt z byłą żoną nie został całkowicie urwany, wręcz przeciwnie. Media w tamtym okresie donosiły, że para pozostawała w dobrych relacjach. Jeszcze lepszy kontakt pan Jerzy miał mieć z córką. Nie zdziwiło mnie, że właśnie do mnie zadzwoniła w takiej chwili, mówił mężczyzna. Tego samego wieczoru Katarzyna udała się do mieszkania ojca przy ulicy Orlej. Została tam na noc. On sam o zaginięciu byłej partnerki poinformował natomiast milicję, która natychmiast rozpoczęła jej poszukiwania. Początkowo nikt nie miał nawet pomysłu na to, co mogło przytrafić się Danucie Orzechowskiej, a już na pewno nie sądzono, że będzie to sprawa o brutalne morderstwo. Wszelkie wątpliwości zostały bardzo szybko rozwiane, bo już następnego dnia w Jeziorku Czerniakowskim dokonano makabrycznego odkrycia. Pracujący w pobliżu robotnicy zauważyli dziwny pakunek, który pływał w wodzie. Postanowili go wyłowić. Ciężki, pozasłaniany gazetami, które ktoś skrzętnie związał sznurkiem. Gdy świadkowie uporali się z supłami, ich oczom ukazał się wstrząsający widok. W wielkim garnku znajdowała się odcięta głowa kobiety. Przerażeni mężczyźni błyskawicznie wezwali na miejsce odpowiednie służby, a milicjanci, pamiętając o zaginięciu Danuty Orzechowskiej zgłoszonym poprzedniego dnia, skontaktowali się z panem Jerzym i poprosili go o identyfikację ofiary. Potwierdził, że jest to głowa jego byłej żony. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że do dekapitacji doszło przy użyciu tasaka lub siekiery. Pierwszym podejrzanym stał się w oczach mundurowych były mąż ofiary. W ich mniemaniu mógł mieć motyw. Rozstał się z Danutą po tym, jak ta miała mu podobno często wypominać słabe zarobki. Narzekała i wytykała błędy. Przez pracę nie miała też czasu dla męża i córki, więc zaniedbywała rodzinę. Taka panowała wówczas narracja. Milicjanci stwierdzili, że pan Jerzy mógł chcieć dać jej na łuczkę za to wszystko. Ale ten wymyślony na kolanie motyw nie miał głębszego sensu. Przecież rozstali się w zgodzie. Poza tym mężczyzna ułożył sobie życie z inną kobietą i był szczęśliwy. Po co miałby to psuć nagłym morderstwem po latach od rozstania, kiedy Danuta nie stawała mu w żaden sposób na drodze? Ostatecznie funkcjonariusze odrzucili ten trop i przestali podejrzewać Jerzego. Wtedy pod lupę wzięli niejakiego Romana, który wynajmował pokój w mieszkaniu kobiety przy ulicy Noakowskiego. Podejrzany miał jednak alibi, był w tym czasie na służbowej delegacji, a jego obecność potwierdziło wielu świadków. Był to kolejny ślepy trop. 18-letnia Katarzyna, córka Danuty Orzechowskiej, od samego początku była blisko mundurowych, ale zawsze postrzegana jako nieoceniona pomoc, a nie podejrzana. Towarzyszyła milicjantom w mieszkaniu podczas oględzin, parzyła im herbatę i zagadywała. Jej brak żałoby nie wzbudził podejrzeń. Mundurowi uznali, że mogą tylko podziwiać jej siłę i odwagę. 24 lutego 1980 roku pracownicy dworca centralnego w Warszawie poinformowali milicjantów o tym, że potrzebują eskorty przy otwieraniu tajemniczych skrytek, z których wydobywał się okropny smród. Mundurowi przyjechali na miejsce, ale tego, co zastali w środku, zupełnie się nie spodziewali. W brązowej walizce odnaleziono nagi tors kobiety, a w torbie poukładane jak puzzle ręce i nogi. Wśród bagaży ktoś zostawił także bukiet kwiatów. Brakowało jedynie głowy ofiary. Nie trudno było powiązać te wszystkie zdarzenia. Znalezione części ciała należały do Danuty Orzechowskiej, co potwierdziła identyfikacja zwłok. To makabryczne znalezisko wywołało prawdziwą panikę wśród lokalnej społeczności. 19 lutego wyszła z domu i nie dotarła do pracy Danuta Orzechowska. Zwłoki kobiety zostały znalezione w walizce i torbie podróżnej. Jeżeli ktoś widział 19 lub 20 lutego kogoś z taką walizką i torbą, proszony jest o kontakt z komendą. Tak brzmiał komunikat przekazany w telewizji, a podczas transmisji w dzienniku telewizyjnym pokazano odnalezione przedmioty. I choć milicja podejrzewała, że za tak brutalnym morderstwem może stać tylko ktoś wyjątkowo zdeprawowany, dewiant seksualny lub seryjny zabójca, który może znowu uderzyć, prawda okazała się zupełnie inna. Pani Irena, sąsiadka 18-letniej Katarzyny, zeznała, że widziała nastolatkę z torbami pokazanymi w telewizji. Proponowała jej nawet pomoc w dźwiganiu ciężkiego pakunku, ale ta odmówiła. Cała sytuacja wryła jej się w pamięć. Zarzekała się, że dobrze wie, kogo spotkała, lecz milicja nie chciała dać kobiecie wiary. Córka Danuty Orzechowskiej zabiłaby własną matkę w tak okrutny sposób? To nie mieściło się w głowie nawet najbardziej doświadczonym funkcjonariuszom. Z kolei Katarzyna, skonfrontowana z panią Ireną, wszystkiemu zaprzeczyła. W międzyczasie ponowne przeszukanie mieszkania przy Noakowskiego w Warszawie, gdzie mieszkała Danuta Orzechowska, przyniosło kolejne rezultaty. Ujawniono plamy krwi na tapecie, brak garnka z kompletu, który wyglądał jak ten znaleziony w jeziorze. Zabezpieczono także sznurek oraz siekierę. Wcześniej tak szczegółowo tego nie sprawdzano. 18-letnia Katarzyna została natychmiast aresztowana. Przyciśnięta na komendzie przez milicjantów, ostatecznie pękła i przyznała się do winy. Bazując na jej zeznaniach, mundurowym udało się odtworzyć ostatnie chwile życia Danuty Orzechowskiej. Z ich ustaleń wynikało, że do zabójstwa doszło 18 lutego 1980 roku, dzień przed zgłoszeniem zaginięcia. Ofiara miała wtedy wolno od pracy, więc postanowiła zająć się domowymi porządkami. Przygotowywała akurat pranie, kiedy poprosiła córkę o pomoc. Katarzyna ruszyła do schowka, w którym miały znajdować się potrzebne kobiecie przedmioty, ale zamiast nich dziewczyna sięgnęła po siekierę. Najpierw uderzyła nią matkę w czoło, licząc na to, że ta straci przytomność. Tak też się stało. Wtedy 18-latka wzięła zamach i raz za razem zadawała kolejne ciosy. Zachowywała się, jakby była w jakimś amoku. Po wszystkim przeciągnęła ciało przez pokój do łazienki. Resztkami sił wtargała ją do wanny, a następnie skrupulatnie porąbała. Odcięła głowę i wsadziła ją do garnka wziętego z kuchni. Potem odrąbała ręce i nogi oraz poraniła tułów. Części zwłok schowała w torbie i walizce. Na początku pakunki trzymała za zasłoną w jednym z pokojów. Pozmywała ślady krwi z podłogi i tapety w przedpokoju. Wyprała zakrwawione ręczniki i swoje ubrania. Garnek z głową owinęła w gazety i związała pod osłoną nocy, wyrzucając go do jeziora. Następnego dnia poszła natomiast do szkoły. Zaprosiła też chłopaka do mieszkania, ale kiedy współpracownica pani Danuty zadzwoniła, spanikowała. To wtedy zdecydowała o wywiezieniu bagaży i pozostawieniu ich na dworcu centralnym. Podczas przesłuchania nastolatka wyznała, że planowała to zabójstwo od 3 lat, czyli mając zaledwie 15 lat. W szokujących zeznaniach wyliczała, jak Danuta Orzechowska miała ją rzekomo traktować. Agresja fizyczna i psychiczna miała być na porządku dziennym. Byłam bita, poniżana i pozbawiana prywatności, twierdziła nastolatka. Matka miała ją obwiniać za zatrzymanie dziennikarskiej kariery, a morderstwo było karą za brak miłości do własnej córki. Gdy miałam mniej więcej 16-17 lat, matka powiedziała mi, że jestem dzieckiem niechcianym i nieplanowanym. Było to po kolejnej scysji między mną a nią. Dokładnie nie przypominam sobie, czego dotyczyła, albowiem takie nieporozumienia były na porządku dziennym. W tym czasie ojciec nie mieszkał już razem z nami, mówiła Katarzyna podczas zeznań, cytowana później przez portal Dziennik.pl. Z zeznań wynikało też, że matka nigdy jej nie całowała i nie przytulała, nie chwaliła i nie doceniała, a bywało, że wyśmiewała. Kiedyś miała wykrzyczeć córce: żałuję, że cię urodziłam, musiałam babrać się w pieluchach zamiast robić karierę w telewizji. Śledczym nigdy nie udało się w 100% potwierdzić, na ile to, o czym mówiła wtedy Katarzyna, było prawdą, a na ile kłamstwami wymyślonymi na rzecz umniejszania własnej winy. Z drugiej strony opisy zachowania zachowań kobiety pasowały też do tego, o czym mówił jej były mąż i dlaczego ostatecznie doszło między nimi do rozwodu. Wiadomo, że część zeznań nastolatki na pewno uznano za wiarygodne, o czym świadczy chociażby późniejsze uzasadnienie wyroku, które podawał do opinii publicznej sąd. Proces, który śledziło mnóstwo osób, zakończył się bowiem po kilku miesiącach, 25 września 1980 roku. I choć opinia publiczna domagała się kary śmierci dla córki Danuty Orzechowskiej, to ostatecznie sąd stwierdził, że 18-latka w chwili popełnienia zbrodni była niepoczytalna. Usłyszała najniższy możliwy wyrok za swój czyn, jakim było wówczas 8 lat więzienia. Skazana pozbawiła życia tę, która jej to życie dała, ale dając to życie nie nauczyła najprostszych uczuć i trwający latami stan oschłości spowodował zablokowanie emocjonalne u oskarżonej. Przekazywał sąd w swoim uzasadnieniu. Mimo złożonego odwołania, decyzję pierwszej instancji przypieczętował później sąd apelacyjny. 18-letnia Katarzyna za kratami próbowała odebrać sobie życie, ale została odratowana. Wyszła z więzienia wcześniej niż zakładał wyrok za dobre sprawowanie. Do normalnego życia wróciła po zaledwie 5 latach w zamknięciu. Jak ustalił Super Express, długo nie chciała nawet wiedzieć, na jakim cmentarzu pochowano jej matkę. Zmieniła nazwisko i ułożyła sobie życie na nowo. Wyszła za mąż, potem się rozwiodła. W międzyczasie urodziła dziecko, córkę. Media informowały, że na grób zamordowanej matki nie chciała się wybrać, bo widok nagrobka w pełni uświadomiłby jej, jakiej zbrodni się dopuściła.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej? Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
1: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
2: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bruce Springsteen i Patti Stjalfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. 2 lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje. Kto by pomyślał, że Axl Rose i Slash znów będą razem na scenie? A jednak po latach konfliktów, które wydawały się nie do rozwiązania, panowie z Guns N' Roses znów grają razem. Okazuje się, że to nie oni sami, a osoby trzecie były źródłem ich nieporozumień. Gdy te osoby zniknęły, muzycy szybko się pogodzili, a Axl nawet pierwszy wyciągnął rękę. Teraz, po 10 latach bez kłótni, zespół wciąż koncertuje, jakby nigdy nic się nie stało.
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest umiarkowane, a w Katowicach dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciało znaleziono w torbie w lokalu przy ulicy Słupeckiej. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna tłumaczył, że podczas ataku dostrzegł w obliczu kobiety diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W ciągu 4 dni zebrano już 15 tysięcy podpisów, ale do uruchomienia procedury potrzeba ich aż 132 tysiące. Organizatorzy planują zwiększenie liczby punktów zbiórki, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Referendum będzie ważne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział co najmniej 450 tysięcy osób. Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już 3 rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciałby Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24 i gospodarz programu Tak Jest. Informacje o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa. Morozowski miał 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 nad Bałtykiem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aquapark Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 24 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje zmiany w kalendarzu świąt państwowych. Ministerstwo Kultury chce zmienić nazwę Święta Flagi na Święto Flagi i Orła Białego, podkreślając znaczenie polskiego godła. 15 sierpnia, oprócz Święta Wojska Polskiego, ma być obchodzony Dzień Bitwy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłyną na dni wolne od pracy. Dodatkowo 14 sierpnia będzie dniem wolnym dla pracowników administracji rządowej, co oznacza długi weekend od piątku do niedzieli. Zamknięte będą między innymi ministerstwa i urzędy centralne.
2: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości blisko 136 milionów złotych na spółkę AGCO i 8 dealerów. Przez 11 lat uczestniczyli oni w zmowie cenowej, która dotknęła polskich rolników. Rolnicy byli zmuszeni kupować maszyny rolnicze po zawyżonych cenach od przypisanych im sprzedawców. UOKiK ujawnił, że dealerzy wymieniali się informacjami, by uniemożliwić klientom uzyskanie lepszych ofert. Decyzja urzędu to ważny krok w walce z nieuczciwymi praktykami na rynku maszyn rolniczych. Związkowcy proponują zniesienie zakazu handlu w niedzielę i wprowadzenie wyższych wynagrodzeń dla pracowników. Ich pomysł zakłada płacenie 2,5 raza więcej za każdą godzinę pracy w niedzielę oraz dodatkowy dzień wolny. Obecne przepisy, według związkowców, nie spełniają swojej funkcji, a liczne wyjątki wypaczają konkurencję na rynku. Propozycja obejmuje także inne branże, jak gastronomia czy transport. Na razie to tylko postulat, a obecne przepisy nadal obowiązują.
1: Orlen obniża hurtowe ceny paliw, co może wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych. Decyzja dotyczy zarówno benzyny, jak i oleju napędowego, choć skala obniżek różni się w zależności od rodzaju paliwa. Powodem zmian jest stabilizacja cen ropy na światowych rynkach oraz korzystny kurs dolara. Choć kierowcy nie zobaczą od razu niższych cen przy dystrybutorach, to pierwszy krok w kierunku obniżek dla klientów detalicznych. Właściciele stacji zdecydują, kiedy i w jakim stopniu przenieść niższe koszty na ceny końcowe. Możliwe, że pierwsze obniżki na stacji pojawią się w ciągu kilku dni.
2: Farma wiatrowa Dąbrowice, należąca do ENGIE Zielona Energia, jako pierwsza w Polsce zaczęła świadczyć usługi bilansowania energii. To ważny krok dla stabilizacji krajowej sieci energetycznej. Dzięki współpracy z polskimi sieciami elektroenergetycznymi, farma może dynamicznie regulować produkcję prądu. Na sygnał od operatora sieci, farma błyskawicznie dostosowuje ilość wytwarzanej energii. ENGIE planuje rozszerzenie tych usług na kolejne farmy wiatrowe. To istotny element budowy nowoczesnej energetyki w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy. Koncern Rheinmetall zaprezentował nową fregatę rakietową typu GMF-140. To 140-metrowy okręt o wyporności ponad 6 tysięcy ton, zaprojektowany do obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i zwalczania okrętów podwodnych. Fregata jest przeznaczona dla flot NATO i państw sojuszniczych, oferując nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wyposażona w system Aegis, ma zapewniać wysoką świadomość sytuacyjną i zdolność kierowania ogniem. Rheinmetall podkreśla, że GMF-140 to jedna z najbardziej zaawansowanych fregat w swojej kategorii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Niewielkie zachmurzenie w Warszawie z temperaturą 24 stopnie. W Bydgoszczy natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już trzeci rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza

0: 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię.
1: Zmarł Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24 i gospodarz programu Tak Jest. Informacje o jego śmierci przekazał Kazimierz Sowa. Morozowski miał 69 lat i był jedną z czołowych postaci polskiego dziennikarstwa politycznego. W marcu tego roku powrócił na antenę po walce z nowotworem.
0: Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 nad Bałtykiem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, co wywołało ostrą krytykę ze strony rządu. Pałac Prezydencki broni decyzji, podkreślając, że prezydent ma konstytucyjne prawo do łaski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznacza, że pierwotna kara dla Staruchowicza była niesprawiedliwa. Ułaskawienie dotyczy zakazu wstępu na imprezy masowe po wydarzeniach na meczu w Lublinie w 2025 roku. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Bocheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic. Rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, który wydłuża możliwość odbywania kary pod dozorem elektronicznym z 6 miesięcy do 1,5 roku. Skazani na kary do 3 lat będą mogli starać się o elektroniczną opaskę już na 1,5 roku przed końcem wyroku. Decyzja o przyznaniu dozoru elektronicznego nie będzie automatyczna i zależeć będzie od indywidualnej oceny sądu. Projekt trafi teraz do dalszych prac legislacyjnych. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw związany z konfliktem w Iranie wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
1: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako dobre, a w Krakowie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Eldursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w pikabu. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Klaudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi. Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN24, odszedł w wieku 69 lat. Przez lata był twarzą programów takich jak Tak Jest i Teraz My, a jego nieobecność na ekranie zawsze budziła emocje. Po długiej walce z chorobą nowotworową, którą sam ujawnił, Morozowski wrócił na chwilę do pracy, ale teraz już na zawsze pożegnał się z widzami. Jego odejście to koniec pewnej ery w polskim dziennikarstwie.
2: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Zespół Phil pogrążył się w żałobie po śmierci Błażeja Gancarczyka, ich wieloletniego realizatora dźwięku. Miał zaledwie 39 lat, a jego odejście wstrząsnęło fanami i muzykami. Na Instagramie Piotr Kupicha i reszta zespołu pożegnali go wzruszającymi słowami, podkreślając, że stracili nie tylko współpracownika, ale przede wszystkim przyjaciela. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, a uroczystości pogrzebowe odbędą się 6 sierpnia.
1: Oceana, niemiecka wokalistka, która kiedyś podbiła polskie serca przebojem Cry Cry, wraca do Sopotu po 17 latach. W 2026 roku ponownie zawalczy o bursztynowego słowika na Top of the Top Sopot Festival. Czy uda jej się powtórzyć sukces sprzed lat i znów oczarować polską publiczność? Cóż, czas pokaże, czy nostalgia wystarczy, by znów zdobyć serca słuchaczy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Ian Astbury z The Cult. Kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i 4-letnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
2: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO, ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 28 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów Warszawy Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Na południu i w centrum Polski utrzymują się niskie stany wód, co prowadzi do coraz częstszych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Eksperci apelują o oszczędzanie wody i rozwijanie retencji, ponieważ zmiany klimatu powodują, że opady są krótkotrwałe i gwałtowne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w kraju obowiązuje już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Prezes Wód Polskich podkreśla, że musimy budować odporność na przyszłość, by ograniczyć skutki zmian klimatu. Na warszawskiej Ochocie, w mieszkaniu przy ulicy Słupeckiej, policja odkryła ciało 53-letniej kobiety w stanie zaawansowanego rozkładu. Sekcja zwłok wykazała, że kobieta została pobita na śmierć. W związku z tą sprawą zatrzymano 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna twierdzi, że podczas wspólnego spożywania alkoholu dostrzegł w kobiecie diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 kilometrów z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. 4 zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Rodzinna podróż do Polski zakończyła się tragedią na czeskiej autostradzie D52. Samochód, którym jechali Patrycja, Marcin, ich synowie oraz przyjaciółka Magdalena, zderzył się z dzikiem, a następnie został uderzony przez inny pojazd. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, w tym 18-miesięczny Hubert. Marcin i jego syn Tymek trafili do szpitala, a po powrocie do Polski kontynuują leczenie. W internecie ruszyły zbiórki na ich rehabilitację oraz sprowadzenie ciał zmarłych do kraju.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa.
2: Dziś w Międzyzdrojach startuje drugi etap Tour de Pologne, a piękna pogoda sprzyja kibicom i turystom. Oba kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda w Bałtyku ma przyjemne 20 stopni. Nie odnotowano zakwitu sinic, co potwierdzają najnowsze badania. To idealny dzień na plażowanie i śledzenie zmagań kolarzy.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi. Dziś drugi etap 83. Tour de Pologne z Międzyzdrojów do Szczecina. W żółtej koszulce lidera wystartuje Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek. Kolarze pokonają ponad 150 km, walcząc na premiach specjalnych i lotnych. Finisz zaplanowano na godzinę 16:30 w Szczecinie. Polscy siatkarze ponownie triumfują w Lidze Narodów, pokonując w finale USA 3-2. To już trzeci złoty medal biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Niestety, powrót do Polski napotyka na trudności z powodu opóźnienia lotu z Chin. Harmonogram powrotu pozostaje niepewny.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pod wodzą trenera Nikoli Grbicia zdobyła kolejny złoty medal w Lidze Narodów. To już 9. krążek w dorobku serbskiego szkoleniowca z polską kadrą. Grbić, który prowadzi drużynę od 4 lat, podkreśla, że sukcesy są możliwe dzięki klasowym zawodnikom. Czy Polacy sięgną po jubileuszowy, 10. medal podczas nadchodzących Mistrzostw Europy?
1: Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła tytuł Ligi Narodów, pokonując w finale USA 3-2. Kluczowe dla sukcesu biało-czerwonych było niezłomne nastawienie i mentalna siła. Kamil Semeniuk wyróżnił się, zdobywając 17 punktów, a Bartłomiej Bołądź dodał 10. Polacy już szykują się do startu w Mistrzostwach Europy. Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął 2. miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10. miejsce. Iga Świątek rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA w Toronto, mierząc się z Czeszką Sarą Bejlek. Polka i Bejlek spotkały się już wcześniej w tym sezonie na kortach Roland Garros, gdzie Świątek wygrała pewnie 6-2, 6-3. To trzeci występ Igi w Toronto, gdzie w 2019 roku zaskoczyła wszystkich, pokonując Karolinę Woźniacką. Teraz Świątek zaczyna zmagania od 2. rundy.
2: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności. Maja Chwalińska, 24-letnia tenisistka z Miechowa, zdobyła serca kibiców dzięki świetnej grze na Roland Garros, choć w finale uległa Mirze Andrzejewej. Niestety w Wimbledonie odpadła już w pierwszej rundzie z powodu kontuzji. Mimo to zainteresowanie jej osobą nie słabnie, choć życie prywatne zawodniczki pozostaje tajemnicą. Chwalińska ceni sobie spokój i czas z przyjaciółmi, unikając blasku fleszy.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje niewielkie zachmurzenie i temperaturę 24 stopnie w Warszawie, z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 26 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: wiatr.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, który zaczyna się od dramatycznych wydarzeń. Marcin Kodur po przeniesieniu do pracy dzielnicowego wraz z Darią zostaje wezwany do mieszkania starszej kobiety. Niestety, na miejscu odkrywają, że pomoc przyszła za późno. Kodur zauważa niepokojące ślady na szyi zmarłej, co budzi jego podejrzenia o nienaturalną śmierć. Mimo że nie prowadzi już dochodzeń, dzieli się swoimi spostrzeżeniami z policjantami. Dochodzi do napiętej rozmowy z Majakiem, który przejmuje sprawę. Początek nowego sezonu przynosi Kodurowi kolejne wyzwania, przypominając o jego trudnych przeżyciach z poprzednich odcinków.
3: Panna Młoda w 170 odcinku zaskoczy widzów emocjonującym zwrotem akcji. Główna bohaterka, Hanser, zdecyduje się na ślub z Melichem, co wywoła burzę emocji. Ceremonia, zamiast być radosnym wydarzeniem, stanie się sceną dramatycznych wydarzeń. Cichan, były partner Hanser, padnie w szał, planując zniszczenie swojej posiadłości, która przypomina mu o utraconej miłości. Z kolei Sinem, była narzeczona Melicha, przeżyje bolesne rozczarowanie, uświadamiając sobie, że była tylko narzędziem w jego planie. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 17:20 na TVP2. To wydarzenie z pewnością poruszy serca widzów.
2: M jak miłość wkracza w nowy sezon z emocjonującymi zwrotami akcji. Mikołaj Rozmerski, odgrywający rolę Marcina Chodakowskiego, rozwiał wszelkie plotki o swoim odejściu z serialu. Aktor podkreślił, że nie zamierza rezygnować z roli, która ukształtowała jego karierę. W nadchodzących odcinkach Marcin zmierzy się z osobistymi zawirowaniami, gdy jego przełożona, Elżbieta Domańska, spróbuje go uwieść. Powrót do dawnego zawodu detektywa przyniesie nowe wyzwania, a relacje z przyjacielem Jakubem Karskim staną się napięte. Wszystko to za sprawą wspólnej przeszłości z Martyną Wysocką, co z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski znajdzie się w poważnych tarapatach. W poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20:15 na antenie TVN zobaczymy, jak zdesperowany Andrzej błaga Krzysztofa Smolnego, by nie ujawniał afery ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Krzysztof jednak nie zamierza odpuścić i daje Andrzejowi miesiąc na ratowanie się przed konsekwencjami. Basia, była żona Andrzeja, również nie pozostaje obojętna i doradza mu, by sam wyznał prawdę synom, zanim dowiedzą się z mediów. W tle tej dramatycznej sytuacji Przemek i Marcelina nie odpuszczają tematu, wiedząc, że będzie to medialny hit. Czy Andrzej zdecyduje się na szczerość wobec rodziny? Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4266 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o 20:15 na TVN. Agnieszka i Ryszard staną przed poważnym konfliktem, gdy Olszewska będzie próbowała założyć fundację wspierającą młodzież z ośrodka poprawczego. Ryszard nie zgodzi się na ten pomysł, szczególnie z powodu problematycznego rodzeństwa Tworkowskich. Mimo ostrzeżeń męża, Agnieszka nie zamierza się poddać i będzie walczyć o wsparcie dla młodych. Tymczasem młodszy z braci, Tomek, plącze się w kolejne kłopoty, co tylko zaostrzy sytuację. Czy Agnieszce uda się przekonać Ryszarda do swoich planów? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni. Serial Pitbull obchodzi już ponad 20 lat od swojej premiery. Pierwszy odcinek tej przełomowej produkcji sensacyjnej zadebiutował 15 grudnia 2005 roku na antenie TVP2. Serial, będący rozwinięciem kinowego hitu Patryka Wegi, szybko zdobył serca widzów dzięki surowemu realizmowi i mocnym dialogom. Fabuła skupiała się na losach policjantów z warszawskiego Wydziału Zabójstw, którzy zmagali się z najcięższymi zbrodniami i własnymi demonami. W głównych rolach wystąpili m.in. Marcin Dorociński jako Despero i Andrzej Grabowski jako Goebbels. Serial doczekał się 3 sezonów, emitowanych do 2008 roku i przyciągał przed ekrany miliony widzów. Aktorzy, którzy wcielali się w te kultowe postacie, przeszli przez lata niezwykłe metamorfozy, a ich kariery rozkwitły. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na 451 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o godzinie 15:05 na TVP2. W tym emocjonującym epizodzie Pia nadal zmaga się z niebezpieczeństwem, a Romulo organizuje dla niej ochronę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. W pałacu nie brakuje napięć, gdyż Katalina zbliża się do Adriana, a Lope nie może pogodzić się z wyborem Wery. Santos podejmuje radykalne kroki, co może doprowadzić do poważnego konfliktu. Margarita próbuje wpłynąć na Martinę, by związała się z Ignacjem, ale Martina pozostaje nieugięta. Serial La Promesa to pełna intryg opowieść osadzona w 1913 roku, która zdobyła serca widzów dzięki zaskakującym zwrotom akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia.

0: Cenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
1: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę 6 planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu.
0: Na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego doszło do tragicznego incydentu. 3 sierpnia na plaży w Geleńczyku rozbił się ukraiński dron, co spowodowało śmierć kilku osób i rany u 40 innych. Moskwa oskarża Kijów o terroryzm, ale Ukraina nie komentuje sprawy. W tle konfliktu zacierają się granice między celami cywilnymi a wojskowymi, co prowadzi do wzajemnych oskarżeń o ataki na infrastrukturę logistyczną.
1: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Alternatywa dla Niemiec zdobywa coraz większe poparcie przed wyborami landowymi, co budzi obawy w Berlinie i NATO. Rząd federalny opracowuje plany awaryjne, aby zapobiec ewentualnemu paraliżowi logistycznemu sojuszu, jeśli AfD przejmie władzę w jednym z landów. W Saksonii-Anhalt partia może uzyskać nawet 41% poparcia, co pozwoliłoby jej na samodzielne rządy. Obawy dotyczą nie tylko wewnętrznej polityki Niemiec, ale także zdolności NATO do szybkiej reakcji w razie zagrożenia ze strony Rosji. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
0: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
1: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 23 stopnie. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata.
4: i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Morozowski, znany dziennikarz TVN, odszedł w wieku 69 lat po długiej walce z chorobą. Jego programy, takie jak Tak Jest, czy Teraz My, były stałym punktem w kalendarzu wielu widzów. Na wieść o jego śmierci zareagowały gwiazdy show biznesu, a TVN 24 zamilkło na minutę, by uczcić jego pamięć. Morozowski pozostanie w sercach jako symbol rzetelnego dziennikarstwa, a jego słynne Tak Jest będzie echem wartości, które reprezentował.
2: W najnowszej edycji The Voice of Poland na fotelu jurora zasiądzie Edyta Bartosiewicz, zastępując Margaret. Fani Dody mogą poczuć się zawiedzeni, ponieważ ich idolka znów nie pojawi się w programie. Plotki sugerują, że to jej problemy prawne zablokowały udział, ale TVP szybko zdementowało te rewelacje. Telewizja zapewnia, że współpraca z Dodą trwa i wkrótce zobaczymy ją w innych projektach. Katarzyna Grochola znowu w akcji. Na planie filmowym w Warszawie trwają zdjęcia do Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później. Pisarka podkreśla, że to nie jest kontynuacja kultowego Nigdy w życiu sprzed 22 lat, a jedynie ekranizacja piątej książki z cyklu. Danuta Stenka powraca jako Judyta, ale nie oczekujcie, że zobaczycie to samo, co kiedyś. Grochola zapewnia, że to zupełnie nowa historia, choć z tymi samymi bohaterami. Cóż, kto by pomyślał, że Judyta po tylu latach wciąż będzie nas zaskakiwać? Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd.
1: W świecie mody pojawił się nowy obiekt pożądania – torebka Dior Sigale. Jonathan Anderson, zainspirowany kultową suknią La Sigale z 1952 roku, stworzył arcydzieło, które już podbiło serca gwiazd. Rihanna, Charlize Theron i Taylor Swift nie mogą się bez niej obejść, a Jennifer Lawrence wybiera odcienie inspirowane archiwalnymi kolorami Diora. Czy torebka stanie się nowym symbolem luksusu, czy tylko chwilową modą? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Dior Sigal to prawdziwa perełka w świecie haute couture. Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
2: Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Cóż za niespodzianka. Film Back to the Beginning, dokumentujący pożegnalny koncert Ozziego Osborna i Black Sabbath, wciąż nie trafił do kin, choć miał to zrobić na początku roku. Sharon Osborne zapewnia jednak, że premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. A jakby tego było mało, Ozzfest powróci w 2027 roku w Birmingham, gdzie Ozzy zagrał swój ostatni koncert. Wygląda na to, że fani ciężkich brzmień mają na co czekać, choć cierpliwość jest tu kluczowa. Bruce Springsteen i Patti Stjalfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. Dwa lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Ochocie odkryto zwłoki 53-letniej kobiety w zaawansowanym stadium rozkładu. Ciało znaleziono w torbie w lokalu przy ulicy Słupeckiej. Policja zatrzymała 32-letniego Konrada S., który usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna tłumaczył, że podczas ataku dostrzegł w obliczu kobiety diabła. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W centralnej i południowej Polsce niski poziom wody w rzekach staje się normą, co jest efektem zmian klimatycznych. Mateusz Balcerowicz z Wód Polskich podkreśla, że sytuacja jest poważna i apeluje o budowę odporności systemu hydrologicznego. Wydano już 71 ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną, a specjaliści zalecają oszczędzanie wody i magazynowanie deszczówki. W zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne z powodu prognozowanych burz.
2: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. W hotelu Gołębiewski w Pobierowie ponownie pojawiły się problemy z klimatyzacją. Goście skarżą się na zbyt wysoką temperaturę w pokojach oraz problemy z ciśnieniem wody. W mediach społecznościowych pojawiają się wpisy osób, które doświadczyły tych niedogodności. Hotel jest nowym obiektem, co może tłumaczyć pewne trudności techniczne.
1: W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji.
2: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru. W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami.
1: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
2: W Grodzisku Mazowieckim zakończył się 4. Festiwal Kultur Świata, który trwał od 22 do 26 lipca. Wydarzenie przyciągnęło tysiące uczestników, oferując koncerty, warsztaty i barwną paradę kultur. Na scenach wystąpili artyści z Paragwaju, Meksyku, Kamerunu, Kanady oraz Polski. Festiwal zakończył się finałowym koncertem, który zgromadził ponad 3000 osób, a nowy mural na rogu ulic Sadowej i Sportowej będzie przypominał o tym wyjątkowym spotkaniu kultur.
1: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
2: Dziś w centrum Twardogóry doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednej z kamienic. Z mieszkania na parterze wydobywał się gęsty dym, a wewnątrz uwięziona została 83-letnia kobieta. Dzięki szybkiej interwencji policji seniorka została ewakuowana przed przyjazdem innych służb. Przyczyną zadymienia okazał się piec opalany drewnem. Strażacy zabezpieczyli lokal, umożliwiając mieszkańcom powrót do domów. Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej, mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 26 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 27 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. W Polsce rusza rewolucja w systemie kaucyjnym. Nowe butelkomaty, które zwracają kaucję bezpośrednio na kartę płatniczą, pojawiają się na osiedlach w największych miastach. Koniec z papierowymi bonami i koniecznością wizyty w kasie. Operatorzy planują zainstalować kilka tysięcy takich maszyn w ciągu najbliższych lat. W Warszawie i okolicach stanie ponad 500 urządzeń, a projekt obejmie także inne duże miasta. Nowe rozwiązania mają znacznie uprościć proces zwrotu opakowań. Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
1: Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie nie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników. Wisła wysycha, co zmusza elektrownie Kozienice i Połaniec do ograniczenia pracy niektórych bloków. Powodem są susza i upały, które obniżają poziom wody potrzebnej do chłodzenia. Polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły dodatkowe mechanizmy, by zabezpieczyć dostawy prądu. Mimo trudnej sytuacji, Enea zapewnia, że dostawy energii są stabilne. Eksperci ostrzegają jednak, że długotrwałe upały mogą pogorszyć sytuację. Tymczasem Tauron, dzięki zamkniętym obiegom chłodzenia, pozostaje mniej narażony na skutki suszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Ekstra.
2: Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 1002 odcinkiem. Nana zmaga się z lękiem przed podróżą poślubną, co prowadzi do napięć z pojazdem. Czy ich wyjazd zmieni ich losy? Odcinek zostanie wyemitowany 15 sierpnia o 16 w TVP1. Tymczasem w wątku Ibrahima i Czarnej nie brakuje humoru związanego z wyborem imienia dla dziecka. Intrygi Ezgi i Isil nie ustają, a bransoletka z inicjałami Sinana wzbudza podejrzenia u Ainur. Serial można oglądać codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD. Dziedzictwo to historia pełna dramatów, miłości i rodzinnych tajemnic.
2: W hiszpańskiej telenoweli La Promesa, Pałac Tajemnic, emocje sięgają zenitu w 451 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek 10 sierpnia o 15.05 na TVP2. Pia żyje w ciągłym strachu przed swoim oprawcą, a Romulo stara się zapewnić jej bezpieczeństwo poprzez przydzielenie ochrony. Tymczasem Katalina i Adrian zbliżają się do siebie, co nie umyka uwadze mieszkańców pałacu. Lope zmaga się z emocjami, widząc Werę z Santosem, co prowadzi do napięć. Margarita naciska Martinę na związek z Ignacjem, ale Martina stawia na niezależność. Serial pełen jest miłosnych wątków i rodzinnych dramatów, które przyciągają widzów. W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań, atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
1: W nowym sezonie M jak miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki zapowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca z długo wyczekiwaną 11. serią zatytułowaną Zemsta Wiedźm. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Akcja nowej serii rozgrywa się dekadę po wydarzeniach z poprzedniego sezonu, a główna bohaterka, Lucy, zmierzy się z życiem jako samotna matka. W sieci zawrzało po publikacji zdjęć Ilony Ostrowskiej, które sugerują dramatyczny wypadek. Fani zastanawiają się, czy to element fabuły, czy może inny projekt aktorki. Twórcy zdecydowali się nie obsadzać roli Kusego po śmierci Pawła Królikowskiego, co nadaje nowej serii emocjonalnej głębi. Lucy, mimo upływu czasu, pozostaje niezmieniona wizualnie, co dodaje jej historii wyjątkowego uroku. Warto czekać na premierę, by odkryć, jakie niespodzianki przygotowali twórcy. W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18.20. na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
1: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Gdańsku, z wiatrem północno-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 23 stopnie, a wiatr południowo-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, co wywołało ostrą krytykę ze strony rządu. Pałac Prezydencki broni

0: decyzji, podkreślając, że prezydent ma konstytucyjne prawo do łaski. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznacza, że pierwotna kara dla Staruchowicza była niesprawiedliwa. Ułaskawienie dotyczy zakazu wstępu na imprezy masowe po wydarzeniach na meczu w Lublinie w 2025 roku. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne. Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa, cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację. W Polsce imię Brytania, brzmiące jak nazwa europejskiego kraju, noszą tylko 3 dziewczynki. To niezwykle rzadkie imię jest wariantem imienia Brygida, które ma celtyckie korzenie i oznacza wzniosła lub ognista strzała. W rejestrze PESEL pojawiło się po raz pierwszy w 2020 roku. Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Siedlcach zatrzymano 6 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Interwencja rozpoczęła się od zgłoszenia o pasażerze wymachującym przedmiotem przypominającym broń. Wśród zatrzymanych są obywatele Ukrainy i Gruzji, u których znaleziono narkotyki. Dodatkowo, jeden z mężczyzn był poszukiwany przez policję. Wobec cudzoziemców wszczęto procedury deportacyjne.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 30 stopni, a wiatr południowo-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia, w 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie. Anita Włodarczyk, nasza mistrzyni młota, postanowiła pokazać światu swoje prawdziwe oblicze. W filmie dokumentalnym Anita, który zadebiutuje w telewizji już 6 sierpnia o 22:30 na TVP1, zobaczymy ją bez medali i podium. To nie tylko historia o sukcesach, ale także o cieniach sławy, które towarzyszyły jej przez lata. Ciekawe, czy po tej premierze Anita stanie się jeszcze bardziej rozpoznawalna? Czy może odkryjemy, że za tymi wszystkimi rekordami kryje się zwykła dziewczyna z młotem w ręku?
1: Claudia El Dursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, znany z barwnego życia i jeszcze bardziej barwnych włosów, znowu zaskakuje. Okazuje się, że choć urodził się jako katolik, to teraz jest protestantem. Co więcej, nie ochrzcił wszystkich swoich dzieci, bo uważa, że to ich decyzja. A wszystko to przed czwartym ślubem, bo przecież kto by się przejmował tradycją, gdy można iść własną drogą?
2: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet, a atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie? Wiktoria Gąsiewska, nasza narodowa kowbojka, podbija dziki zachód w Polsce. Aktorka, znana z ekranów od 6 roku życia, teraz zachwyca fanów na Instagramie, pozując w stylizacji rodem z westernu. Krótkie spodenki, słomkowy kapelusz i kowbojki to jej przepis na wakacyjny look. Czyżby nowa moda na rancha w Polsce?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą. Ian Astbury z The Cult, kiedyś Bóg Rocka, dziś z goryczą patrzy na świat, gdzie gwiazda rocka to już tylko puste słowa. W latach 80. wspiął się na szczyt dzięki surowemu brzmieniu, ale szybko odkrył, że rockowy mit to złota klatka. Dziś, w świecie, gdzie księgowi i 4-letnie dzieci są gwiazdami rocka, Astbury przypomina, że prawdziwy rock to coś więcej niż tylko sukces i blichtr. To duchowość, mistycyzm i poszukiwanie prawdy, której nie da się zmierzyć ani sukcesem na giełdzie, ani pierwszą jazdą na rowerze. W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 30 stopni i wiatr południowo-wschodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W pociągu Kolei Mazowieckich doszło do incydentu, w którym dwóch młodych mężczyzn zaatakowało słownie 16-latka z Ukrainy. Interweniował kierownik składu, co doprowadziło do szarpaniny. Pasażerowie zareagowali, obezwładniając agresorów i wyrzucając ich na peron, gdzie zatrzymała ich policja. Mężczyźni usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i przestępstwa na tle narodowościowym. Grozi im do 5 lat więzienia.
2: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Decyzja ta wywołała poruszenie, a siostra zamordowanej ostro skrytykowała wyrok, nazywając go pluciem w twarz. Wyrok nie jest prawomocny, a rodzina nadal wierzy, że prawda o zbrodni zostanie ujawniona.
1: W Kuźnicy Starej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 9-letni Fabian. Chłopiec został potrącony przez samochód prowadzony przez 38-letniego mężczyznę, który był pod wpływem narkotyków. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Pogrzeb Fabiana odbędzie się 6 sierpnia w przystajni. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad 1,5 miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. Dziś w Szczecinie zakończy się drugi etap Tour de Pologne. Peleton przejedzie przez miasto, co oznacza emocje dla kibiców, ale i utrudnienia dla kierowców. Finał etapu zaplanowano na wałach Chrobrego, a kolarze pojawią się w granicach miasta około godziny 16:08. Ulice, takie jak Jana, Skolna i Nabrzeże Wieleckie, będą zamknięte do godziny 20:00. W Białymstoku 14-latek uciekał przed policją na niedopuszczonym do ruchu motorowerze. Chłopak nie miał uprawnień do kierowania pojazdem, a jego matka, która udostępniła mu motorower, została ukarana mandatem w wysokości 5 000 zł. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. W ciągu 4 dni zebrano już 15 000 podpisów, ale do uruchomienia procedury potrzeba ich aż 132 tysiące. Organizatorzy planują zwiększenie liczby punktów zbiórki, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców. Referendum będzie ważne tylko wtedy, gdy weźmie w nim udział co najmniej 450 tysięcy osób.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od 1 sierpnia system centralnej e-rejestracji w Polsce został rozszerzony o 8 nowych specjalizacji medycznych. Pacjenci mogą teraz umawiać wizyty online w dziedzinach takich jak endokrynologia, pulmonologia czy choroby zakaźne. To ułatwienie eliminuje konieczność dzwonienia do przychodni, co oszczędza czas i wysiłek. Ministerstwo Zdrowia planuje dalsze rozszerzanie systemu, by do 2027 roku objąć 39 specjalizacji. Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już 3 rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Roman Giertych ostro skrytykował Karola Nawrockiego po ułaskawieniu Adama Borowskiego, zarzucając prezydentowi kolesiostwo. Poseł Koalicji Obywatelskiej grozi Trybunałem Stanu, mimo że wcześniej deklarował, iż nie chciał, by Borowski trafił do więzienia. Borowski został skazany za zniesławienie Giertycha, ale odmówił przeprosin. Ułaskawienie uzasadniono wiekiem i zasługami Borowskiego.
2: Leszek Miller ostro skrytykował władzę za stosowanie podwójnych standardów w reagowaniu na przemoc. Były premier podkreśla, że państwo powinno reagować z równą stanowczością, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców. Miller wskazuje na różnice w traktowaniu incydentów z udziałem Polaków i Ukraińców, co jego zdaniem podważa zaufanie społeczne. Apeluje o konsekwencje w działaniach, aby ograniczyć napięcia i uprzedzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Marcin Ociepa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, został oficjalnie kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Ociepa podkreślił, że nie ma programowych sporów z grupą Mateusza Morawieckiego, a ich odejście z PiS uważa za przedwczesne. Polityk wyraził żal z powodu podziałów na prawicy, które mogą osłabić jej szanse w wyborach. były naczelny dowódca ukraińskiej armii Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 27 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 29 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Dziś odnotowujemy znaczące obniżki cen hurtowych paliw w Polsce. Liderem w cięciach jest Aramco, który oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy na rynku. Decyzje o obniżkach to wynik złagodzenia napięć geopolitycznych i umocnienia złotego. Ropa Brent spadła do $84 za baryłkę, co dodatkowo wspiera korzystne zmiany cenowe. Oczekuje się, że te obniżki przełożą się na niższe ceny przy dystrybutorach w najbliższych dniach. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą liczyć na tańsze tankowanie już wkrótce. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Fala upałów w Polsce doprowadziła do paraliżu na kolei. Odwołano aż 579 pociągów, a wiele miało wielogodzinne opóźnienia. Wiceminister infrastruktury przyznał, że system nie był gotowy na temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Rząd planuje pilne zmiany w taborze i infrastrukturze, aby uniknąć podobnych problemów w przyszłości. Wśród zapowiadanych działań są zmiany w sieci trakcyjnej i zakup pociągów z lepszą klimatyzacją. To odpowiedź na awarie, które wyłączyły z użytku blisko 200 wagonów. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku. Nowy raport AON ujawnia dużą rozbieżność między deklaracjami pracodawców a rzeczywistym wsparciem dla pracowników. Choć 79% firm twierdzi, że wspiera rodziców, tylko 13% pracowników to potwierdza. Podobne różnice dotyczą zdrowia kobiet i edukacji finansowej. Eksperci wskazują, że problemem jest nie tylko brak świadczeń, ale także brak wiedzy pracowników o dostępnych benefitach. Firmy muszą lepiej komunikować swoje oferty, by zatrzymać talenty na rynku pracy. Personalizacja świadczeń staje się kluczowa, ale tylko 47% firm w Polsce dostosowuje je do indywidualnych potrzeb pracowników.
2: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko S.A., stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą dostawcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 26 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 26 stopni. Wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który podbija serca widzów na całym świecie. Już 13 sierpnia na antenie TVP2 zostanie wyemitowany 170 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym epizodzie Fadime wciąż nie potrafi przebaczyć swojemu synowi, a Bejza zaczyna manipulować mu kader i synem. Cihan postanawia zburzyć starą posiadłość, co budzi sprzeciw Hanser, która niespodziewanie staje na ślubnym kobiercu z Melichiem. Serial zadebiutował w Polsce 20 stycznia, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to rozbudowana produkcja, która liczy już 325 odcinków, a jej finał w Polsce zaplanowany jest na kilka lat do przodu. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. To propozycja pełna emocji, która na długo pozostanie w pamięci widzów. W 1938 odcinku M jak Miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce, i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie.
0: W nowym sezonie M jak Miłość powrócą emocje związane z Marcinem i Martyną. Po wakacjach zobaczymy, jak Chodakowski zacznie doradzać Jakubowi w sprawach sercowych z Martyną. Marcin i Martyna przeżyli intensywny romans podczas jego amnezji, ale teraz Marcin odzyskał wspomnienia i wrócił do Kamy. Tymczasem Martyna i Jakub odkryli, że łączy ich coś więcej niż przyjaźń. W nadchodzących odcinkach Jakub będzie próbował zrozumieć, dlaczego Martyna zerwała z nim kontakt. Marcin, mimo swojej przeszłości z Martyną, będzie wspierał Jakuba w jego relacji. Nowe odcinki opowiadają się pełne zawirowań i emocji. Czy Marcin naprawdę poprze związek Jakuba z Martyną? Przekonamy się już wkrótce.
1: W 932 odcinku serialu Akacjowa 38 atmosfera w kamienicy staje się napięta. Antonito jest tak pochłonięty pracą nad swoim wynalazkiem, że zaniedbuje domowe obowiązki, co doprowadza Don Ramona do szału. Blanka i Diego planują przeprowadzkę do Huelvy, gdzie Diego ma rozpocząć pracę w kopalni. Tymczasem Samuel odwiedza Ursulę i grozi, że skrzywdzi Mojsesa. W kamienicy niespodziewanie pojawia się Lucja, co może wprowadzić nowe zamieszanie. Odcinek ten będzie można obejrzeć w środę, 12 sierpnia o godzinie 18:25 na TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne życie mieszkańców kamienicy przeplata się z dramatami i tajemnicami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 997 odcinku przynosi dramatyczne wydarzenia. Burhan, dealer i porywacz Nany, ginie w wypadku samochodowym. To Semih, ukrywający się w cieniu, potrąca go rozpędzonym autem. Poyraz, który próbował dopaść Burhana, nie zdążył go uratować. Nana, zaniepokojona zniknięciem Poyraza, odkrywa, że jej mąż spotkał się z Burhanem. Semih, chcąc uniknąć zdemaskowania, uprzedza Poyraza, ale to nie wystarcza. Poyraz postanawia odkryć, kto stoi za śmiercią Burhana i porwaniem jego żony. Emocje sięgają zenitu, a tajemnice wciąż czekają na rozwiązanie. Odcinek można obejrzeć w poniedziałek, 10 sierpnia o 16 TVP1. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Rostocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalski, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. W nadchodzącym 4262 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Beata i Paweł Wójcikowie po narodzinach swojej córeczki podejmą wzruszającą decyzję. Ich dziecko otrzyma imię Marysia na cześć zmarłej Marii Zięby. Śmierć tej uwielbianej postaci była ogromnym ciosem dla mieszkańców. W 4260 odcinku Maria zmarła na zawał podczas podróży samolotem. Wydarzenia te będą miały swoją kulminację w środę, 12 sierpnia o 20:15 na TVN. Odcinek będzie także dostępny na platformie Max. Anna Młoda wkracza w emocjonujący moment. W 169 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 17.20 na TVP2. Dojdzie do dramatycznej konfrontacji. Hancer, będąca w centrum wydarzeń, zmierzy się z ujawnieniem dawnych tajemnic, co wywoła burzę emocji. W rezydencji atmosfera stanie się napięta, gdy Bejza ogłosi, że Hancer jest w ciąży. To wyznanie wywoła lawinę wydarzeń i ostrą kłótnię, podczas której padną mocne oskarżenia. Na koniec Melich zaskoczy wszystkich swoją propozycją dla Hancer. Serial przyciąga widzów dynamiczną akcją i zaskakującymi zwrotami, a także świetną obsadą.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już trzeci rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządu. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię.
2: Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób, w tym Piotra Staruchowicza, znanego kibica Legii Warszawa. Staruchowicz miał zakaz stadionowy, który teraz został uchylony. Decyzja prezydenta spotkała się z krytyką, między innymi ze strony byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ułaskawienie wywołało kontrowersje wśród polityków i opinii publicznej.
0: Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw, związany z konfliktem w Iranie, wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
2: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.

0: Na zalewie w Poraju doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem dwojga kajakarzy. Policjanci wyciągnęli z wody kobietę i mężczyznę, którzy byli pod wpływem alkoholu. 38-letnia kobieta miała blisko 2 promile, a 34-letni mężczyzna prawie 1 promil alkoholu we krwi. Dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych udało się uniknąć tragedii.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Zalewie Sulejowskim doszło do dwóch niebezpiecznych sytuacji z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci interweniowali najpierw przy wywróconej żaglówce, a później poszukiwali załogi roweru wodnego. Dzięki szybkiej reakcji wszyscy uczestnicy zdarzeń zostali bezpiecznie przetransportowani na ląd. Policja apeluje o ostrożność i przypomina o konieczności sprawdzania prognoz pogody przed wypłynięciem. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych. Policjanci z Tychów zatrzymali 37-letniego mieszkańca Raciborza podejrzanego o oszustwo metodą na inwestycje. Mężczyzna wyłudził od 85-letniego seniora 43 tysiące złotych, podając się za pracownika spółki Skarbu Państwa. Zatrzymany usłyszał już zarzuty, a sąd w Tychach zadecyduje o jego dalszym losie. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia. Najlepszą porą na zbiór ogórków jest wczesny poranek, zanim słońce mocno ogrzeje rośliny. O tej porze ogórki są jędrne, dobrze nawodnione i chrupiące. Jeśli nie zdążymy rano, warto zebrać je wieczorem, gdy rośliny zregenerują się po upalnym dniu. Regularne podlewanie i unikanie dużych wahań wilgotności również wpływają na ich smak.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej. Mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 27 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Mucha znowu w centrum uwagi. Tym razem aktorka zaskoczyła internautów odważnym zdjęciem z wakacji, gdzie pozuje w panterkowym bikini i prześwitującej halce. Choć chciała skłonić do refleksji nad odpoczynkiem, jej wygląd skradł całe show. Komentarze pełne zachwytów nie pozostawiają wątpliwości. Mucha wie, jak przyciągnąć uwagę. Czyżby to nowy sposób na wakacyjny relaks?
3: Edyta Bartosiewicz, legenda polskiej sceny muzycznej, w końcu zdecydowała się na telewizyjny debiut jako trenerka w The Voice of Poland. Po latach unikania telewizyjnego blasku, artystka postanowiła, że to właśnie teraz jest ten magiczny moment. Bartosiewicz, znana z emocjonalnych występów, nie zamierza skupiać się wyłącznie na technice wokalnej. Szuka prawdziwych talentów z charakterem i osobowością, które potrafią poruszyć publiczność swoją autentycznością. Ciekawe, czy młode talenty będą w stanie sprostać jej oczekiwaniom? Świat polskiego kina znów w żałobie. Po niedawnej stracie Igi Cembrzyńskiej teraz przyszło nam pożegnać młodego filmowca, Mikołaja Lędzioszka. Zaledwie 38-letni mistrz dźwięku, który pracował przy takich hitach jak Leśniczówka czy Ultrawiolet, zginął tragicznie w wypadku. Pogrzeb odbędzie się 5 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Czyżby polskie kino miało pecha tego lata? Skolim, znany z hitów disco, polo i latino, zaskakuje swoich fanów nowym produktem. W jego sklepie pojawiła się koszulka z wizerunkiem Chrystusa i napisem Boże, chroń króla latino. Choć Skolim twierdzi, że to najpiękniejsze koszulki, jakie można sobie wyobrazić, nie wszyscy są zachwyceni. Fani wyrażają swoje zniesmaczenie, a sam artysta milczy na temat krytyki. Cóż, może to nowy sposób na modlitwę w rytmie disco polo.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W polskim show biznesie znowu zawrzało. Michał Wiśniewski i Mandaryna po latach burzliwych relacji postanowili dać sobie drugą szansę. Ksawier Wiśniewski, ich syn, zdradził, że taki scenariusz nie mieścił się w jego planach, a ich powrót był dla niego i siostry Fabienne ogromnym zaskoczeniem. Fabienne, która w szkole zmagała się z prześladowaniami z powodu sławnych rodziców, znalazła w końcu nowe, przyjazne miejsce. Cóż, życie dzieci gwiazd to nie zawsze bajka, ale przynajmniej teraz jest trochę cieplej.
3: Rafał Brzozowski, znany łobuz polskiej sceny muzycznej, w końcu powiedział tak swojej wybrance Helenie, a jego ślub stał się wydarzeniem roku. Uroczystość, która odbyła się 1 sierpnia, przyciągnęła tłumy celebrytów, a wesele nad Zalewem Zegrzyńskim trwało aż 2 dni. Małgorzata Tomaszewska, jedna z gości, nie omieszkała podzielić się swoimi emocjami w sieci, nazywając Helenę najwspanialszą dziewczyną pod słońcem. W mediach społecznościowych wciąż wrze, a wspomnienia z tego wydarzenia zalewają internet niczym fala tsunami. Rafał Brzozowski, nasz niezastąpiony reprezentant na Eurowizji 2021, postanowił, że jego wesele z Heleną będzie trwało dłużej niż niejedna telenowela. Od soboty do wtorku, a zabawa wciąż trwa. Goście, w tym gwiazdy takie jak Justyna Steczkowska i bracia Mroczek, nie mogą się nacieszyć. Tymczasem Rafał, mimo weselnego chaosu, już szykuje się na czerwony dywan, bo przecież życie celebryty nie zna odpoczynku. Poland Rock Festival 2026 już za nami, a emocje wciąż nie opadły. Tegoroczna edycja na dawnym lotnisku Czaplinek-Broczyno przyciągnęła tłumy, które za darmo mogły podziwiać takie gwiazdy jak Godsmack czy Mysłowic. Już teraz wiemy, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 29 do 31 lipca, a pierwszą potwierdzoną gwiazdą jest Kula Shaker. Lokalizacja wciąż pozostaje tajemnicą, ale kto wie, może znowu wrócimy na stare, dobre lotnisko.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Bobska zaskakuje fanów, kręcąc teledysk do nowego singla Delegacja iPhone'em. Zamiast wielkiej produkcji i sztywnego planu, artystka postawiła na spontaniczność i wiatr we włosach podczas wyjazdu na Fuerteventurę. Przyjaciółka Monika Gibas stanęła za kamerą, a efektem ich wspólnych wędrówek jest autentyczny obraz pełen lekkości i beztroski. Czyżby to koniec wielkich produkcji? Może czas na delegację do samego siebie? AC/DC wciąż na scenie, a emocje sięgają zenitu. Podczas koncertu w Las Vegas Brian Johnson omal nie został trafiony przez spadający pocisk z repliki armaty. Na szczęście wokalista wykazał się refleksem i uniknął niebezpieczeństwa, kontynuując show, jak gdyby nigdy nic. Wygląda na to, że nawet armaty nie są w stanie zatrzymać tej rockowej legendy. Polski rynek medialny stracił legendę. Wiesław Królikowski, współtwórca kultowego magazynu Tylko Rok, odszedł w wieku 72 lat. Jego żona, Anna Kwas-Królikowska, podzieliła się tą smutną wiadomością w mediach społecznościowych. Pożegnanie odbędzie się 7 sierpnia na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wiesław Królikowski pozostawił po sobie nie tylko wspomnienia, ale i bogaty dorobek literacki, który na zawsze pozostanie w sercach fanów rocka.
3: Zespół Węże postanowił odświeżyć kultowy utwór Serce grupy LSO, ale spokojnie, nie zamierzają go wymyślać na nowo. Po prostu dodali trochę gitarowego brzmienia, aby nie zgubić emocji, które wszyscy tak kochają. Nowa wersja trafiła na ich debiutancki album First Peep, a teledysk o przyjaźni pokazuje, jak wygląda życie w ich ekipie. Fani mogą spodziewać się tej wyjątkowej interpretacji na koncertach w Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał wschodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, ogłosił, że 21 działaczy Koalicji Obywatelskiej zrezygnowało z przynależności do partii, wybierając stanowiska w miejskich spółkach. Decyzja ta jest efektem ultimatum, które postawił im prezydent, wymagając wyboru między działalnością partyjną a pracą w zarządach. To działanie ma na celu poprawę przejrzystości zarządzania i odbudowę zaufania mieszkańców do sektora publicznego. Wśród osób, które zrezygnowały z partii, znaleźli się m.in. prezes MZA Jan Kuźmiński i wiceprezes tramwajów Warszawy Konrad Niklewicz.
2: Jonasz S., 20-letni mężczyzna, został skazany na dożywocie za brutalne morderstwo 41-letniej Barbary Z. Zbrodnia miała miejsce w Warszawie, gdzie Jonasz zamówił kobietę świadczącą usługi sadomaso, a następnie ją zamordował i poćwiartował. Sąd apelacyjny uznał, że zbrodnia była zaplanowana, a Jonasz będzie mógł ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero w 2034 roku. Rodzina ofiary wyraziła ulgę po ogłoszeniu wyroku.
1: Centrum Warszawy staje się coraz bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów. Po modernizacji otwarto ulicę Złotą, gdzie zamiast betonu pojawiła się zielona przestrzeń z fontanną. Dodatkowo udostępniono trzecie naziemne przejście przez Marszałkowską, co usprawnia komunikację między Żurawią a Świętokrzyską. To część większej inwestycji, która zmienia oblicze centrum miasta, stawiając na zieleń i przestrzeń dla ludzi. Jeśli szukacie ochłody w okolicach Krakowa, mamy dla Was kilka propozycji. Zakrzówek, nazywany polską Chorwacją, to rajska oaza w granicach miasta, z dojazdem w zaledwie 15 minut. Popularna plaża Bagry oferuje szeroką, piaszczystą plażę i bogate zaplecze gastronomiczne, a dojazd zajmuje około 20 minut. Dla tych, którzy chcą uciec dalej, polecamy Zalew na Piaskach, oddalony o 12 km z pięknymi sosnowymi zagajnikami. Każde z tych miejsc zapewnia opiekę ratowników i mnóstwo atrakcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Rodzina zamordowanej w 1998 roku nastolatki wyraża głębokie rozczarowanie wyrokiem. Siostra Iwony opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśla ból i poczucie braku sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny. Tauron GTK. Gliwice wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Do zespołu dołączył Ben Schwieger, 23-letni amerykański skrzydłowy, który po raz pierwszy zagra zawodowo poza USA. Schwieger, mierzący 203 cm, może występować na pozycji niskiego i silnego skrzydłowego. Klub liczy, że jego wszechstronność i doświadczenie zdobyte w NCAA pomogą drużynie osiągnąć sukces w sezonie 2026 i 2027. Wczoraj wieczorem na terenie rodzinnych ogródków działkowych Biała Róża w Zabrzu doszło do wybuchu i pożaru. Cztery zastępy straży pożarnej szybko opanowały sytuację. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przyczyny incydentu są badane przez specjalistów. Dziś w Sarbinowie idealne warunki do plażowania. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są otwarte, a temperatura wody wynosi przyjemne 20 stopni. Pogoda sprzyja wypoczynkowi z temperaturą powietrza 22 stopnie i niemal bezwietrzną aurą. Co ważne, nie ma zagrożenia sinicami, więc można bez obaw korzystać z uroków morza.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W niedzielę w Choroszczy odbył się 37. Jarmark Dominikański, który przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. Na odwiedzających czekały liczne atrakcje, w tym stoiska z rękodziełem, pokazy konne i koncerty. Wydarzenie uświetniły występy zespołów takich jak Cookies Band i Łzy. Impreza, jak co roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem i zapewniła uczestnikom wiele emocji. W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
1: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: 18-latek z Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po ataku nożem na kobietę we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w sobotę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór. Poszkodowana 30-latka opuściła już szpital. Konsulat Ukrainy we Wrocławiu potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że sprawca powinien ponieść odpowiedzialność zgodnie z prawem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie w Białymstoku, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński powrócił do Legii Warszawa po 6 latach i już w drugim meczu strzelił gola, pomagając drużynie pokonać Zagłębie 3-1. Dzięki temu zwycięstwu Legia objęła pozycję lidera w Ekstraklasie. Zjawiński, wychowanek stołecznego klubu, podkreśla, że zdobycie bramki przy Łazienkowskiej było jego marzeniem. Trener Marek Papszun chwalił zespół za jakość gry i podkreślił znaczenie zmian, które pomogły w zwycięstwie. Wojciech Monika, młody stoper Lecha Poznań, może stać się bohaterem rekordowego transferu z PKO Ekstraklasy. Saudyjski klub Al-Qadsia wyraził zainteresowanie jego pozyskaniem, co potwierdzają doniesienia z Arabii Saudyjskiej. Monika, mimo młodego wieku, już dwukrotnie zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem i jest jednym z kluczowych zawodników zespołu. Jeśli transfer dojdzie do skutku, może on przekroczyć 11 milionów euro, bijąc rekordy sprzedażowe polskiej ligi.
0: Świat sportu opłakuje śmierć Nataszy Ward, utalentowanej australijskiej biegaczki na 800 metrów, która zmarła nagle w wieku 21 lat. Ward była wschodzącą gwiazdą lekkoatletyki i zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Australii w 2024 roku. Jej klub, Sutherland District Athletics Club, podkreśla jej życzliwość i radość, które poruszały wszystkich wokół. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona. Łódź po raz pierwszy gościła zawody Grand Prix, gdzie Patryk Dudek zajął drugie miejsce, będąc najlepszym z Polaków. Zwyciężył Brytyjczyk Robert Lambert, a Bartosz Zmarzlik nie awansował do finału. Dudek, dzięki wygranej w rundzie zasadniczej, wybrał pole startowe w finale, co pozwoliło mu na zajęcie miejsca na podium. W klasyfikacji generalnej prowadzą Brady Kurtz i Bartosz Zmarzlik, a Dudek awansował na piątą pozycję.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Świat mieszanych sztuk walki pogrążył się w żałobie po śmierci Alana Nascimento. Brazylijski zawodnik UFC zmarł w wieku 34 lat po zawale serca we śnie. Nascimento dołączył do UFC w 2021 roku i od tego czasu odniósł 4 zwycięstwa. Ostatni raz walczył 30 czerwca, przegrywając z Mitchem Raposo. Adam Małysz ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod jego konto na WhatsAppie. Były skoczek apeluje, by nie odpowiadać na wiadomości wysyłane w jego imieniu, które są próbą wyłudzenia pieniędzy. Wiadomość zawierała prośbę o głosowanie na córkę przyjaciół Małysza, co miało być elementem oszustwa. Przypadek ten pokazuje, że nawet osoby publiczne mogą paść ofiarą cyberprzestępców. Letnie Grand Prix 2026 w skokach narciarskich rozpoczęło się w Wiśle. Naoki Nakamura z Japonii triumfował w obu konkursach. Sensacją był 19-letni Estończyk Kajmar Wagul, który w niedzielę zajął drugie miejsce. Polak Kamil Waszek, mimo świetnego debiutu, został zdyskwalifikowany, a najlepszym z Polaków okazał się Kacper Tomasiak, zajmując 10 miejsce.
0: Maja Chwalińska wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją i rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Toronto. Polka, rozstawiona z numerem 18, zagra swój pierwszy mecz we wtorek, 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Australijka Talia Gibson lub Włoszka Elisabetta Cocciaretto. Chwalińska ma już za sobą kilka treningów w Kanadzie, w tym z Igą Świątek.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przygotowuje się do prestiżowego turnieju WTA 1000 w Kanadzie, gdzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Przed rozpoczęciem zmagań polska tenisistka znalazła czas na zwiedzanie Toronto, co uwieczniła na zabawnych fotografiach, które szybko zdobyły popularność w sieci. Wśród zdjęć znalazło się ujęcie z Królewskiego Muzeum Ontario, gdzie Świątek pozowała przy szkielecie prehistorycznego gada. Jej wizyta w muzeum i humorystyczne zdjęcia przyciągnęły uwagę internautów, generując wiele pozytywnych komentarzy.
0: Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Starucha Staruchowicza, znanego lidera kibiców Legii Warszawa. Dzięki tej decyzji Staruchowicz może ponownie zasiąść na trybunach stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Ułaskawienie oznacza zdjęcie zakazu stadionowego, który nałożono na niego wcześniej. Decyzja prezydenta kończy okres, w którym Staruchowicz nie mógł wspierać swojej drużyny na żywo. Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Zmarł Mateusz Bąk, legenda Lechii Gdańsk, w wieku zaledwie 43 lat. Były bramkarz, który przeszedł z klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Pozostawił po sobie pustkę w sercach kibiców i bliskich. Po zakończeniu kariery w 2017 roku Bąk nadal wspierał drużynę, szkoląc młodych bramkarzy. Jego nagłe odejście to ogromny cios dla całej piłkarskiej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce po zdobyciu złotego medalu Ligi Narodów napotkała problemy w powrocie do kraju. Z powodu burzy nad Ningbo podróż drużyny opóźniła się o co najmniej jeden dzień. Część zawodników ma dotrzeć do Warszawy w środę rano. Po przylocie planowane jest uroczyste powitanie i konferencja prasowa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 23 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Warszawy dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda to turecki serial, który od stycznia podbija serca polskich widzów na antenie TVP2. Już 15 sierpnia wyemitowany zostanie 172 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że potajemnie spotyka się ze swoim dzieckiem. Tymczasem Melih i Hancer odpowiadają na prowokację Cihana, pojawiając się na kolacji w rezydencji. Tayar szokuje Derię wiadomością, że dziecko Joncy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji zadebiutował w 2024 roku, szybko zdobył popularność, a jego losy w Polsce zapowiadają się na długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów.
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4266 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 19 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka i Ryszard staną przed poważnym konfliktem, gdy Olszewska będzie próbowała założyć fundację wspierającą młodzież z ośrodka poprawczego. Ryszard nie zgodzi się na ten pomysł, szczególnie z powodu problematycznego rodzeństwa Tworkowskich. Mimo ostrzeżeń męża, Agnieszka nie zamierza się poddać i będzie walczyć o wsparcie dla młodych. Tymczasem młodszy z braci, Tomek, plącze się w kolejne kłopoty, co tylko zaostrzy sytuację. Czy Agnieszce uda się przekonać Ryszarda do swoich planów? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. W najnowszym 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Juliusz Kwiatkowski zmierzy się z burzą emocji. Zazdrość o Krystynę osiągnie szczyt, gdy dowie się, że w jej życiu pojawił się nowy adorator. Juliusz, który ukrywał się pod pseudonimem Janusz na forum jazzowym, będzie próbował odzyskać ukochaną. Niestety Krystyna wybierze Jana, który przeprosi ją za wcześniejsze błędy i zyska jej przebaczenie. Juliusz, mimo starań, zostanie z niczym, a Krystyna zacznie spędzać coraz więcej czasu z Janem. Czy Kwiatkowski zdecyduje się na ostateczne wyznanie prawdy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w czwartek, 20 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. W odcinku 4262 serialu Na Wspólnej Bogdan staje przed trudnym zadaniem organizacji pożegnania bliskiej osoby. Choć próbuje zachować spokój, wewnętrznie jest rozbity po tej stracie. Tymczasem pod szpitalem Weronika staje się świadkiem niepokojącej sceny z udziałem Eweliny, żony Kalskiego, co stawia ją w trudnej sytuacji. W rodzinie Ziębów trwa żałoba po nagłej śmierci Marii, co szczególnie dotknęło Włodka. Beata, nieświadoma tragedii, cieszy się z narodzin córeczki, której postanawia nadać imię Marysia na cześć zmarłej. Odcinek 4262 zostanie wyemitowany w środę, 12 sierpnia o 20.15 na antenie TVN. Serial Na Wspólnej od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej, ich sukcesy i porażki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Rancho powraca z 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Nowe odcinki przeniosą widzów do Radzynia Podlaskiego, gdzie ekipa filmowa kręciła sceny w Pałacu Potocki. Premiera planowana jest na koniec 2026 roku. W nowym sezonie dawny wójt Kozioł pełni funkcję prezydenta, a Czerepach został premierem. Pojawi się także nowa postać, Ignacy Japycz, kuzyn legendarnego Stacha, który przybywa z Australii. Zdjęcia z planu pokazują aktorów w eleganckich strojach, a pałacowe wnętrza dodają produkcji prestiżu. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Rancho powraca z 11 sezonem, a w nim wielka niespodzianka dla fanów. Marta Dąbrowska ponownie wcieli się w postać Zosi, która przeszła ogromną przemianę. Elegancka stylizacja i tajemnicza sceneria sugerują, że dawna, nieśmiała Zosia stała się pewną siebie kobietą. Zdjęcia z planu pokazują ją w różowej kreacji z czerwonym wachlarzem i przy czarnej limuzynie. To zupełnie nowy wizerunek, który zaskoczy widzów. Twórcy nie zdradzają jeszcze szczegółów fabuły, ale już teraz wiadomo, że Zosia odegra kluczową rolę w nowych odcinkach. Premiera już tej jesieni.
0: W 453 odcinku La Promesy w pałacu dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Jana i Vera odkrywają ciało Pii, a obok znajduje się jej list pożegnalny. Alonso, z obawy przed skandalem, postanawia ukryć tragedię przed resztą mieszkańców. Tymczasem na froncie Manuel próbuje powstrzymać Kuro, który wydaje się szukać śmierci w walce. W pałacu napięcia rosną, a Maria rozpacza po zniszczeniu jej zapisków przez Petrę. Konflikty i tajemnice wciąż narastają. Odcinek 453 zostanie wyemitowany 12 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial La Promesa to pełna emocji opowieść osadzona w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nadchodzących odcinkach. Barbara Mostowiak, seniorka RODU, opuści grabinę i pojawi się w nowym otoczeniu. Czy to ucieczka od problemów, czy początek większych zmian w jej życiu? W tle widzimy Zofię Kisielową, co sugeruje, że podróż nie będzie samotna. Rodzina Mostowiaków zmierzy się z poważnymi problemami, w tym z romansem Artura Rogowskiego, który zniszczy jego związek z Marysią. Barbara, jak zawsze, stanie na wysokości zadania, próbując scalić rodzinę. Przyjaźń Barbary i Kisielowej ponownie zagości na ekranie, a ich wspólne perypetie z pewnością przyciągną uwagę widzów. Produkcja nie zdradza jeszcze celu podróży, ale każda zmiana otoczenia przez Barbarę jest wyjątkowym wydarzeniem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje małe zachmurzenie i temperaturę 21 stopni w Gdańsku, z wiatrem południowo-wschodnim o sile 2 metry na sekundę. W Poznaniu zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę podobnie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu, a w Sejmie pojawił się nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, kierowany przez Mateusza Morawieckiego. Była premier Beata Szydło podkreśla, że podziały na prawicy nie przynoszą pozytywnych efektów i wzywa do rozmów. Szydło wierzy, że możliwe jest zjednoczenie i wspólna lista wyborcza w przyszłości. Zaznacza, że kluczowe jest zachowanie spokoju i współpraca w celu odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Mateusz Morawiecki ujawnił kulisy sporów w obozie rządzącym PiS podczas pandemii COVID-19. Były premier twierdzi, że sprzeciwiał się obowiązkowym szczepieniom, choć Jarosław Kaczyński miał je popierać. Morawiecki podkreślił, że presja na wprowadzenie przymusowych szczepień była duża, ale dzięki publicznemu wysłuchaniu udało się tego uniknąć. To kolejny raz, gdy były premier odsłania różnice zdań w kluczowych momentach rządów PiS. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że do 15 października założy własną partię polityczną. Były premier planuje także wielką konwencję swojego stowarzyszenia Rozwój Plus na ten sam dzień. To symboliczna data, bo mija wtedy 3 lata od ostatnich wyborów parlamentarnych. W sondażu Ibris dla Polsat News Rozwój Plus uzyskał poparcie na poziomie niecałych 8%.
0: Zygmunt Solorz-Żak, założyciel imperium biznesowego, w tym telewizji Polsat, obchodzi dziś 70. urodziny. Mimo wieku nie planuje przejścia na emeryturę, co wywołało konflikt z jego dziećmi. Spór doprowadził do odwołania synów z kluczowych stanowisk w firmach Solorza i przeniósł się na drogę sądową. Solorz-Żak planuje inwestycje w polską energetykę jądrową we współpracy z amerykańską firmą X-Energy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lech Wałęsa odmówił uznania Karola Nawrockiego za prezydenta, nazywając to hańbą. Były przywódca Solidarności domaga się ponownego przeliczenia głosów z wyborów 2025 roku, twierdząc, że doszło do oszustwa. Państwowa Komisja Wyborcza oraz Sąd Najwyższy potwierdziły jednak ważność wyboru Nawrockiego. W czwartek, z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia prezydenta, odbędzie się spotkanie przed Pałacem Prezydenckim. W Australii Południowej doszło do tragicznego zdarzenia. 32-letnia Helena Wright rzuciła się z klifu do oceanu z dwojgiem swoich dzieci. Ciała kobiety i jej kilkuletniej córki zostały odnalezione, jednak 3-miesięczny chłopiec wciąż jest poszukiwany. Śledztwo trwa, a policja wykluczyła udział osób trzecich. Już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowy spektakl na niebie. Tego dnia zobaczymy całkowite zaćmienie Słońca, maksimum roju meteorów Perseidów oraz paradę 6 planet. W Polsce zaćmienie będzie widoczne tylko częściowo. To niezwykłe zjawisko wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiają się spekulacje o jego znaczeniu. Fala ekstremalnych upałów dotknęła Chorwację, popularny cel wakacyjny Polaków. Polska ambasada w Zagrzebiu ostrzega przed czerwonymi alertami meteorologicznymi, które obowiązują do 5 sierpnia. Temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, a najgorzej jest na Półwyspie Istria, w okolicach Rijeki i na wyspach Krk, Kres, Rab, Losiń oraz Pak. Na trasie od Zadaru do Dubrownika obowiązują pomarańczowe alerty, co oznacza, że przebywanie na zewnątrz jest nadal bardzo ryzykowne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Niemcy opublikowały nową umowę o współpracy obronnej z Polską, podpisaną 17 czerwca tego roku. Dokument zastępuje porozumienie z 2011 roku i obejmuje kluczowe obszary, takie jak mobilność wojskowa,

0: Cyberbezpieczeństwo i współpraca na Bałtyku. Umowa ma na celu wzmocnienie współpracy wojskowej i strategicznej między oboma krajami, ale nie tworzy alternatywy dla NATO. Wejście w życie nastąpi po zakończeniu wewnętrznych procedur ratyfikacyjnych w obu państwach. Polacy coraz częściej rezygnują z ekspresów do kawy na rzecz tradycyjnych zaparzaczy, takich jak kawiarki, drippery czy French pressy. Te urządzenia nie tylko gwarantują wyjątkowy smak, ale także pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną. Wraz z nimi wracają do łask kultowe młynki do kawy z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które są kluczowym elementem dla prawdziwych miłośników kawy. Zaparzacze i młynki stają się nowymi gwiazdami w polskich kuchniach.
1: Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego zidentyfikowali 31-letniego mężczyznę, który pędził trasą S-17 z prędkością 257 km na godzinę. Mężczyzna zamieścił nagranie z tej jazdy w mediach społecznościowych, co przyciągnęło uwagę funkcjonariuszy. Kierowca, mieszkaniec gminy Tarnawatka, został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policja przypomina o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości i odpowiedzialności na drodze.
0: Świeżo wyprane ubrania mogą nieprzyjemnie pachnieć z powodu bakterii i pleśni w pralce. Zamiast chemicznych płynów warto wypróbować domowe sposoby. Soda oczyszczona skutecznie usuwa niechciane zapachy, a olejek eteryczny nadaje tkaninom przyjemny aromat. Pamiętajmy też o regularnym czyszczeniu pralki i dbaniu o jej wentylację.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sierpień to kluczowy czas dla miłośników malin. Warto teraz zadbać o krzewy, by zapewnić sobie obfite zbiory w przyszłym roku. Należy usunąć chore i zbyt gęste pędy oraz zadbać o odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza w czasie upałów. Pielęgnacja w tym okresie to inwestycja w zdrowie roślin i ich przyszłą wydajność.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande, królowa popu, postanowiła zrobić sobie przerwę od blasku fleszy. Podczas koncertu w Chicago wyjaśniła, że to nie chwilowy kaprys, a dobrze przemyślana decyzja. Fani zaniepokojeni jej utratą wagi mogą spać spokojnie, bo Ariana zapewnia, że to nie hejt, a potrzeba odpoczynku skłoniła ją do tego kroku. A nowy album Petal i kontrowersyjny teledysk? Cóż, wygląda na to, że Grande wie, jak podgrzać atmosferę, zanim zniknie na chwilę z radarów.
2: Świat muzyki i internetu zderza się z hukiem, a influencerzy szturmują sceny, próbując przekonać nas, że ich popularność w sieci to przepustka do kariery muzycznej. Baron, znany gitarzysta z Afromental, nie kryje sceptycyzmu wobec tego trendu, stwierdzając, że w The Voice of Poland liczy się prawdziwy talent, a nie internetowe polubienia. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nową erą, gdzie każdy, kto ma telefon i konto na Instagramie, może stać się gwiazdą? Cóż, pozostaje nam tylko obserwować, jak to się rozwinie.
1: Claudia El Dursi, znana z polskiej edycji Top Model, postanowiła uchylić rąbka tajemnicy o swojej relacji z ojcem. Okazuje się, że ich kontakt można by porównać do gry w peekaboo. Pojawia się raz na dekadę, by znów zniknąć. Ostatni raz widziała go, gdy miała 7 lat, a potem cisza. Mimo wszystko Claudia nie chowa urazy, doceniając swoje europejskie wychowanie. Cóż, nie każdy może pochwalić się tak oryginalnym podejściem do rodzinnych więzi.
2: Maja Ostaszewska, znana z chronienia prywatności, zrobiła wyjątek i pokazała światu swoje dzieci. Córka Janina i syn Franciszek, który właśnie świętuje 19 urodziny, pojawili się na jej mediach społecznościowych. Aktorka nie kryje dumy z syna, który zamiast aktorstwa rozwija się w zespole muzycznym Enigma. Czyżby szykowała się nowa gwiazda na polskiej scenie muzycznej?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Rafał Brzozowski, zamiast cieszyć się romantyczną podróżą poślubną, będzie musiał zadowolić się intensywnym harmonogramem zawodowym. Wszystko przez udział w nowej edycji Twoja twarz brzmi znajomo i obowiązkową obecność na prezentacjach jesiennych ramówek. Cóż, zamiast plaż i słońca czeka go blask reflektorów i flesze aparatów. Wygląda na to, że praca skutecznie pokrzyżowała plany na szybki wyjazd. Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, zaskoczył wszystkich, biorąc ślub z tajemniczą Heleną. Nawet jego długoletni przyjaciel Norbi nie miał pojęcia, kim jest wybranka wokalisty, aż do momentu, gdy otrzymał zaproszenie na wesele. Impreza była prawdziwym pokazem luksusu, z menu za 160 tysięcy złotych i atrakcjami jak z filmu, tym lodowym barem i samolotem z banerem. Norbi, mimo że przegapił ceremonię, zdążył na poprawiny, gdzie z zespołem rozkręcił parkiet. A atmosfera była tak gorąca, że aż trudno uwierzyć, że to nie była kolejna gala rozdania nagród. Warszawska restauracja Sen zamieniła się w prawdziwe fryzjerskie show. Na premierze nowego sezonu serialu Klara Rewolucja gwiazdy postanowiły zaszaleć z fryzurami. Izabela Kuna zaskoczyła zadziornym cięciem, Katarzyna Warnkę postawiła na zalotną grzywkę, a Aleksandra Konieczna pokazała efektowne kukuryku. Wygląda na to, że na czerwonym dywanie liczy się teraz nie tylko kreacja, ale i odważna fryzura. Ciekawe, czy w nowym sezonie serialu też będzie tak frywolnie?
1: Beata Ścibakówna, nasza niezmordowana podróżniczka, po norweskich przygodach z fiordami i trollami, zawitała nad Bałtyk. Aktorka, która zbliża się do 60 lat, na plaży w Juracie prezentuje się jak prawdziwa morska bogini. W towarzystwie męża, Jana Englerta, cieszy się wakacjami, udowadniając, że wiek to tylko liczba. A wszystko to oczywiście na Instagramie, bo przecież bez relacji w sieci wakacje się nie liczą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Bruce Springsteen i Patti Stialfa, para rock'n'rollowych legend, od lat łączą życie prywatne z zawodowym, choć nie zawsze było łatwo. 2 lata temu Patti ujawniła, że zmaga się z poważną chorobą, szpiczakiem mnogim. Dziś jednak mamy dobre wieści. Patti jest w remisji. Springsteen w swoim stylu przypomina, że nadzieja to klucz, a ich historia to dowód na to, że miłość i muzyka mogą pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody. James Hetfield, frontman Metallica, właśnie skończył 63 lata i jak co roku nie obyło się bez szaleństw. Tym razem James postanowił podziękować za życzenia, śpiewając na Helu Sad But True, mam 63 lata, oh yeah. Wideo z jego występu pojawiło się na oficjalnych kontach zespołu, a czekoladowy tort z napisem Happy Birthday tylko dopełnił tej urodzinowej komedii. Wygląda na to, że Hetfield, mimo przekroczenia 60, bawi się lepiej niż kiedykolwiek.
1: W Slipknot zawrzało. Zagraniczne media donoszą o rzekomym wyrzuceniu Sida Wilsona z zespołu, a Jim Root radzi fanom, by nie wierzyli we wszystko, co czytają. Tymczasem Kelly Osbourne, była narzeczona Wilsona, nie szczędzi ostrych słów na Instagramie, sugerując, że ma dość jego zachowania. Czyżby Slipknot i Kelly Osbourne postanowili zorganizować wspólny dramatyczny spektakl? Czekamy na oficjalne potwierdzenia, choć emocji już teraz nie brakuje.
2: 1966 roku John Lennon z The Beatles postanowił zagrać na nerwach Amerykanom, twierdząc, że jego zespół jest bardziej popularny od Jezusa. Efekt? Skandal na miarę rock and rolla. Płyty Beatlesów płonęły, a Ku Klux Klan groził muzykom. Mimo to ich album Revolver zdobył szczyty list przebojów, a okładka zgarnęła Grammy. Cóż, nawet skandale nie zatrzymały tej muzycznej rewolucji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 23 stopnie w Toruniu, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Sierpniowe niebo znów rozświetlą Perseidy, a szczyt tego zjawiska przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach można zobaczyć od 60 do 100 meteorów na godzinę. Najlepsze miejsca do obserwacji w województwie śląskim to szczyty w Beskidach, Polany i Jura Krakowsko-Częstochowska. Aby w pełni cieszyć się tym widowiskiem, warto unikać zanieczyszczenia świetlnego i wybrać się z dala od miejskiego zgiełku. Częstochowa, choć administracyjnie w województwie śląskim, historycznie należy do Małopolski. Miasto jest znane z klasztoru na Jasnej Górze, będącego celem pielgrzymek. Częstochowa ma także bogatą historię świecką, z zabytkami takimi jak Aleja Najświętszej Maryi Panny czy Muzeum Produkcji Zapałek. To jedno z najpiękniejszych miast w regionie, łączące tradycje z nowoczesnością. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, przez ponad półtora miesiąca przyjmował gości bez wymaganych zezwoleń. Dopiero 31 lipca Urząd Marszałkowski wydał dokument pozwalający na legalne prowadzenie działalności hotelarskiej. Procedura nadania hotelowi kategorii gwiazdkowej wciąż trwa. W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miniony czwartek ekipa SK Summer City odwiedziła Hotspot Beach Bar we Wrocławiu, gdzie przy pięknej pogodzie i gorącej atmosferze bawili się ze słuchaczami. Letnia trasa trwa dalej, a już 6 sierpnia zespół zawita ponownie do Hotspot Beach Bar. Kolejne przystanki to Aqua Park Wrocław i Rafting Bardo. Śledźcie media społecznościowe Radia SK, aby być na bieżąco z wydarzeniami. Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej.
2: W Zielonej Górze policja zatrzymała 16-latka, który na motocyklu wykonywał niebezpieczne manewry, takie jak jazda na jednym kole i drifting. Nastolatek nie miał prawa jazdy, a swoje wyczyny publikował w internecie. Dzięki współpracy z Centrum Monitoringu Wizyjnego udało się go szybko zidentyfikować. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny. Policja przypomina, że takie zachowania są niezgodne z prawem i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Policjanci z Olsztyna we współpracy ze służbami celno-skarbowymi zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o handel wyrobami tytoniowymi bez polskiej akcyzy. Akcja miała miejsce 29 lipca w Gdańsku, gdzie zabezpieczono 1000 sztuk e-papierosów i tradycyjnych papierosów. Wprowadzenie tych produktów na rynek mogłoby narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3 miliony złotych. Podejrzanym postawiono zarzuty, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ekstremalne upały stanowią poważne zagrożenie dla hortensji w ogrodach. Aby chronić te rośliny, ważne jest regularne podlewanie oraz ściółkowanie gleby. Warto również osłaniać krzewy przed słońcem, na przykład za pomocą siatki cieniującej. Unikanie nawożenia w czasie upałów pomoże hortensjom przetrwać trudne warunki. Dziś w centrum Twardogóry doszło do niebezpiecznego zdarzenia w jednej z kamienic. Z mieszkania na parterze wydobywał się gęsty dym, a wewnątrz uwięziona została 83-letnia kobieta. Dzięki szybkiej interwencji policji seniorka została ewakuowana przed przyjazdem innych służb. Przyczyną zadymienia okazał się piec opalany drewnem. Strażacy zabezpieczyli lokal, umożliwiając mieszkańcom powrót do domów. Jeśli chcesz, by Twoja zupa była bardziej kremowa, nie musisz sięgać po śmietanę. Wystarczy dodać serek topiony pod koniec gotowania. Ten prosty składnik, często używany na pieczywo, nadaje zupie aksamitną konsystencję i delikatnie mleczny smak. Szczególnie dobrze sprawdza się w zupach warzywnych, takich jak krem z brokułów czy dyni. Dziś mija rok od śmierci Jadwigi Morawieckiej, mamy byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk wspomina ją jako swoją nauczycielkę życia i miłości, podkreślając, że wszystko, co w nim dobre, zawdzięcza właśnie jej. Grób Jadwigi Morawieckiej jest skromny, ale zadbany, ozdobiony pięknymi kwiatami i biało-czerwonymi zniczami. Była zaangażowana w działalność opozycyjną, podobnie jak jej mąż Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 26 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Ceny pszenicy w 2026 roku osiągnęły najwyższy poziom od 2 lat. Główne przyczyny to ekstremalne upały w Europie, trwające konflikty zbrojne oraz nadchodzące zjawisko El Niño. W Europie prognozy zbiorów są drastycznie obniżone, z przewidywanym spadkiem o ponad 9% w Unii Europejskiej i nawet o 20% w Polsce. Konflikty na Ukrainie i Bliskim Wschodzie dodatkowo destabilizują rynek, ograniczając eksport zboża. Mimo to eksperci uspokajają, że globalny kryzys żywnościowy jest mało prawdopodobny. Sytuacja jest poważna, ale panika nie jest wskazana. Rząd planuje podwyżki świadczeń dla byłych prezydentów Polski. Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda mogą liczyć na wzrost dożywotnich świadczeń oraz większe środki na prowadzenie biur. Od stycznia przyszłego roku ich prezydenckie emerytury wzrosną o około 427 zł miesięcznie. Dodatkowo finansowanie biur byłych prezydentów zwiększy się o 750 zł miesięcznie. Zmiany te są częścią projektu budżetu państwa na 2027 rok, który zakłada 3% wzrost wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych.
3: Z najnowszych wyliczeń ZUS wynika, że przedłużenie pracy o 5 lat może zwiększyć emeryturę nawet o 50%. To możliwe bez zmiany wieku emerytalnego. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi świadczenie średnio o 1%. ZUS podkreśla, że warto sprawdzić prognozowaną wysokość emerytury przed podjęciem decyzji o jej rozpoczęciu. Kobiety, które często mają niższe świadczenia, mogą szczególnie skorzystać na dłuższej aktywności zawodowej. Warto więc rozważyć, jak dodatkowe lata pracy wpłyną na przyszłe finanse. Dziś odnotowujemy znaczące obniżki cen hurtowych paliw w Polsce. Liderem w cięciach jest Aramco, który oferuje najtańszą benzynę i olej napędowy na rynku. Decyzje o obniżkach to wynik złagodzenia napięć geopolitycznych i umocnienia złotego. Ropa Brent spadła do $84 za baryłkę, co dodatkowo wspiera korzystne zmiany cenowe. Oczekuje się, że te obniżki przełożą się na niższe ceny przy dystrybutorach w najbliższych dniach. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy mogą liczyć na tańsze tankowanie już wkrótce.
1: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało się z planów wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody z kranu w restauracjach. Decyzja ta oznacza, że to właściciele lokali nadal będą decydować, czy oferować klientom kranówkę bez opłat. Pomysł miał na celu ograniczenie zużycia plastiku, jednak spotkał się z krytyką, między innymi ze względu na potencjalne koszty dla przedsiębiorców. W wielu krajach, jak Francja czy Stany Zjednoczone, darmowa woda z kranu jest standardem. W Polsce na razie pozostaje to w gestii restauratorów. Środowisko Mateusza Morawieckiego proponuje rewolucyjne zmiany w polityce rodzinnej i systemie emerytalnym. Plan zakłada likwidację programu 800+ dla dzieci do 3 roku życia i wprowadzenie pensji rodzicielskiej w wysokości płacy minimalnej. Nowością jest także mechanizm, w którym dzieci wspierają emerytury swoich rodziców. Propozycje mają na celu zwiększenie liczby urodzeń i poprawę sytuacji przyszłych emerytów. Eksperci jednak ostrzegają, że wdrożenie tych zmian może być skomplikowane. W planach są także inne reformy, jak bon prokreacyjny i zmiany na rynku mieszkaniowym. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowe maksymalne stawki podatków lokalnych na 2027 rok, co wpłynie na portfele właścicieli nieruchomości, samochodów oraz czworonogów. Limity wzrosły o niecałe 3% w związku z inflacją, a decyzja o ich ostatecznej wysokości należy do rad gmin. Dla przeciętnego właściciela mieszkania w Polsce oznacza to niewielki wzrost, ale przedsiębiorcy mogą spodziewać się znaczących podwyżek. Zmiany dotyczą także opłat za psa i turystykę, z czego wiele samorządów rezygnuje z pierwszej z nich, ale chętnie pobiera drugą. Nowe stawki będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku, a dokładne decyzje zapadną jesienią tego roku.
2: Rząd Donalda Tuska prowadzi rozmowy z Orlenem w sprawie obniżki cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka stara się o nowe promocje, które mogą uczynić paliwo tańszym jeszcze tego lata. Rozważane jest także wprowadzenie regulowanych cen paliw na ostatnie 2 tygodnie wakacji, jeśli sytuacja na rynku się pogorszy. Po zakończeniu programu CPN ceny wzrosły, dlatego ministrowie Motyka i Domański pracują nad nowym rozwiązaniem finansowym. Orlen deklaruje minimalne marże, ale ministerstwo widzi możliwość dalszych obniżek. Czy kierowcy mogą liczyć na tańsze tankowanie? Czas pokaże.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Biuro ONZ do spraw rozbrojenia opublikowało raport dotyczący polskiego eksportu zbrojeniowego za 2025 rok. Polska kontynuuje wsparcie militarne dla Ukrainy, a przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Piorun, produkowany przez Mesko SA, stał się hitem eksportowym. W 2025 roku Polska wyeksportowała m.in. 202 zestawy Piorun na Litwę i 48 do Belgii. Ukraina pozostaje kluczowym odbiorcą polskiego sprzętu wojskowego, co jest wynikiem trwającego konfliktu. Polska odnotowała również znaczący eksport broni małokalibrowej, z największymi dostawami do Stanów Zjednoczonych i Gwatemali. Z kolei import broni lekkiej obejmował nowoczesne granatniki przeciwpancerne ze Szwecji i Norwegii.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic. Zaprasza na 450 odcinek pełen emocji. Już w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP, dwa widzowie będą świadkami dramatycznego spotkania Pii z bezwzględnym Gregorio. Czy Pia wyjdzie cało z tej mrożącej krew w żyłach konfrontacji? Dodatkowo w pałacu dojdzie do ostrego starcia między Cruz a Alonsem, które zakończy się gigantyczną awanturą. W tle tych wydarzeń Tadeo otwiera Katalinie oczy na brutalną rzeczywistość, a Vera bez ogródek odrzuca Santosa. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka, który można także obejrzeć na platformie TVP VOD.
2: W 1938 odcinku M jak miłość po wakacjach Aneta staje przed trudnym wyzwaniem. Jej matka Iwona jest przekonana, że zbliża się jej koniec, co wywołuje u niej ogromny niepokój. Aneta nie może spokojnie patrzeć na stan matki i postanawia działać. Zaprasza Iwonę i Jerzego na kolację, by spróbować rozwiać jej obawy i odciągnąć od złych myśli. Mimo starań atmosfera pozostaje napięta, a Aneta jest coraz bardziej zaniepokojona. W trakcie spotkania Chodakowska wpada na pomysł, jak pomóc matce, i natychmiast dzieli się nim z mężem, Olkiem. Czy jej plan zadziała i uda się ocalić Iwonę? Odpowiedź już w najnowszym odcinku po wakacyjnej przerwie. M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji. Barbara Mostowiak, jedna z ulubionych postaci, opuści drabinę, co zaskoczy wielu fanów. W nowym nagraniu z planu widzimy ją w zupełnie innym otoczeniu, co sugeruje, że czeka ją wyjątkowa podróż. Towarzyszyć jej będą Kisielowa oraz Mateusz i Majka, którzy próbują odbudować swoją relację. Choć atmosfera wydaje się sielska, Mostowiakowie staną przed kolejnymi wyzwaniami. Zdrada Artura Rogowskiego wstrząśnie rodziną, a Barbara, jak zawsze, będzie próbowała utrzymać bliskich razem. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco i pełne niespodzianek. W 4264 odcinku Na Wspólnej Andrzej Brzozowski zaprosi swoich synów, Daniela i Kubę, do eleganckiej restauracji, by przedstawić im swoją nową żonę Violę. Spotkanie zaplanowane jest na poniedziałek, 17 sierpnia, o godzinie 20.15 na antenie TVN. Andrzej będzie starał się zachować spokój, mimo że w tle ciąży na nim afera związana ze sprzedażą dyplomów na jego uczelni. Basia, była żona Andrzeja, doradzi mu, by wyznał prawdę rodzinie, zanim media ujawnią skandal. Czy Andrzej zdobędzie się na odwagę, by przyznać się do błędów przed najbliższymi? Emocje sięgną zenitu, gdy Viola dołączy do spotkania, a atmosfera stanie się napięta. Czy prawda wyjdzie na jaw i jak zareagują synowie oraz nowa żona Andrzeja? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Na Wspólnej zaskakuje w 4265 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Agnieszka Olszewska, mimo ostrzeżeń Ryszarda, postanawia bronić Tomka, młodego chłopaka z Poprawczaka. Starszy brat Tomka, znany jako Żaba, ma bogatą kartotekę kryminalną, co nie zniechęca prawniczki do pomocy. Jednak sytuacja się komplikuje, gdy Agnieszka odkrywa, że Tomek ukradł jej portfel. Mimo to w 4266 odcinku Agnieszka nie rezygnuje z obrony chłopaka, choć traci wsparcie męża. Konflikt między małżonkami narasta, a Ryszard czuje się zawiedziony, widząc, że jego ostrzeżenia były słuszne. Czy Agnieszka zdoła pomóc Tomkowi, mimo przeciwności?
2: Serial Dziedzictwo zbliża się do emocjonującego 1001 odcinka, który zostanie wyemitowany w piątek, 14 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana, początkowo udająca chorobę, by uniknąć podróży poślubnej swojrazem, zmienia zdanie, gdy dowiaduje się, że wyjazd jest marzeniem Sahina. Wzruszona gestem, postanawia nie sprawiać mu przykrości i ogłasza radosną nowinę, że jednak pojadą. Sahin, Kansel i Kilicz są zaskoczeni, ale szczęśliwi. Nana i Poyraz przyjmują prezent z wdzięcznością, a Sahin obdarowuje ich jeszcze szalikami. Nana czuje się winna za swoje wcześniejsze kłamstwo, ale Poyraz, odkrywając prawdę, wspiera ją w tej sytuacji. To odcinek pełen emocji i niespodzianek, który na pewno poruszy serca widzów. W 4264 odcinku Na Wspólnej Greg Kalski pokaże swoje prawdziwe oblicze. Zastraszy Ewelinę przed spotkaniem z Lwem i Weroniką, próbując ukryć swoje mroczne sekrety. Roztocka zacznie podejrzewać, że Ewelina może być ofiarą przemocy domowej. Kalski, aby zmylić wszystkich, postanowi manipulować Nalepą, wmawiając mu, że Ewelina odstawiła leki. W 4265 odcinku sytuacja się zaostrzy, gdy Weronika odwiedzi dom Kalskich, co wywoła wściekłość Grega. Jego agresja osiągnie szczyt, gdy dowie się o planach terapeutycznych dla Eweliny. W 4266 odcinku Kalski zrobi wszystko, by nie dopuścić do ujawnienia prawdy. Panna Młoda to turecki serial, który podbił serca widzów. Już 15 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 172 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym epizodzie Jonka zdradza Deryi, że widuje i karmi swoje dziecko, a Melih i Hancer przyjmują wyzwanie Cihana, udając się na kolację do rezydencji. Tayar wyjaśnia Deryi, że dziecko Joncy trafiło do rodziny Develiolu. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany przez długie lata. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 21 stopni i wiatrem południowo-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rząd Donalda Tuska, będący u władzy już trzeci rok, spotyka się z rosnącą dezaprobatą społeczną. Najnowszy sondaż pokazuje, że niemal połowa Polaków jest niezadowolona z jego rządów. Największe niezadowolenie odnotowano wśród osób w wieku od 25 do 49 lat, gdzie wskaźnik dezaprobaty przekracza 50%. W grupie wiekowej od 25 do 34 lat aż 53% wyraziło negatywną opinię. Dziś przed południem polskie lotnictwo przechwyciło rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 nad Bałtykiem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił to jako kolejną prowokację Rosji, sprawdzającą czujność systemów obronnych NATO. To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie, a polskie wojsko pozostaje w gotowości, monitorując sytuację. Były naczelny dowódca ukraińskiej armii, Walerii Załużny, stwierdził, że Ukraina nigdy nie zostanie członkiem NATO. Generał skrytykował sojusz za przestarzałe doktryny i wskazał na potrzebę szukania nowych gwarancji bezpieczeństwa. Załużny zasugerował, że Ukraina powinna rozważyć współpracę z europejskimi blokami bezpieczeństwa, takimi jak połączone siły ekspedycyjne. Tymczasem NATO podtrzymuje, że Ukraina jest na drodze do członkostwa, choć wymaga to zgody wszystkich sojuszników. W polskiej polityce wybuchł spór o kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował Tobiasza Boheńskiego z PiS, zarzucając mu manipulowanie faktami. Kierwiński podkreślił, że polska granica z Białorusią jest teraz w pełni szczelna. Polska weźmie udział w unijnym spotkaniu, by podzielić się doświadczeniami w ochronie granic.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Notowania Donalda Trumpa spadają, a Amerykanie coraz częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Wzrost cen paliw związany z konfliktem w Iranie wywołuje niezadowolenie społeczne. Z najnowszego badania wynika, że 37% obywateli woli demokratów, podczas gdy republikanów popiera 36%. Zbliżające się wybory do Kongresu mogą być wyzwaniem dla partii republikańskiej. Donald Trump ostrzega Iran, dając mu ostatnią szansę przed dekapitacją. Choć podkreśla, że woli rozwiązanie dyplomatyczne. Mimo zapewnień o trwających rozmowach, Teheran zaprzecza, by prowadził negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Od początku lipca oba kraje wymieniają niemal codzienne ataki. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznacza, że decyzja o zmasowanym uderzeniu na Iran nie została jeszcze podjęta.
2: Wielkie żarłacze białe mogą już pływać u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Eksperci wskazują, że te drapieżniki regularnie odwiedzają europejskie wody, korzystając z idealnych warunków do życia. W ślad za nimi mogą podążać rekiny młoty, co jest efektem zmian klimatycznych. Pojawienie się nowych gatunków może oznaczać problemy dla rodzimych rekinów, które mogą być zmuszone do migracji na północ.
0: W Niemczech trwają przygotowania do ewentualnego przywrócenia służby cywilnej jako alternatywy dla osób odmawiających służby wojskowej. Federalne Ministerstwo do Spraw Rodziny przeprowadziło ankietę wśród organizacji pozarządowych, które potwierdziły gotowość do wsparcia takiej inicjatywy. Od początku 2026 roku obowiązuje nowy model służby wojskowej, a od 2027 roku młodzi mężczyźni będą musieli przechodzić badania lekarskie. Jeśli liczba ochotników nie wystarczy, możliwe jest wprowadzenie przymusowego poboru.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci ze Środy Śląskiej zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Podczas kontroli w gminie Miękinia znaleziono przy nim marihuanę, a także ustalono, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie, mimo wcześniejszej decyzji o wydaleniu. Został przekazany Straży Granicznej w celu realizacji procedury deportacyjnej. Niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym wyczuciem stylu. Waga, lew, byk i skorpion to te, które potrafią łączyć klasykę z najnowszymi trendami, tworząc unikalne stylizacje. Waga stawia na elegancję, lew na efektowność, byk na jakość, a skorpion na charakterystyczny styl. Astrologia może być inspiracją, ale najważniejsze jest, by ubranie pasowało do nas samych.